fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. To czasem wspólnej modlitwy, integracji i umacniania wiary. Około 1000 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej z Wałrudy do sanktuarium w Zabawie. Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że udział w tym wydarzeniu to dla nich ważne doświadczenie, okazja do pogłębiania duchowej relacji z Bogiem.
3: Bartek, jestem pierwszy raz tutaj. Bardzo fajnie tu. Można odczuć, że na pewno jest tu coś duchowego. Połączenie z Bogiem, można poznać jeszcze bardziej religię. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżać do Boga.
4: Jakub, parafia Olszyny. Bardzo ważne. Jest umocnienie naszej duszy. Otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
5: Jestem Mateusz i jestem z Kłaczowej. Jestem tu dlatego, że KSM chodzę. Dlatego też jakoś mi tak blisko właśnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, to raczej się nie wybrał na taką wycieczkę dziękczynną.
6: Ksiądz Damian Kurek z Barcic. Przyjechałem z młodzieżą z klasy 8. Osoby, z którymi rok temu byłem, to były zadowolone. Jak cały ten program, sakrament spowiedzi, tą integrację, były z tego bardzo zadowolone, że dużo z tego skorzystały.
2: Pielgrzymka dziękczynna bierzmowanych odbyła się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. W mszy świętej w Zabawie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na naszej stronie rdn.pl. Ojciec Święty Leon XIV obdarzył godnością kapelana jego świątobliwości, czyli prałaturą 10 kapłanów diecezji tarnowskiej. Nowi prałaci to ksiądz Stanisław Kuboń, ksiądz Wiesław Majca, ksiądz Jan Krupa, ksiądz Jan Gajda, ksiądz Mieczysław Jakubczyk, ksiądz Andrzej Rams, ksiądz Jerzy Ptak, ksiądz Zbigniew Kras, ksiądz Stanisław Szufnara i ksiądz Bogdan Piotrowski. Tytuł kapelana jego świątobliwości to godność, którą odznacza się szczególnie zasłużonych księży diecezjalnych. Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne już za kilka dni, ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym wydarzeniem.
7: Oczywiście, że czekamy, no zwłaszcza, że to jest tutaj no, nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Podziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześniej. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. No na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
8: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
9: No przyjdziemy, a to jak to zapowiadali, to będziemy witać.
2: Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi w sobotę, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. W sobotę o godzinie 10 obraz zostanie przeniesiony ulicami Tarnowa do katedry. Tam obraz będzie do godziny 16:25, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą zostanie on przewieziony do Tuchowa. Planowany przyjazd i uroczyste powitanie będzie w Tuchowie około godziny 17. Trwają przygotowania do obchodów roku księdza Franciszka Blachnickiego, twórca ruchu Światło-Życie. Decyzją Senatu będzie jednym z patronów roku 2027. Pretekstem będzie 40. rocznica jego śmierci. Do obchodów przygotowuje się Centrum Ruchu Światło-Życie z Krościenka nad Dunajcem, które będzie ustalało szczegóły wydarzeń m.in. z parlamentarzystami zrzeszonymi wokół tej idei. Już w roku 2017 Sejm uczcił postać księdza Blachnickiego. Jak mówi główny moderator ruchu Światło-Życie, ksiądz Marek Sendek, zarówno wtedy, jak i teraz odbyło się to w ponadpartyjnej zgodzie.
10: Nie było nigdy głosów przeciwnych, żeby ogłosić patronem roku księdza Blachnickiego, czy podjąć uchwałę ku jego czci, więc to też pokazuje, chociaż wiemy, jak bardzo jest zróżnicowane i spolaryzowane środowisko polityczne, nie było w tych dwóch aktach, które wtedy Sejm, a teraz Senat wydał, żadnych głosów przeciwnych, więc to pokazuje, jak bardzo jest to osoba jednocząca wszystkich Polaków, rozumiejących znaczenie tej postaci w najnowszej historii Polski i w życiu współczesnym.
2: Ksiądz Franciszek Blachnicki, kojarzony przede wszystkim z oazą, był także pomysłodawcą krucjaty wyzwolenia człowieka. Miał ponadto zasługi w kwestii teologii pastoralnej czy odnowy liturgii. Duchowny zmarł w lutym 1987 roku. Według prokuratorów z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej został otruty przez służby komunistyczne aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Nadal trwa śledztwo w tej sprawie. 4 dni wspólnej drogi, modlitw, radości. Dołączyć mogą starsi i młodzi, którzy chcą jechać rowerem na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z 12 miejscowości diecezji tarnowskiej. Odbędzie się od 16 do 19 lipca. Trwają zapisy.
1: Podczas właśnie rowerowej pielgrzymki tarnowskiej jest już bardzo duża wspólnota, bo w tamtym roku było nas ponad 1100 osób. Integracja jest bardzo mocna. Hasłem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę jest uczniowie misjonarze, jaki słuch, taki ruch. Chcemy skupić się na Słowie Bożym i jeżeli otrzymujemy Słowo Boże i słyszymy go, to będziemy odpowiadać na to słowo, wykonując ten właściwy ruch.
2: Mówił dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Szczygieł. Rekolekcjonistą na szlaku będzie ksiądz dr Tomasz Rąpała. Każdego dnia będzie msza święta, na postojach także odmawiane będą różne modlitwy. Zapisy trwają do 12 lipca, szczegóły są na stronie rowerowapielgrzymkatarnowska.pl. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój! Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Alberta Adama Chmielowskiego. Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku. Jako pierworodny syn Wojciecha i Józefy uczył się w szkole kadetów w Petersburgu, w gimnazjum w Warszawie i w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Stąd jako 17-letni student poszedł do powstania. Ujęty przez Austriaków został osadzony w twierdzy, skąd zbiegł i ponownie włączył się do walki. Na skutek ran odniesionych w powstaniu stracił lewą nogę. Po upadku powstania udaje się na emigrację. Studiuje malarstwo w Paryżu i Monachium. Po powrocie do kraju bierze żywy udział w życiu artystyczno-kulturalnym Warszawy, Lwowa i Krakowa, stając się jednym z prekursorów polskiego impresjonizmu. W roku 1880 wstępuje do nowicjatu jezuitów, ale po kilku miesiącach z powodu depresji psychicznej rezygnuje i na pewien czas wyjeżdża do brata na Podole. Tam styka się z tercjarstwem franciszkańskim, które wówczas zaczęło konspiracyjnie szerzyć się na Podolu. Zagrożony zesłaniem na Sybir musi przenieść się do Krakowa. W roku 1887 przywdziewa habit tercjarza franciszkańskiego, przyjmując imię brata Alberta. W rok później składa śluby zakonne. Wówczas też uzyskuje od władz miejskich zezwolenie na objęcie opieką tzw. ogrzewalni miejskich, służących największej biedocie, żyjącej w moralnej nędzy i przerażających warunkach materialnych. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży własnych obrazów zakłada przytułek dla ubogich, domy dla sierot, starców, kalek i nieuleczalnie chorych. Udziela zapomóg, ułatwia znalezienie pracy i pobyt w szpitalu. Prace te kontynuują pod jego kierunkiem dwa utworzone przez niego zgromadzenia, Albertynów i Albertynek. Zmarł w Krakowie 25 grudnia 1916 roku w opinii świętości.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest środa, 17 dzień czerwca 2026 roku. O tej porze wspominamy zmarłych kapłanów. 20 lat temu, w 2006 roku, zmarł ksiądz Tadeusz de Rendal, duszpasterz polskiej misji katolickiej we Francji. W roku 2014 do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Kępa, duszpasterz w Stanach Zjednoczonych, archidiecezja apostolska. A w 2018 roku zmarł ksiądz Stanisław Dudek, duszpasterz w Stanach Zjednoczonych, diecezja Buffalo. Dusze zmarłych kapłanów w dzisiejszych modlitwach polecajmy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
5: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
6: 6.31, Dam Oścież, zapraszam na wiadomości. To niewyobrażalna tragedia, której nikt się tu nie spodziewał. Tak o zbrodni, do której doszło w Mszanie Górnej, mówią mieszkańcy tej miejscowości. Jak już informowaliśmy, w poniedziałek wieczorem zginęła tu 19-latka, która została zaatakowana ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. We wtorek policja znalazła w masywie leśnym w gminie Niedźwiedź również ciało jej rówieśnika i byłego partnera, który jest podejrzewany o to morderstwo. Mieszkańcy są w szoku.
7: To jest nie do pomyślenia. To
8: tragedia, ogromna tragedia.
9: Znałam całą rodzinę, nie raz jej tutaj widziała. Bardzo grzeczne dziewczynki, nigdy tam nie było z nimi problemu.
10: Że to akurat tu i w takiej rodzinie, gdzie spokojni ludzie.
11: No to najgorsze. On zabił siebie. Jak nie układa się wam, no to szukamy przekazy swoje, nie? A nie robi nie wiadomo co.
10: Trudno to przyjąć, ciężka sytuacja. Ciężka do zrozumienia, że coś takiego akurat tu po sąsiedzku. Natomiast dla rodziny to niewyobrażalna tragedia. Dla jednej strony i dla drugiej.
6: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w dwóch sprawach: zabójstwa 19-latki i samobójczej śmierci jej byłego partnera. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok obojga zmarłych. A jeśli chcecie załatwić dziś rano sprawy urzędowe w ZUS-ie, może to być utrudnione. W placówkach na terenie całego kraju między 8 a 10 będą odbywać się akcje protestacyjne. Urzędnicy zachęcają, by rano korzystać z portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych ZUS, a placówki terenowe odwiedzać dopiero po godzinie 10. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, jednak przez te 2 godziny oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć. To nie jest pierwsza akcja protestacyjna pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej w ramach akcji pracownicy wielu placówek, także w Tarnowie, podczas przerw śniadaniowych wychodzili z transparentami przed budynek. Pikietowali także w Warszawie przeciwko złemu traktowaniu przez rząd i ciągłemu zwiększaniu zakresu obowiązków, za którym, jak tłumaczą związki zawodowe ZUS, nie idzie wynagrodzenie. Leo Messi znów pisze historię na naszych oczach. Argentyńczyk strzelił hat-tricka w wygranym 3-0 meczu z Algierią w Kansas City. Tym samym dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata Miroslava Klose. Messi zdobył na mundialach aż 16 bramek. Relacja Jana Pachlowskiego.
12: Argentyńscy kibice dopingujący swoich piłkarzy w Stanach Zjednoczonych oszaleli z radości. Leo Messi, który w przyszłym tygodniu kończy 39 lat, zwieńczył w ten sposób historyczny wyczyn, stając się pierwszym zawodnikiem, który wystąpił na 6 turniejach o Mistrzostwo Świata oraz drugim, który zdobył bramki w 5 edycjach mistrzowskiego turnieju. Po zdobyciu hat-tricka Lionel Messi schodził z boiska, bijąc brawo publiczności w Kansas City, która skandowała jego nazwisko i dodatkowo wspierała. Na samym stadionie pojawił się komplet widzów. Warto przypomnieć, że Portugalczyk Cristiano Ronaldo, pierwszy piłkarz, któremu udało się strzelić gole na 5 mundialach, swój 6 turniej rozpocznie w dzisiejszym meczu przeciwko Demokratycznej Republice Konga.
6: Tymczasem Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Oznacza to, że polska tenisistka zagra w turnieju bez konieczności udziału w kwalifikacjach. To był czas wspólnej modlitwy, integracji i umacniania wiary. Około 1000 młodych ludzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej z Wałrudy do Sanktuarium w Zabawie. Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że udział w wydarzeniu to dla nich ważne doświadczenie i okazja do pogłębiania duchowej relacji z Bogiem.
8: Bartek, jestem pierwszy raz tutaj. Bardzo fajnie tu. Można odczuć, że na pewno jest tu coś duchowego. Połączenie z Bogiem, można poznać jeszcze bardziej religię. Chciałbym jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga.
13: Jakub, parafia Olszyny. Bardzo ważne. Jest umocnienie naszej duszy. Otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego.
14: Jestem Mateusz i jestem z Kłaczowej. Jestem tu dlatego, że KSM chodzę. Do tego też jakoś mi tak blisko właśnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś bliskiej relacji z Bogiem, to raczej się nie wybrał na taką wycieczkę dziękczynną.
15: Ksiądz Damian Kurek z Barcic. Przyjechałem z młodzieżą z klasy 8. Osoby, z którymi rok temu byłem, to były zadowolone. Jak cały ten program, sakrament spowiedzi, tą integrację. Były z tego bardzo zadowolone, że dużo z tego skorzystały.
6: Pielgrzymka dziękczynna bierzmowanych wyruszyła pod takim samym hasłem jak temat roku duszpasterskiego. Uczniowie, misjonarze, relacja i zdjęcia na rdn.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: We wczesnych godzinach porannych i nocnych popadało i chyba co miało spaść z nieba, to już spadło. Słońce zaczyna przedzierać się przez chmury, tak jest na przykład w Iwkowej, tak jest w Melsztynie, w Zakliczynie, tutaj już widzimy pogodne niebo. Nad Tarnowem jeszcze sporo chmur, ale wydaje się, że już nie powinno padać. Będzie rosnąć nam temperatura. 14, prawie 15 stopni na termometrach, jeszcze chłodno, ale to przez wiatr, który skutecznie obniża nam temperaturę odczuwalną o poranku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W ciągu dnia na termometrach powinniśmy zobaczyć powyżej 20 stopni, więc zapowiada nam się w miarę pogodny i ciepły dzień. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale będzie się poprawiać. W nocy już będzie biometr korzystny. Na termometrach w nocy 11 stopni.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Z każdym dniem będzie coraz cieplej, coraz wyższe temperatury i chyba też tak macie, że już lato czujecie. Golec Orkiestra, masz jak ja, Jerzy Olszówka. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent, a znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio RDN Małopolska, środa, 17 dzień czerwca 2026 roku. Niech dzisiejszy poranek będzie początkiem czegoś wspaniałego. Teraz Łukasz Drapała, jestem w drodze, a droga to, jak wiadomo, nie tylko przemieszczanie się, ale przede wszystkim stan ducha, życiowa lekcja i przestrzeń do refleksji. A propos dróg, sprawdzimy, jak upłynęła noc na drogach pod względem bezpieczeństwa i jak jeździ się o tej porze po Tarnowie. Na zegarach kwadrans do godziny 7.00.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Na początek wiadomości dla zmotoryzowanych. Sprawdźmy, co mają nam do powiedzenia oficerowie dyżurni. W Bochni cisza i spokój, mówi oficer. W Brzesku jest podobna sytuacja, także spokojnie upłynęła noc. O poranku także nic się nie dzieje. W Dębicy bez wydarzeń drogowych. W Dąbrowie Tarnowskiej także nigdzie nie interweniowano. I również w Tarnowie cisza i spokój, także bardzo nas to cieszy. Oby taki był nie tylko cały poranek, ale również cały dzień. Tak, trzymajcie, kierowcy, panowie i panie. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa. Na Narutowicza pustki jeszcze. Na Konarskiego także jeszcze spokojnie. Płynnie przejedziemy przez miasto. Bez większych problemów jedziemy ulicami Lwowską, Starodąbrowską, Słoneczną, Sitki, na Alei Matki Bożej Fatimskiej. Także niewielki ruch na Starodąbrowskiej, Nowodąbrowskiej, do Błonie. Płynnie na Spokojnej również. Także tutaj ruch niewielki do autostrady Aleją Pendereckiego, Aleją Jana Pawła II dojeżdżamy bez większych kłopotów, a także do centrum. Przy Słonecznej też niewiele aut. W Mościcach najwięcej samochodów teraz na Alei Kwiatkowskiego w kierunku ulicy Czerwonych Klonów. W drugą stronę do centrum Tarnowa przejedziecie Mościckiego i Szujskiego bez zatrzymywania się. Podobnie jest na ulicy Krakowskiej przy Warsztatowej. Niewielka, króciutka kolejka, także krótki postój. Na Koszyckiej więcej samochodów w tej chwili w kierunku ulicy Krakowskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Spokojnie, bez pośpiechu. 11 minut do godziny 7. Mam jeszcze sporo czasu. Sunrise Avenue i Hollywood Hills. Thank you.

Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Środowy poranek z radiem RDN Małopolska, 17 dzień czerwca 2026 roku. 26 minut po czwartej wstało słońce, zajdzie 12 minut przed godziną 21. Do zachodu słońca pozostało nam więc 13 godzin 56 minut i powinna dzisiaj być zdecydowana przewaga słońca nad chmurami. Jeszcze gdzieniegdzie chmurzy się, ale już gdzieniegdzie też słońce pojawiło się. Dzień liczy sobie 16 godzin 21 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 17 minut 26 sekund. A krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 34 sekundy. Tak, już za 4 dni, 21 czerwca, przywitamy lato. Przyjdzie do nas dokładnie o 10.24. A za kilka chwil do studia przyjdzie Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska. Później sprawdzimy jeszcze też, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Muzycznie teraz grupa Big Day. Gdy kiedyś znów zawołam cię.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
11: Jest śledztwo w sprawie morderstwa w Mszynie Górnej. Strajk w ZUS. Dziś rano może być problem z załatwieniem spraw w tym urzędzie. Tuchów czeka na powrót Matki Bożej Tuchowskiej. W sobotę uroczyste powitanie obrazu.
12: Czekamy z utęsknieniem.
11: Minęła siódma. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwóch 19-latków w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. 19-latka zginęła wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki. Po kilku godzinach poszukiwań policja znalazła ciało mężczyzny podejrzewanego o morderstwo. O szczegółach Paweł Pawlica.
13: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
14: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym.
13: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich w śmierci 19-latka, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
15: Ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
13: 19-latka zginęła od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia młodej kobiety nie udało się uratować.
11: Związki zawodowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają na dziś akcję protestacyjną. Między 8 a 10 organizują strajk ostrzegawczy. To może wydłużyć czas obsługi interesantów, mówi rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem Karol Jagielski.
16: Aby przeciwdziałać ewentualnym utrudnieniom, uprzejmie proszę naszych klientów o wyrozumiałość i w miarę możliwości planowanie wizyt 17 czerwca po godzinie 10 lub po prostu w innym terminie. Zachęcam też do załatwiania spraw przez portal ZUS i aplikacje mobilne ZUS-u. Co do infolinii ZUS-u, będzie działać w pełnym zakresie. jednak we wskazanym terminie oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.
11: Pracownicy ZUS domagają się poprawy warunków pracy, chcą podwyżek dostosowanych do liczby nałożonych na ZUS zadań oraz, jak to określają, poprawy relacji interpersonalnych w obszarze etyki.
2: Z życia Kościoła.
11: Po kilku miesiącach nieobecności do Tuchowa wraca cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Wizerunek, który przeszedł prace renowacyjne, już za kilka dni ponownie zostanie umieszczony w sanktuarium. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie dla nich wyjątkowym momentem.
6: Oczywiście, że czekamy, no zwłaszcza, że to jest tutaj no, nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześnie. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. No na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
17: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
18: No przyjdziemy, a to jak to zapowiadali, no i będziemy witać.
11: Kulminacją wydarzeń będzie sobotnia uroczystość powitania. Zanim obraz dotrze do Bazyliki w sobotę 20 czerwca, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd będzie przewieziony do Tuchowa. W Ropie w powiecie gordickim powstanie pump track. Gmina szykuje się już do rozpoczęcia inwestycji, z której mają skorzystać przede wszystkim miłośnicy jazdy na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Samorząd dostał 50 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego, a wójt Karol Górski szacuje, że gmina będzie musiała dołożyć jeszcze około 70 tysięcy złotych. O szczegółach Maria Mołka.
19: Pump track, czyli tor rowerowy o mineralno-asfaltowej nawierzchni, będzie składał się z odpowiednio ukształtowanych garbów i profilowanych zakrętów. Wszystko stworzy pętle o długości około 60 metrów. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach. Koszt robót szacuje się na razie na około 117 tysięcy złotych, jednak wartość tam może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu. Już teraz wiadomo, że gmina zamierza zakończyć budowę przed końcem tego roku.
11: Kwitnie maksymalnie dwie noce, a jej zapach jest porównywalny do rozkładającej się padliny. O tej niezwykłej roślinie, której kwitnienie będzie można podziwiać także online, powiemy w kolejnych wiadomościach. Do usłyszenia o 8.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: O tej porze promienie słoneczne przebijają się w Łososinie i w Melsztynie. Na pozostałym obszarze jednak schował się za chmurami. Teraz było go troszeczkę więcej jeszcze pół godziny temu, teraz niestety jest go mniej, ale będzie raczej przewaga słońca dzisiaj w ciągu dnia. Tak zapowiadają nam meteorolodzy. Niewykluczone, że gdzieś lokalnie jeszcze w regionie może popadać deszcz. No sporo deszczu już popadało, nie były to intensywne opady. No co spaść miało, to wydaje się, że spadło. No ale trzeba być
0: przygotowanym. Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jakość powietrza jest dobra. Ciśnienie powoli rośnie, na barometrach 992 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna mówią, że jest niekorzystna, nie dotyczy oczywiście słuchaczy radia RDN. Poprawi się w nocy, będzie troszeczkę chłodno i sucho, bo 10-11 stopni w nocy.
1: RDN Małopolska, 103,6 FM.
3: A jutro na termometrach w ciągu dnia 26 stopni. Na zegarach 7 minut po godzinie 7. Mateusz Mijal. Sam na sam. Wow, wow.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
3: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Środa, 17 dzień czerwca 2026 roku. Życzenia imieninowe przyjmują Albert, Alina, Franciszek, Izaura, Laura, Marcjan, Piotr i Radomił. Najlepsze od RDN Małopolska. Dzisiaj przypada święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, dzień czołgisty. Na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała

Najwyższa Narodowa powołała Sąd Najwyższy Kryminalny. W 1834 roku w Paryżu ukazał się pierwodruk pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a w 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach Statua Wolności. W 1931 urodził się Ignacy Gogolewski, aktor, reżyser filmowy, prezes ZASP. W 1959 Sejm przyjął ustawę o prawie łowieckim, a w 1999 roku zakończyła się siódma podróż apostolska Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem Bóg jest miłością. Odbywała się w dniach od 5 do 17 czerwca. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził 23 miejscowości, m.in. Gdańsk, Sopot, Bydgoszcz, Toruń, Augustów, także Warszawę, Sandomierz, Zamość, Stary Sącz, Wadowice i Częstochowę. Była to najdłużej trwająca pielgrzymka Jana Pawła II do ojczystego kraju. A teraz muzycznie. 17 dzień czerwca, rok 1962. Wtedy to urodził się Piotr Wieteska, basista grupy Kult w latach 1982-1986. Na zegarach już dokładnie można regulować zegarki. 17 po 7. Kult.

kultowy utwór grupy Kult. Budzimy się w środę 17 czerwca. Od wczoraj świat sportu żyje fantastyczną wiadomością. Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi w głównej drabince turnieju. Wczoraj polska tenisistka otrzymała od organizatorów londyńskiego Wielkiego Szlema tak zwaną dziką kartę. Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do

zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. To piękne i zasłużone wyróżnienie polskiej tenisistki, bo to właśnie ona napisała jedną z najpiękniejszych historii światowego tenisa. Finał Rolanda Garrosa sprawił, że nazwisko Maji Chwalińskiej znalazło się w centrum uwagi tenisowego świata. Brytyjskie media, byli zawodnicy i kibice zgodnie przekonywali, że finalistki paryskiego turnieju nie może zabraknąć na kortach Wimbledonu. Kwestia ta wracała w telewizyjnych studiach, podcastach i komentarzach prasowych i ostatecznie organizatorzy londyńskiego Wielkiego Szlema postanowili nagrodzić Maję i bardzo się cieszy świat sportu, świat tenisa i polscy kibice, absolutnie tak. A co słychać na mundialu? Austria i Jordania 1-1, w tej chwili trwa mecz, 56. minuta tego spotkania. O 5 nad ranem skończyło się spotkanie Argentyna-Algieria, właściwie to było spotkanie Messi-Algieria, bo właśnie Messi królował na murawie, 3 bramki właśnie należą do niego. 3-0 Argentyna, Algieria, Irak, Norwegia 4-1 na koncie Norwegii, 4 Irak, 1 Francja, Senegal, Francuzi wygrali 3-1, Iran, Nowa Zelandia, tutaj remis 2-2 i Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1. I za chwilę wiadomości sportowe, lokalne, ale wcześniej zaglądamy na płytę tygodnia, bo piłkarskie Mistrzostwa Świata mają oficjalny album FIFA World Cup 2026. Największą uwagę na tym kompilacyjnym albumie wydanym przed Mistrzostwami Świata może przyciągać Shakira. Dla kolumbijskiej piosenkarki hymnem Mistrzostw Die Die jest już trzecią mundialową piosenką. Wcześniej artystka nagrała Waka Waka na Mistrzostwa Świata w RPA w 2010 roku, a 4 lata później przy okazji mundialu w Brazylii ukazał się utwór La La La. Na płycie znaleźli się także rockowi giganci The Rolling Stones z wydaną w 2026 roku piosenką In The Stars, która na potrzeby mundialu została zmiksowana. Przed wiadomościami sportowymi The Rolling Stones z albumu World Cup 2026.

0: 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Kalambury. Przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą.
2: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
8: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
1: Po reklamie.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Wiadomości sportowe. Tomasz Graczewski, zapraszam. Piłkarki rezerw Iskry Tarnów wywalczyły awans do trzeciej ligi kobiecej. Do awansu przyczyniło się ostatnie spotkanie drużyny w czwartej lidze rozegranej z Tramwajem Kraków. Tarnowianki wygrały ten mecz 7-2. Pierwsza drużyna kobieca Iskry natomiast pozostają w drugiej lidze żeńskiej. W ostatnim meczu południowej grupy drugiej ligi Iskra grała z Respektem Myślenice. Był moment, w którym zespół z Myślenic prowadził 3-1, jednak tarnowianki odrobiły straty i doprowadziły do remisu 4-4. Taki wynik jednak oznaczał, że Iskra Tarnów spadła na trzecie miejsce w tabeli, wyprzedzona przez Wisłę Kraków. 6 sparingów mają zagrać piłkarze Sandecji Nowy Sącz podczas przygotowań do nowego sezonu w drugiej lidze. Pierwszy mecz już 27 czerwca z Hutnikiem Kraków. Następnie biało-czarnych czekają potyczki ze Stalą Mielec, BrookBet Termaliką Nieciecza oraz słowackimi Tatranem Preszów i FK Humenne. Ponadto jeden z rywali jest jeszcze do ustalenia. Piłkarze Sandecji w poniedziałek rozpoczną treningi po urlopach. Nowy sezon w drugiej lidze rozpocznie się w weekend 25 i 26 lipca. Złoto, srebro i brąz wywalczyli młodzi tarnowscy judocy na międzynarodowym turnieju judo w Bochni. Na podium stawali zawodnicy trenujący na co dzień w barwach błękitnych MPC Tarnów. Złoty medal w kategorii młodzików wywalczył rywalizujący w wadze 46 kg Borys Sikorski. Srebrny medal wśród młodzików zdobył Julian Kolak ważący 38 kg. Brąz natomiast wywalczył Piotr Bogach uczestniczący w rywalizacji dzieci starszych. Na zawodach w Bochni startowała także młodziczka z Błękitnych Tarnów Judyta Blecharska, jednak przegrała swoje walki grupowe i nie trafiła do dalszej rywalizacji.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Błyskawicznie rośnie nam temperatura. Zaczynaliśmy od 12-13 stopni, na termometrach już 16 w Tarnowie, delikatnie powyżej 16, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej, w Bochni 15, w Dębicy 13, w Ciężkowicach 17, kresek powyżej zera. Będzie dzisiaj ciepło, słonecznie. 23 stopnie maksymalnie powinny pokazać nam dzisiaj termometry. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach będzie coraz więcej, ciśnienie rośnie, teraz 992 hektopaskale.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Co przyniosą nam kolejne dni? Przyniosą nam lato, przyjdzie wcześniej niż spodziewamy tego. No to znaczy już jest to lato, chociaż przyjdzie to astronomiczne 21. W środę 23 stopnie, w czwartek 25, w piątek 27, w sobotę 29 stopni, w niedzielę 32 kreski powyżej zera.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.
11: To już 7.44, czas na wiadomości dla zmotoryzowanych, bo komu w drogę, temu trampki, bo jak wiadomo, nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
12: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
13: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
11: No, nie każdy pieszy jest kierowcą, ale każdy kierowca jest też pieszym. Pozdrawiamy wszystkich piechurów. Jak jeździ się po drogach w regionie? W Limanowej większy ruch teraz na ulicy Piłsudskiego na przykład. W Bochni większa ilość samochodów na ulicach Kraszewskiego i Kościuszki. W Brzesku z kolei na ulicy Głowackiego i również na Kościuszki w Gorlicach Legionów Mickiewicza Kościuszki. A w Tarnowie ruch wzmożony przede wszystkim na Narutowicza, ale tragedii nie ma. W miarę płynnie powinniśmy przejechać tym ciągiem komunikacyjnym. Tylko przy Gumniskiej, przy Mostowej, na Dąbrowskiego, Konarskiego, tutaj jest więcej samochodów. Na Narutowicza zagęszczenie, ale ruch odbywa się płynnie, na bieżąco, bez postojów, bez jazdy zderzak w zderzak. Na Krakowskiej do Narutowicza tutaj jest kolejka, ale też niezbyt długa. Przy Warsztatowej spokojnie, teraz przy Koszyckiej więcej samochodów. Na Koszyckiej w stronę ulicy Krakowskiej, na Czerwonej spokojnie. Przy Czerwonych Klonów do Ronda Solidarności, do Witosa, tutaj jest więcej samochodów. I w drugą stronę do Czerwonych Klonów również. Czysta Wyszyńskiego elektryczna spokojnie. Na Klikowskiej w stronę centrum teraz jest więcej aut w Tarnowie. Na alei Jana Pawła II pustki w tej chwili. Na ulicy Słonecznej Sitki Słowackiego również bez kłopotów. Na ulicy Szkotnik Sikorskiego ruch umiarkowany. Słoneczna płynnie. Starodąbrowska również. Na Mickiewicza alei Matki Bożej Fatimskiej ruch niewielki. Lwowska także jest wolna od korków. Płynnie jedziemy w jedną i w drugą stronę i też wyjeżdżamy w stronę Krakowa bez zatrzymywania się władz. Jest troszeczkę więcej samochodów w kierunku Tarnowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
12: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
13: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
11: Ewa Farna, ewakuacja.

0: Biegnij.
1: Biegnie. Ewa Farna i ewakuacja na 10 minut przed godziną 8 w radiu RDL Małopolska w środę 17 czerwca 2026 roku. Po godzinie 8 słowo za słowo gościem programu poradnego będzie wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried. Gorąco polecamy. A po godzinie 9 zaprosimy Państwa na rozmowę z Anną Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Dzisiaj w programie także będziemy zapraszać do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Dlaczego? No, o tym dowiecie się w dzisiejszym programie. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Jest 10 minut do godziny 8.

Pięknie. Troszeczkę popadało w nocy, delikatnie w regionie popadało, nie były to zbyt intensywne opady. No deszcz jest potrzebny nam i roślinności, matce ziemi też. Absolutnie tak. No dzięki temu, że pada, wszystko kwitnie w koło. A roślina, o której dzisiaj powiemy w wiadomościach najbliższych o godzinie 8, kwitnie maksymalnie 2 noce. Jej zapach porównywalny jest do rozkładającej się padliny. I o tej roślinie, która kwitnie, będzie można ją podziwiać także online. I o niej więcej powiemy w wiadomościach Radia RDN Małopolska. Punktualnie o godzinie 8 w studiu pojawi się Jolanta Moździerz. A do tego czasu będzie nam towarzyszyć Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę. Może i tę roślinę w internetach poszukamy.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 804 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
6: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zabójstwa w Mszanie Górnej. Mieszkańcy miejscowości wciąż są w szoku.
7: Ciężka sytuacja, ciężka do zrozumienia, że coś takiego akurat tu po sąsiedzku. Natomiast dla rodziny to niewyobrażona tragedia.
6: W całym kraju rozpoczynają się akcje protestacyjne w ZUS. Co to oznacza dla petentów, sprawdzimy już za chwilę. To będzie prawdziwe wyzwanie dla węchu. We Wrocławiu ma zakwitnąć roślina, której zapach przypomina rozkładającą się padlinę.
8: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza.
6: Minęła 8, Jolanta Moździerz, zapraszam. Mieszkańcy Mszany Górnej nie mogą otrząsnąć się po tragedii, która rozegrała się tu w ostatnich dniach. W poniedziałek wieczorem 19-latka w pobliżu własnego domu została zaatakowana ostrym narzędziem. Kobieta miała rany szyi i klatki piersiowej. Jej życia nie udało się uratować. We wtorek policja znalazła w masywie leśnym w gminie Niedźwiedź również ciało jej rówieśnika i byłego partnera, który podejrzany jest o morderstwo. Mieszkańcy są w szoku.
9: To jest nie do pomyślenia.
10: To tragedia, ogromna tragedia.
9: Znałam całą rodzinę, raz je tutaj widziała. Bardzo grzeczne dziewczynki, nigdy tam nie było z nimi problemu.
7: Że to akurat tu i w takiej rodzinie, gdzie spokojni ludzie.
11: No i no to najgorsze, on zabił siebie. Jak nie układa się wam, no to szukamy przekazy swojej, nie? A nie robi nie wiadomo co.
7: Trudno to przyjąć, ciężka sytuacja, ciężka do zrozumienia, że coś takiego akurat tu po sąsiedzku. Natomiast dla rodziny to niewyobrażona tragedia, dla jednej strony i dla drugiej.
6: Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi śledztwo w dwóch sprawach: zabójstwa 19-latki i samobójczej śmierci jej byłego partnera. Dziś ma odbyć się sekcja zwłok obydwojga zmarłych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prezydent Karol Nawrocki zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której oglądał galę sztuk walki w Białym Domu i rozmawiał z liderem Republikanów w Senacie. Ostatnim punktem wizyty prezydenta była miejscowość Clearwater na Florydzie, gdzie spotkał się z Polonią. O szczegółach Marek Wałkuski.
12: Podczas spotkania w centrum Jana Pawła II w Clearwater prezydent Nawrocki chwalił Polonię za podtrzymywanie ojczystego języka i kultury. Mówił, że to dzięki Polonii ma bliskie relacje z Donaldem Trumpem.
13: Niech żyje przyjaźń polsko-amerykańska, niech Bóg błogosławi Polskę i Stany Zjednoczone. Dziękuję bardzo.
12: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówił, że przywódcy Partii Republikańskiej w kongresie, z którymi spotkał się prezydent Nawrocki, widzą konieczność utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
14: Pojawiały się takie głosy rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
12: Według przydacza w amerykańskim kongresie jest poparcie dla zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce.
6: Do godziny 10 dziś mogą być problemy z załatwieniem spraw urzędowych w ZUS-ie. W placówkach na terenie całego kraju właśnie rozpoczynają się akcje protestacyjne. Urzędnicy zachęcają, by tego dnia korzystać z portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych ZUS, a placówki terenowe odwiedzać dopiero po godzinie 10 lub w innym terminie. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, jednak przez te 2 godziny oczekiwanie na kontakt z konsultantem może się wydłużyć. To nie jest pierwsza akcja protestacyjna pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej w ramach akcji pracownicy wielu placówek, także w Tarnowie, podczas przerw śniadaniowych wychodzili z transparentami przed budynek. Pikietowali także w Warszawie przeciwko złemu traktowaniu przez rząd i ciągłemu zwiększaniu zakresu obowiązków, za którym, jak tłumaczą związki zawodowe ZUS, nie idzie wynagrodzenie. A kierowcom przypominamy, jeszcze przez blisko 2 tygodnie mogą potrwać utrudnienia w centrum Limanowej ze względu na prace remontowe. Przy jednym z budynków usługowych ulica Mordarskiego jest częściowo zamknięta. Wykonawca robót zajmuje jeden pas ruchu i chodnik. Może to tworzyć utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Prace mają potrwać do przyszłego piątku, 26 czerwca włącznie. Kamerą wśród roślin. Specjalne urządzenia już dziś rozpoczną transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, by internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego, które spodziewane jest w najbliższych dniach. Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę. Jak tłumaczy dyrektor ogrodu, profesor Zygmunt Kącki, w ten sposób przyciąga owady zapylające.
8: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
6: No to prawdziwe dziwidło. A jeśli kwiat zakwitnie, ogród przewiduje wydłużenie godzin otwarcia nawet do północy. To będzie pierwsze kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. W Polsce roślina zakwitła dotąd tylko dwukrotnie. W 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. O poranku w studiu goście, w studiu RDN Nowy Sącz. Za kilka minut rozmowa z Michałem Drwięgą z Nowosądeckiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. O 8.10 w RDN Małopolska gościem będzie wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried. Po godzinie 9.00 porozmawiamy z Anną Czech, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj w Polsce południowo-wschodniej nie powinno już padać. Jeżeli popada, to naprawdę delikatnie. Powinna być przewaga słońca, tak zapowiadają meteorolodzy. 23 stopnie maksymalnie dzisiaj na termometrach, jutro 26. W tej chwili komfortowa temperatura, 17 kresek powyżej zera. No niestety, przeważnie pochmurno jest w tej chwili, ale słońce wyjrzy za chmur. Na barometrach 993 hektopaskale, ciśnienie cały czas rośnie, powoli, ale do góry.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Środa, 17 dzień czerwca 2026 roku. Na zegarach 7 minut po godzinie 8. Kolejną godzinę programu muzycznie otwiera Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Za chwilę spotkanie z gościem porannego programu.
4: Czy wie,

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio RDN Małopolska, 11,5 minuty po godzinie 8 w radiowym studiu są już Tomasz Graczewski i gość porannego programu.
7: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
8: Moimi Państwo gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Gottfried, wójt gminy Szerzyny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
8: Panie wójcie, same świeże tematy na początek. Zacznijmy od, może od absolutorium i wotum zaufania, bo to sprawa z wczorajszego późnego popołudnia. Jednogłośnie przyznane wotum zaufania i absolutorium. Jak pan jako samorządowiec odbiera te decyzje radnych? Czy to jest nobilitacja, motywacja do dalszej pracy, czy nagroda za rok poprzedni?
9: Rzeczywiście każdy maj i czerwiec w samorządach to czas podsumowania, ale i czas właśnie tych dwóch ocen, która jest wystawiana przez Radę Gminy, przez organy tej Rady Gminy, bo zarówno wotum zaufania, która jest taką oceną bardzo szeroką, związaną z działalnością samorządu, z inwestycjami, z aktywnością wójta na wielu obszarach, jak i również absolutorium, które stricte odnosi się do sprawozdania z wykonania budżetu, a więc z tego ujęcia księgowego, jest oceną, którą poddaje się każdy z nas corocznie. Bardzo się cieszę, że w dniu wczorajszym, rzeczywiście późnym wieczorem, sesja absolutoryjna odbyła się w Szerzynach i radni jednogłośnie pozytywnie udzielili mi wotum zaufania i skwitowania za wykonanie budżetu. To jest motywacja, bo pokazuje z jednej strony nasz dorobek, a rok 2025 był rokiem bardzo dobrym, jeżeli chodzi o inwestycje. Na 74-milionowy budżet 23 miliony blisko to wydatki inwestycyjne, a więc nie przejadamy pieniądze, ale realizujemy inwestycje, które wynikają z oczekiwań naszych mieszkańców. Bo wspomnę chociażby budowa nowej remizy w Ołpinach, rozbudowa remizy w Swoszowej, w Czermnej, nowy samochód strażacki wodociąg w Czermnej od wielu lat przez mieszkańców oczekiwany, czy również mniejsze, związane z infrastrukturą drogową. Wykonaliśmy nowe nakładki asfaltowe na ponad 6,5 kilometra dróg, co na nasz samorząd jest bardzo dużym osiągnięciem i tak też chcemy ten trend kontynuować w roku bieżącym, choć widzimy, że ten rok jest skromniejszy pod kątem inwestycji i możliwości pozyskania funduszy.
8: Właśnie to kwestie inwestycyjne najczęściej są takim miernikiem tego, jak później radni będą oceniali pracę włodarza, więc o inwestycjach też powiedzmy. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się spotkanie samorządowców, bo przedstawicieli właśnie województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego oraz kilku gmin powiatu tarnowskiego. Mowa o planach na przebudowę długiej drogi powiatowej, około 20-kilometrowej Siepietnica-Lubaszowa. No, część z tej trasy siłą rzeczy przebiega przez gminę Szerzyny. Jak mieszkańcy mają odbierać to spotkanie? Bo usłyszeliśmy o podpisaniu listu intencyjnego, ale domyślam się, że jeszcze do wbicia pierwszej łopaty, a co dopiero otwarcia przebudowanej drogi, długa droga.
9: Ten wczorajszy dzień, panie redaktorze, to jest też ukoronowanie, może przede wszystkim ponad 7 lat naszych działań, które podejmowaliśmy, by droga Siepietnica-Lubaszowa została kompleksowo zmodernizowana. Nie mamy innych szlaków komunikacyjnych jako gmina Szerzyny, które by determinowały rozwój gospodarczy. Ta oś wschód-zachód jest kluczowa, biorąc pod uwagę zarówno przemysł drzewny, który znajduje się na terenie gminy Szerzyny i rozwija, jak i szlak komunikacyjny dla mieszkańców. Stąd też, patrząc na obecne obciążenie ruchu, widzimy, że ta droga już od wielu lat

0: rozmawialiśmy o przebudowie tej drogi. Droga, która jest de facto, panie rektorze, łącznikiem drogi krajowej Zator Medyka 28, jak i drogi wojewódzkiej Tarnów Gromnik Ciężkowice, a więc stanowi uzupełnienie tego ważnego szlaku komunikacyjnego. I tak też, patrząc na te parametry, na obciążenie ruchu, na postulaty mieszkańców, na komunikację, chcieliśmy i chcemy, żeby ta droga stała się kluczowa, bo ona będzie decydowała, czy jako samorząd, jako gmina rozwiniemy się w najbliższych 20 czy 50 latach. Stąd też wczoraj list intencyjny, dzięki któremu samorząd województwa małopolskiego, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, miasto Tuchów, jak i gmina Rzepiennik Strzyżewski wspólnie podjęły ciężar związany z finansowaniem opracowania kompletnej dokumentacji. Ona pozwoli w przyszłości aplikować o przebudowę tej drogi, oczywiście w odcinkach, bo jest to zadanie bardzo kosztochłonne, natomiast ten dokument finalny, który powstanie za półtora roku, będzie kluczowy dla tego, żeby tą modernizację przeprowadzić.
1: O tym, że ta inwestycja będzie kosztowna, mówił na antenie RDN Małopolska już starosta tarnowski Jacek Chudyma, który też zaznaczał, że będzie trzeba to podzielić na etapy, choćby właśnie ze względu na koszty. Z tego, co pamiętam, odcinek dotyczący gminy Szerzyny jest już chyba nawet zaprojektowany.
0: Wracając jeszcze do kosztów i tych inwestycji, także warto wspomnieć, że kluczowa jest tutaj rola samorządu województwa małopolskiego. Zarząd województwa przychylnie odniósł się do tych propozycji, ażeby włączyć się w współfinansowanie tego zadania jako inwestycji też kluczowej z punktu widzenia mapy transportowej województwa. I tu chciałem wyrazić moją wdzięczność całemu zarządowi, w szczególności panu wicemarszałkowi Ryszardowi Pagaczowi, który wziął na siebie ciężar doprowadzenia do skutku, do podpisania tego listu intencyjnego. I kilka spotkań z panem wicemarszałkiem Pagaczem uskuteczniło ten cel. Także duże zaangażowanie pana starosty Jacka Chudymy i całego zarządu powiatu tarnowskiego, którym bardzo serdecznie dziękuję, i moją koleżankę i kolegów wójtów z Tuchowa i z Rzepiennika Strzyżewskiego, którzy również zgodnie podeszli do tej inicjatywy. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, tak jak pan dyrektor wspomniał, każda modernizacja, a tu mówimy o odcinku ponad 20 kilometrów, gdzie również mamy wiele obiektów inżynieryjnych, mostowych, przepustów. Mamy także również problemy geotechniczne związane z osuwiskami. To wszystko niestety generuje koszty, dlatego zdecydowaliśmy, że to zadanie będzie podzielone na odcinki po to, żeby odcinkami móc zrealizować. Pierwszy odcinek, pierwsza dokumentacja powstała już, jest gotowa pomiędzy Opinami a Szerzynami na wysokości obiektu handlowego, dużego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, który ten odcinek 1 kilometra według kosztorysu będzie kosztował około 9 milionów złotych, być może po przetargu taniej, ale także bez środków zewnętrznych. Czy to powiat tarnowski, czy gmina Szerzyny, nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć sami.
1: Panie wójcie, jeszcze dużo tematów przed nami, więc postarajmy się zmieścić jak najwięcej z tych, które przygotowaliśmy do przekazania mieszkańcom.
0: Ale jest to tak ważny obszar, na który tak długo czekaliśmy, stąd też i tak moja szersza wypowiedź.
1: To teraz o niedźwiedziu porozmawiajmy, bo dzikie zwierzę pojawiło się na terenie gminy Szerzyny. Co prawda kilka dni temu, od tamtej pory nie był już widziany.
0: Tak, przez 2 dni ta obecność niedźwiedzia została zarejestrowana na obszarze Szerzyn, zarówno przez mieszkańców, także funkcjonariuszy publicznych, którzy sygnalizowali, że on był. Charakter bytności niedźwiedzia w środowisku naturalnym jest taki, że on się po prostu przemieszcza, zwłaszcza w tym okresie rui. On poszukuje również możliwości spotkania drugiego osobnika, więc to skutkuje tym, że przemierza wielkie obszary. Przez 2 dni ta obecność była monitorowana. No i stąd też te ostrzeżenia, bo widzimy, że po dramacie, który rozegrał się w Bieszczadach, gdzie niedźwiedź zaatakował kobietę z skutkiem śmiertelnym, chcieliśmy przestrzec mieszkańców, żeby nawet w takim fryworze emocji nie robić selfie, nie podchodzić, nie próbować pogłaskać misia, bo może się to skończyć niestety tragicznie. Jest to zwierzę drapieżne, jest to zwierzę dzikie i nie odbiera tych sygnałów naszych, werbalnych, w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali.
1: Informowaliśmy już o tym, że Niedźwiedź przemieścił się najprawdopodobniej

0: prawdopodobnie na teren gminy Ryglice, no ale nadajnika GPS on wbudowanego nie ma, więc po prostu mieszkańcy okolicznych terenów powinni zachować szczególną ostrożność, no i zastosować się do apelu pana wójta, by rozsądnie podchodzić, bo i pamiętać, że jest to że jest to zwierzę dzikie i nieprzewidywalne. Panie wójcie, o kompleksie rekreacyjnym teraz powiedzmy. Ono zostało uruchomione w pierwszej połowie czerwca. Jak będzie działało w tym sezonie wakacyjnym? Czy już na sezon jesteście przygotowani?
1: Od pierwszego weekendu czerwca rozpoczęliśmy na kompleksie rekreacyjnym w Szerzynach, na Rywierze Rodzinnej, sezon kąpielowy. Ostatni weekend, co prawda, pogoda nie sprzyjała, w związku z tym kąpielisko było nieczynne, ale najbliższy weekend zapowiada się bardzo słonecznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Sobota, niedziela, nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Każdego, jak funkcjonuje kompleks, w ciągu tygodnia wstęp jest bezpłatny, natomiast samo kąpielisko z ratownikami, z pełnym zabezpieczeniem jest czynne w każdy weekend, sobota, niedziela. Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania. Jest zarówno oferta gastronomiczna, jak i oferta czasu wolnego dla całych rodzin. Oczywiście równolegle na kompleksie rozpoczęliśmy budowę parku wodnego dla dzieci. Ta część jest wyłączona, wygrodzona po to, żeby równolegle mógł obiekt funkcjonować, jak i również ta inwestycja być realizowana.
0: Czy ta opieka ratowników w trakcie wakacji też będzie przy weekendach, czy będą pojawiali się jakoś częściej w tym sezonie, kiedy więcej osób ma wolne i szuka atrakcji i wypoczynku?
1: Zakładamy, panie redaktorze, że każdy weekend, tak też mamy podpisaną umowę, jest z zabezpieczeniem ratowników wodnych, natomiast jeżeli rzeczywiście zaobserwujemy, że również w ciągu tygodnia takie zapotrzebowanie jest, będziemy na pewno reagowali na bieżąco.
0: A trochę też będzie się na terenie rekreacyjnym działo, dlatego że otrzymaliście grant z województwa małopolskiego i to taki, do którego gmina nawet nie musi się dokładać, bo całą kwotę 50 tysięcy złotych wykłada województwo z własnego budżetu. Przeznaczenie jest takie, by po prostu działo się na terenie na terenach rekreacyjnych. Jakie zajęcia, jakie zadania planujecie realizować? Co ma aktywizować mieszkańców na tym terenie?
1: Ten grant, tak zwany grant rewitalizacyjny, jest po to, żeby do terenów zdegradowanych, a w naszym gminnym programie rewitalizacji właśnie były stawy podworskie, które zmodernizowaliśmy, dając nową ofertę kompleksu rekreacyjnego. Są tym miejscem, gdzie również poprzez miękkie projekty społeczne chcemy, ażeby to miejsce było atrakcyjne. Ten grant rewitalizacyjny umożliwi nam w miesiącu lipcu przedstawienie szerszej oferty. Będzie to mobilne planetarium, będzie spotkanie z kołami gospodyń, z lokalną kuchnią, również z osobą, która pokaże, jak dobrze i pysznie gotować, a później będzie możliwość zasmakowania tego. Będą także regaty wodne, będzie oferta malarska, plenerów dla naszych najmłodszych mieszkańców i turystów, a więc nie zabraknie oferty, która jest adresowana do szerokiego przekroju mieszkańców, którzy zechcą skorzystać po to, jak pan redaktor słusznie zauważył, żeby ten teren był atrakcyjny, żeby żył i żeby każdy znalazł coś, co jego zainteresuje.
0: Teraz wróćmy myślami do Żurowej. Tamtejsza szkoła świętowała swój jubileusz. No i da się zauważyć, że w gminie Szerzyny polubiliście murale, bo mieliśmy mural przedstawiający prymasa Wyszyńskiego, stosunkowo niedawno odsłonięty też mural ze świętym Janem Pawłem II. No i teraz z okazji jubileuszu szkoły kolejny mural na gminnej mapie się pojawił. Kogo przedstawia? No i powiedzmy właśnie o jubileuszu. Jakie znaczenie ma szkoła w Żurowej dla społeczności gminnej?
1: W tym roku szkoła w Żurowej obchodzi 65-lecie swojego istnienia. Już dokładnie za tydzień uroczystości połączone z odsłonięciem tego muralu. Chcemy w każdej społeczności, a w szczególności w odniesieniu do naszych placówek oświatowych, pokazać patronów. Placówki szkoły sięgały po postacie ważne z punktu widzenia historycznego, ale także niosące swój przekaz i dorobek i autorytet moralny. Tak też było w Szerzynach. Postać błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, która w 2021 roku zawisła na ścianie frontu publicznej szkoły podstawowej. W poprzednim roku, w roku 2025, dzięki wsparciu samorządu województwa małopolskiego, mural ukazujący postać świętego papieża Jana Pawła II w Ołpinach, gdzie Karol Wojtyła jako metropolita krakowski nawiedzał miejscową parafię, i w tym roku postać świętej Jadwigi Królowej, patronki właśnie publicznej szkoły podstawowej w Żurowej. Chcemy, żeby również poprzez wizerunek, poprzez postać, poprzez to, że człowiek przejeżdżając, przechodząc zobaczy, a więc sięgnie pamięcią, będzie miał punkt odniesienia. Chcemy ukazać te postacie, żeby one były żywe w społeczności. Żeby ten przekaz, który niosą, który wynika z faktu posiadania statusu patrona, był żywy w społeczności. Tak też będzie i w Żurowej, która w tym roku doczeka się muralu świętej królowej Jadwigi.
0: Pozostały nam dosłownie 2 minuty czasu antenowego, więc na zakończenie zaprośmy mieszkańców na Dni Gminy Szerzyny. Impreza planowana na przyszły miesiąc. Czego się po niej spodziewać? Na kiedy wpisywać wyjazd do Szerzyn w kalendarzu?
1: Miesiąc lipiec zawsze związany jest z dniami gminy Szerzyny. W tym roku chcemy sięgnąć po wyjątkowego artystę, który wystąpi przy akompaniamencie nie mniej wspaniałej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, która w ostatni weekend na przeglądzie powiatowym w Ryglicach zdobyła pierwsze miejsce i już właśnie w najbliższy weekend wystąpi w Oświęcimiu, zmagając się z wszystkimi orkiestrami w Małopolsce. Życzymy również pierwszego miejsca i sukcesu. I właśnie 19 lipca w Szerzynach wieczorem koncert Sławka Uniatowskiego, który wystąpi wspólnie z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej, a więc będzie połączenie muzyki ambitnej, muzyki adresowanej do wielu melomanów, ale także osób, które może na co dzień z tego stylu muzycznego, w tym stylu muzycznym nie upatrują swoich preferencji, ale zapraszamy wszystkich na wyjątkowy koncert. 19 lipca Sławek Uniatowski i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Żurowej.
0: Póki co najlepsza w powiecie, a może się zaraz okazać, że i w województwie małopolskim.
1: Przez wiele lat najlepsza w województwie małopolskim i również poczytne, bo trzecie miejsce w Polsce.
0: Wójt gminy Szerzyny, pan Grzegorz Gottfried, gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję naszym radiosłuchaczom, dziękuję panu redaktorowi.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Z gościem Pulsu Regionu rozmawiał Tomasz Graczewski.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska.

0: kuchmistrzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: W Tarnowie, w Ciężkowicach w tej chwili przez chmury przebijają się promienie słoneczne. W pozostałych miejscowościach, w Grudku czy w Zakliczynie, w Szczucinie, tutaj jeszcze sporo chmur, ale tego słońca będzie więcej, zapewniają nas o tym synoptycy. Na termometrach też będzie więcej. Teraz w Tarnowie 18 kresek powyżej zera. Częściowe zachmurzenie dzisiaj, przewidują meteorolodzy. W nocy również spadnie temperatura do 10 stopni, jutro 26 w ciągu dnia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Druga połowa czerwca, połowa tygodnia, środa. Jest to środa biesiadna w Radiu RDN Małopolska.
8: Opowiem wam historię o Marysi. Hej!

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
7: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
9: Środowy poranek spokojny na ulicach Tarnowa, płynnie poruszamy się po mieście, bez większych problemów przejeżdżamy ulicami Lwowską, przy Orkana też teraz niewiele pojazdów, na Starodąbrowskiej także płynnie, spokojnie, na Alei Mickiewicza ruch umiarkowany, podobnie wygląda Aleja Matki Bożej Fatimskiej, dalej jedziemy Nowodąbrowską do ulicy Błonie, tutaj krótka kolejka, na Spokojnej płynnie, na Elektrycznej również, na Wyszyńskiego, na Alei Kwiatkowskiego było więcej pojazdów, teraz jest już ruch niewielki. I tak spokojnie dojeżdżamy do ulicy Witosa, do Kępy Bogumiłowickiej i dalej w kierunku autostrady. Na Czerwonych Klonów także niewiele aut w Mościcach. Na Krakowskiej tylko przy Warsztatowej niewielki ruch. Dalej już jedziemy bez zatrzymywania się do ulicy Koszyckiej i Czerwonej. Na skrzyżowaniu czekamy na swoją kolej i wjeżdżamy. Dalej jedziemy w kierunku Krakowa i w stronę centrum też jest ruch niewielki. Przy Narutowicza i na Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego. No pustki w tej chwili, także jedzie się dobrze. Wszystkiego bezpiecznego i szeroko dla kierujących.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
9: RDM Małopolska, jest kwadrans do godziny 9:00.

Biesiadna Środa w Radiu RDN Małopolska. Za chwilę wrócimy do tej muzyki, a teraz zmienimy troszeczkę klimat, nawet bardzo. 17 czerwca 1939 roku urodziła się Ludmiła Jakubczyk, piosenkarka i tancerka. Mimo krótkiej kariery pozostawiła po sobie wiele znanych piosenek, jak Gdy mi ciebie zabraknie, Szeptem, Wakacje z deszczem czy Dwie szklaneczki wina. Kompozytorem większości utworów artystki był jej mąż, Jerzy Abratowski. Zginęła w 1961 roku w wypadku samochodowym w okolicach Błonia. Miała zaledwie 22 lata. Ludmiła Jakubczyk urodziła się w Tokio, gdzie wyemigrowali jej rodzice. W dzieciństwie mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na początku lat 50. przeniosła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Uczyła się tańca w szkole baletowej oraz śpiewu u Wandy Wermińskiej. Jako wokalistka zadebiutowała w 1958 roku w konkursie dla piosenkarzy amatorów zorganizowanym przez Polskie Radio. Następnie brała udział w pierwszym programie estradowym przygotowanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Zdobyła serca publiczności utworem Alabama.

1960 roku czytelnicy Ekspresu Wieczornego wybrali Gdy mi Ciebie zabraknie Ludmiły Jakubczyk najpopularniejszą polską piosenką powojenną. Rok później wokalistka wzięła udział w pierwszym międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie, gdzie zdobyła trzecią nagrodę za interpretację. Na scenie pojawiła się wówczas obok Jerzego Połomskiego, Violetty Villas i Sławy Przybylskiej. Współpracowała z orkiestrami Edwarda Czernego i Stefana Rachonia oraz z zespołami kierowanymi przez Jerzego Abratowskiego. Nagrywała też piosenki dla Polskiego Radia, m.in. dla radiowego magazynu wojskowego. Powstał utwór Tak Jest z muzyką Jerzego Wasowskiego i tekstem Mirosława Łebkowskiego.

0: Niektóre z utworów wykonywanych przez Ludmiłę Jakubczak zostały zaliczone do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Wybitna aktorka Ewa Dałkowska w 2014 roku podkreślała, jak ważna dla polskiej muzyki, mimo krótkiej kariery, była ta piosenkarka.
1: Właściwie dla mnie to było takie pierwsze zjawisko w Polsce pieśniarki, która śpiewała jazz. To była Ludmiła Jakubczak. I ona zaśpiewała piosenkę, która też należy do takiego kanonu, moim zdaniem, doskonałych dzieł, jeśli mówić o piosenkach. I to jest Szeptem z muzyką Abratowskiego.
0: Ludmiła Jakubczak zginęła w wypadku samochodowym 5 listopada w 1961 roku. Wraz z Jerzym Abratowskim i Ireną Santor wracali z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Samochód prowadził jej mąż. Kilkadziesiąt kilometrów pod Warszawą wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Sam kompozytor i Irena Santor zostali ranni. Ludmiła Jakubczak zmarła w drodze do szpitala. Została pochowana na warszawskich Powązkach. W 2008 roku jej piosenki przypomniała Iwona Lorenz na płycie Lorenz śpiewa Jakubczak. Ludmiła Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie.

Ludmiła Jakubczyk, i gdy mi ciebie zabraknie, przypomnę, dziś miała rocznica urodzin tej piosenkarki, a zmarła zdecydowanie zbyt wcześnie, miała zaledwie 22 lata. Wracamy do biesiadnej środy, 4 minuty do 9.

0: Tu Radio RDN Małopolska. Za chwilę wiadomości o 9:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
1: Po reklamie.
7: Rada Ministrów bierze pod lupę zarobki medyków. Piłeś, nie wchodź do wody, ratownicy WOPR biją na alarm, powołując się na najczęstsze przyczyny utonięć. Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej odwiedzi seminarium i Tarnowską katedrę.
8: Będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu.
7: Minęła 9:00, Jolanta Moździerz, zapraszam. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
9: Projekt ma pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem. Rząd podjął temat w związku ze sprawą młodego lekarza, który bez specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
10: Jest to przyspieszenie działań, które planowało Ministerstwo Zdrowia.
9: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Istnieje podejrzenie, że młody lekarz nie spędził w szpitalu czasu zadeklarowanego w grafiku. Opozycja już zawiadomiła prokuraturę. Zdaniem Marceliny Zawiszy z Razem przestępstwo mógł popełnić nie tylko lekarz, ale również ci, którzy go zatrudnili.
11: Jesteśmy w potężnym kryzysie systemu ochrony zdrowia, a warszawskie szpitale po prostu przewalają pieniądze na kolesi Platformy Obywatelskiej.
9: Rządzący oczekują, że prokuratura uczciwie wyjaśni sprawę. Tymczasem młody lekarz zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
7: Alkohol jest główną przyczyną utonięć podczas wypoczynku nad wodą. Ratownicy wodni Sądecczyzny potwierdzają te smutne dane. Połączenie alkoholu z brakiem wyobraźni często kończy się śmiercią. Niekoniecznie dotyczy to tylko młodych ludzi, zauważa prezes sądeckiego WOPR-u Jarosław Pogwizd, ratownik z ponad 30-letnim doświadczeniem.
12: Widzimy takie zachowania, że pływają sobie na jakichś tam sprzętach pływających i jakieś tam, może to nie są mocne trunki, ale jednak tak, alkohol jest cały czas i to nie jest, że tylko młodzież, bo umówmy się, nad Jeziorem Rożnowskim z doświadczenia pamiętam z lat poprzednich, to głównie starsi ludzie, którzy gdzieś tam zaufali zbyt dużo swoim umiejętnościom i ich już dzisiaj nie ma.
7: O bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą, szczególnie przed zbliżającymi się pierwszymi w tym roku letnimi upałami, powiemy więcej w Pulsie Regionu po 15:30.
13: Z życia Kościoła.
7: Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz wracający z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W piątek 19 czerwca wieczorem trafi on do Wyższego Seminarium Duchownego. Przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani będzie modlić się cała wspólnota seminaryjna. W sobotę 20 czerwca o 10:00 9 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin. Będą godzinki, różaniec i nowenna. Podczas modlitwy będą odczytywane intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej o 12 będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz.
8: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Duchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Duchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
7: Mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. O godzinie 18.30 w Duchowie rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Po liturgii obraz zostanie przeniesiony do bazyliki, gdzie do 21.00 potrwa czuwanie modlitewne. Maja Chwalińska uniknie gry w kwalifikacjach Wimbledonu i od razu wystąpi w głównej drabince turnieju. Wczoraj polska tenisistka otrzymała od organizatorów londyńskiego Wielkiego Szlema tak zwaną dziką kartę. Polscy kibice wspierają Maję ze wszystkich sił, podkreślając, że zasługuje na udział w turnieju.
14: Jest super zdolna i przy okazji bardzo fajna się wydaje, więc też taka bezpretensjonalna i to jest w ogóle wspaniałe, więc bardzo trzymam za nią kciuki.
15: Ona bardzo mocno pracuje nad tym, żeby właśnie uczestniczyć, piąć się coraz wyżej, o tak powiem.
16: No jest finalistką Rolanda Garrosa i przeszła tam od kwalifikacji, co jest historycznym osiągnięciem, więc to, że dostała dziką kartę, to bezapelacyjnie jej się należy.
7: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii i otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W tej chwili w regionie przewaga chmur, ale były chwile ze słońcem. Teraz najwięcej promieni słonecznych dociera do mieszkańców Iwkowej. Na pozostałym obszarze niestety chmury dominują, ale to się zmieni. Będzie więcej promieni słonecznych także i w pozostałych częściach naszego regionu. Częściowe zachmurzenie także w nocy, tutaj na termometrach okolice 9-10 kreski. Jutro będzie się też chmurzyć, ale na termometrach zobaczymy w ciągu dnia 26 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Bardzo ładnie, pięknie można powiedzieć, żegna się z nami wiosna z takimi temperaturami wysokimi, z niewielkimi opadami deszczu. Tak było dzisiaj. W nocy niewykluczone, że gdzieś delikatnie może pokropić dzisiaj. Jutro 26 stopni, w piątek 27, w sobotę 29, czyli im bliżej lata, tym goręcej. W niedzielę na termometrach zobaczymy 32 kreski powyżej zera w Polsce południowo-wschodniej.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
3: To już dokładnie 12 minut po godzinie 9 w radiowym studiu są Ewa Biedroń i kolejny gość porannego programu.
4: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
5: Naszym gościem jest Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba i dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Serdecznie witamy.
6: Witam bardzo serdecznie Panią, witam Państwa również.
5: Jutro w Tarnowie odbędzie się czwarta już gala wolontariatu. Będzie to okazja do podsumowania programu Wychowanie przez Wolontariat. To takie święto Fundacji Kromka Chleba i jej Centrum Wolontariatu. To ile szkół i przedszkoli uczestniczyło w tym programie? Co się udało zrobić?
6: Tak, bardzo się cieszymy właśnie z jutrzejszego dnia, z tego święta, na to trwają przygotowania, bo to właśnie wspaniały dzień, gdzie spotkamy się z wolontariuszami, którzy przyjadą z różnych szkół wraz z opiekunami. I tak, udało się przez ten rok, ten rok był bardzo owocny. To nasze fundacyjne wychowanie przez wolontariat, taka akcja. Zorganizowaliśmy akcję Napisz list, sadzenie cebulek tulipanów, Dzień Wolontariusza, była też choinka w hospicjum i marsz tulipanowy. Wyszliśmy z hospicjum, szliśmy w Potarnowie, sadziliśmy na rondzie cebulki tulipanów. To wszystko z młodzieżą, która była uśmiechnięta, zadowolona i chciała to autentycznie realizować. W tym roku jest więcej, przystąpiło więcej placówek, bo aż 45 w stosunku do poprzedniego, gdzie było też 34 placówki. Jesteśmy przekonani o tym, że warto to robić, że bardzo warto to robić.
5: I właśnie jakie znaczenie ma dla młodych uczenia ich tej empatii, pomagania, bo oni przecież także przychodzą do hospicjum.
6: No tak, no wierzymy w to, że pomaganie, że naprawdę to ma głęboki głęboki sens i że daje to poczucie wspólnoty i buduje właśnie sens pomagania. No, to jest ważne, żeby być blisko drugiego człowieka. Człowiek jest ważny. Oczywiście, że radosny, uśmiechnięty, tak, ale ten, do którego też trzeba się uśmiechnąć i to powoduje uśmiech, to jest piękne. I wierzymy w to właśnie, że razem możemy czynić wiele, wiele dobra.
5: Co to są te czwartkowe, artystyczno-edukacyjne czwartki?
6: Tak, okazuje się, że młodzież jest chętna i daliśmy też taką możliwość w czwartki i mogą się zgłaszać w szkoły wraz z nauczycielami i jedni, załóżmy, przychodzą i deklamują wiersze, czytają wiersze, inni prezentują jakieś piosenki, inni przedstawienia, a inni po prostu odwiedzają mieszkańców naszych w pokojach, co też powoduje uśmiech. To zawsze jest uśmiech, to
5: właśnie,
6: zawsze jest radość i wdzięczność.
5: Jakie są te reakcje?
6: Te reakcje są bardzo piękne. Tak, jeśli ktoś w tym momencie nie cierpi, jeśli ktoś naprawdę ma tę chwilę czasu od ulgę w cierpieniu, to z radością wszyscy korzystają z takiego momentu spotkania. Szczególnie młodzi ludzie, przecież zawsze wnoszą radość, nawet jak tylko wejdą. To już wnoszą uśmiech i radość. Młodość to jest coś pięknego.
5: Czyli są te spotkania bezcenne, ale wolontariusze zbierają datki, prawda? I dzięki temu udaje się zebrać kwotę, która konkretnie pomaga hospicjum mieszkańcom. Przypomnijmy, co się udało zrobić.
6: Tak, udało się to. Mamy taką jedyną akcję w ciągu roku, właśnie wsadzenie inwestujemy w cebulki tulipanów. Rozdajemy te cebulki tulipanów. Wsadzaliśmy tym razem na rondzie Sybiraków.

0: nie w korytarzu, na głośnienie świetlicy. I, gra, i jest emitowana piękna, relaksacyjna muzyka.
1: Teraz w tym miejscu musimy tutaj, ponieważ nie widać przez radio, musimy opowiedzieć, że z takiego pokoju, gdzie jest osoba chora, mieszkaniec, też rodzina, można wyjść na ogród z każdego prawie tak pokoju?
0: Nie prawie, tylko z każdego pokoju
1: można wyjść.
0: Z każdego pokoju jest
1: jak
0: widok.
1: Wygląda to miejsce w ogóle
0: znaczy,
1: teraz?
0: Pokój jest jednoosobowy bądź dwuosobowy. Przy każdym pokoju jest łazienka służąca mieszkańcom danego pokoju i w tym pokoju jest duże okno balkonowe, z którego widać cały...
1: I ogród, jak już pewnie wszystko rozkwitło, bo...
0: No i tak, ogród, tylko tam mamy na razie oliwki. Kwitną też, posadziliśmy też lawendę, która pięknie pachnie. A powstał pomysł w tym roku, żeby tworzyć ogród biblijny i o nim opowiadać, prawda? No, oprócz tego są ławeczki piękne, są parasole. Chcemy jeszcze utworzyć takie zadaszenia, bo jednak te dni słoneczne, no wszyscy bardzo chętnie wraz z rodzinami, czy tam bliskimi wychodzą no, do tego naszego ogrodu, który dopiero będzie się tworzył.
1: Winorośle planujecie?
0: Tak, znaczy zastanawiałam się, myśleliśmy nad tym, jakie ogród biblijny, takie żeśmy sobie postawili zadanie i właśnie wiedzieliśmy, od jakich roślin zacząć i no, okazało się przed ten pomysł, prawda, że no przecież od czego? Od winorośli. Od tej wspaniałej biblijnej rodziny, która jest wymieniana w Biblii prawie 200 razy, nie wiem dokładnie ile, ale bardzo, bardzo wiele razy. I ona ma no to jest najważniejszy symbol religijny, symbolizuje naród wybrany, symbolizuje owocowanie, wierze, życie wieczne i ścisłą zależność między Bogiem a ludźmi. Także to jest taka symbolika, także zaczniemy od winorośli, chcemy kupić taką już większe okazy, które będą cieszyć oko naszych mieszkańców już w tym roku. Nie trzeba będzie tak długo czekać, bo w hospicjum no, trzeba pewne rzeczy szybciej realizować.
1: A jak, pani prezes, sama gala będzie przebiegać?
0: A, gala będzie przepiękna, będzie wspaniała. Naprawdę, to będzie najwspanialsza gala, czwarta, ale najwspanialsza. Przygotowania no, z dużym zaangażowaniem naszych współpracowników i Fundacji Kromka Chleba, całego zespołu. Będą nagrody dla najlepszych grup wolontariuszy z poszczególnych szkół. Będą niespodzianki, które będą dedykowane dla wszystkich. Będzie quiz, będą piosenki, będzie naprawdę wspaniale i jeszcze niespodzianka i jeszcze kilka niespodzianek, ale o tym nie będę mówić, bo to będzie wszystko jutro się
1: okaże. I tak się zastanawiam, będą wakacje, młodzież gdzieś wyjedzie, jak to podczas wakacji będzie? Czy są potrzebni wolontariusze i młodzież, i dorośli?
0: Tak, na pewno są potrzebni, bardzo są potrzebni wolontariusze. Oczywiście przygotowani do tej roli. Dorośli, którzy są też zrzeszeni w takim wolontariacie towarzyszącym, przechodzą odpowiednie no, takie szkolenia. Młodzież również, ale też jest zwykle pod opieką wychowawców bądź nauczycieli. Także potrzebni są kolejni. Zapraszamy serdecznie. I tak jak mówią nasi wolontariusze, nie wiadomo kto komu co daje, czy my jako wolontariusze dajemy mieszkańcom więcej, czy jednak ci mieszkańcy swoim uśmiechem, swoim słowem, swoją mądrością życiową dają jednak bardzo, bardzo dużo naszym wolontariuszom i nam.
1: Warto pomagać.
0: Bardzo warto pomagać.
1: Naszym gościem jest Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie i o szpitalu chciałabym także porozmawiać. Byliśmy z mikrofonem, były wojewódzkie ćwiczenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego. Są zdjęcia na naszej stronie rdn.pl. Niektórzy się obawiali, że tak dużo policji, straży, co się dzieje w szpitalu. Pacjenci wiedzieli. Jak pani dyrektor biegały ćwiczenia. Jakie wnioski są zwłaszcza?
0: Szpital jest do tego zobowiązany, aby być przygotowanym na różne sytuacje kryzysowe, które zdarzają się.

0: no szczególnie my w naszych strukturach szpitala, działa szpitalny oddział ratunkowy, do którego śpieszą wszyscy ci, u których nastąpiło jakieś zachwianie, jeśli chodzi o zdrowie. No ale są też sytuacje kryzysowe, mogą być zdarzenia masowe. My to ćwiczymy, prowadzimy ćwiczenia, zawsze to jest SOR zaangażowany, różne oddziały, laboratorium, informatycy.
1: Takich ćwiczeń jeszcze nie było.
0: Ale takich ćwiczeń jeszcze nie było. Myśmy to wymyślili, ponieważ chcemy ćwiczyć sytuację nadzwyczajną, gdzie na przykład możemy się nawet znaleźć sami, albo ta pomoc nie przyjdzie tak szybko. Jesteśmy, dobrze współpracujemy ze służbami. W tych ćwiczeniach uczestniczyło 200 osób. To była policja, to była pododdział kontrterrorystyczny potem była Państwowa Straż Pożarna, potem była Wojsko Obrony Terytorialnej, Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, nawet Straż Miejska też włączyła się i prowadziła monitorowanie.
1: Trzeba było tłumaczyć pacjentom, czy ludziom, którzy przychodzili do poradni, spokojnie to tylko ćwiczenia.
0: Ludzie mają różny charakter. Jednak większość osób widziałam od początku, jak żeśmy prowadzili konferencję prasową i było takie zgromadzenie wszystkich służb i służb szpitala przede wszystkim. To widziałam, że ludzie z zainteresowaniem przyglądali się temu. Myślę, że takie ćwiczenia raczej powinny być, są budujące, bo jeśli widać, że my jako szpital jesteśmy do tego bardzo dobrze, uważam, przygotowani, ale służby też z nami chętnie współpracują. Służby też były zadowolone, te wszystkie, które wymieniłam, mundurowe, bo mieli okazję to przećwiczyć. Ludzie widzą, że jest jakaś mobilizacja. Gdyby się, nie daj Boże, coś działo, to staramy się być na to...
1: A wnioski jakie płyną z tych ćwiczeń?
0: Wnioski płyną, może trochę powiem zbyt dumnie, ale nie mówię o sobie, tylko o moich współpracownikach, o pracownikach szpitala, że ćwiczenia te potwierdziły wysoki poziom przygotowania szpitala i służb współpracujących właśnie do sytuacji kryzysowych. Oczywiście, że są małe punkty krytyczne, gdzie widzimy, akurat nic się nie działo złego, tylko widzimy, co może być, jak na przykład, bo to były takie punkty zapalne,
1: co można jeszcze poprawić,
0: ładunek wybuchowy, nawet tak, udoskonalać, albo co, do kogo zmobilizować, żeby inni jeszcze współpracowali. Był ładunek wybuchowy, byli terroryści na terenie tych bloków starych, które za chwilę będą rozburzone. I po negocjacjach, ale był ktoś, po prostu też specjalista, który potrafi prowadzić negocjacje. Puścili dziecko chore i z matką, ale następni zostali, resztę tych zakładników. W związku z tym tutaj punkt krytyczny jest taki, że może nie od razu tak szybko przyjedzie ktoś, kto potrafi prowadzić negocjacje, czyli do tego też, przepraszam, musimy być przygotowani. Następnie był cudzoziemiec, który znalazł się na SOR-ze, oczywiście symulant. Nikt nie potrafił się z nim porozumieć, rozmawiał w języku, którego nie potrafiono przetłumaczyć. W związku z tym służba ochrony granic włączyła się, sprowadziła tłumacza. Ale też taki ktoś, kto jest, nie można się z nim porozumieć, też na niego trzeba zwrócić uwagę, żeby, nie wiadomo, czy to jest specjalnie, czy to było...
1: Dobrze, że to były tylko ćwiczenia.
0: Całe szczęście, że to były tylko ćwiczenia. Całe szczęście.
1: Kończy nam się czas, ale jeszcze mamy minutkę. Jak przebiega budowa bloku operacyjnego? Ważna inwestycja też się dzieje. Też pacjenci z okien oglądają.
0: Też oglądają pacjenci, oglądają pracownicy, oglądają wszyscy, bo to największa inwestycja w Tarnowie. My tutaj rozbudowujemy Tarnów. To jest inwestycja na 120 milionów, z czego 80 to jest KPO. Ponieważ firma budowlana, która buduje, ma ogromne kłopoty, ale jakoś udało się porozumieć jeszcze z podwykonawcami. Wcześniej zawarte były już umowy i mamy ponad 90% zaangażowania.
1: Finalizacja już tych prac?
0: Tak, trwają odbiory. Już trwają odbiory, jakieś sprzątanie, jakieś takie ostatnie dostawy. Także jeszcze to chwilę potrwa, bo po prostu...
1: Kiedy mogą ruszyć operacje w tym nowym bloku?
0: Także, to znaczy tak. Oczywiście, że tam będzie nowa intensywna terapia, ale na nią nie ma kontraktu na dużo więcej miejsc dla pacjentów, więc o to się staramy. Będę w przyszłym tygodniu rozmawiać po raz kolejny z panią dyrektor, a żeby to było na przyszły rok zaplanowali większy budżet na to, bo fundusz na razie nie ma pieniędzy, jeszcze nie wie za co zapłaci, za nasze nielimity, za które jest w stanie, musi zapłacić. Natomiast blok operacyjny, tak, no sale będziemy się zastanawiać, jak to uruchomić, czy to będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, żeby korzystać, bo to jest korzystne dla pacjentów.
1: To będziemy jeszcze o tym informować.
0: Będziemy o tym informować.
1: Dziś dziękujemy bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem była Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
3: Z gościem porannego programu rozmawiała Ewa Biedroń.

0: 103,6 FM. RDN Małopolska.
1: To już 28,5 minuty po godzinie 9. Podróże to jedna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogaci. Za chwilę wiadomości ekonomiczne.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Auto Glas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
2: Po reklamie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
9: Jolanta Mościerz, zapraszam. Rząd wygasił część programu CPN, ceny paliwa niżej, w związku z tym do hurtowej ceny paliw znowu wliczona jest wyższa akcyza. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że przekłada się to na ceny w detalu.
10: Widzimy jednak, że to przełożenie wyższych stawek akcyzy w cenach hurtowych nie przełożyło się w proporcji 1:1, ponieważ dzięki spadkowi cen na europejskim rynku ARA podwyżki z tytułu zmiany podatku akcyzowego z dniem 16 czerwca są wyraźnie niższe. W najmniejszym stopniu z dniem dzisiejszym podrożał olej napędowy, najwięcej benzyna 98-oktanowa.
9: Dodała, że w kolejnych dniach w związku ze spodziewanymi spadkami cen ropy naftowej ceny paliw nie powinny rosnąć.
10: Powodem tego optymizmu na rynkach międzynarodowych jest podpisane wirtualnie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, którego już takie oficjalne potwierdzenie ma nastąpić w piątek 19 czerwca. Porozumienie to ma skutkować otwarciem cieśniny Ormuz i w związku z tym przywróceniem pełnego transportu ropy i paliw gotowych z regionu Bliskiego Wschodu na rynki światowe.
9: To czynnik, który inwestorzy wyceniają w cenach surowca, jak i paliw gotowych. Wraca pomysł, by unijne sankcje na Rosję były przedłużane co rok, a nie jak obecnie co pół roku. Ta sprawa ma pojawić się na dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Przedłużanie sankcji co 12 miesięcy było od dawna postulatem wielu krajów, w tym Polski. Ale te propozycje blokował Viktor Orban, kiedy był premierem Węgier. Roczne przedłużanie ograniczałoby jego możliwości szantażowania Unii. Beata Płomecka.
11: Viktor Orban co pół roku przy każdym przedłużaniu sankcji szantażował Unię i domagał się albo usuwania z listy sankcyjnej kolejnych rosyjskich oligarchów, albo żądał innych ustępstw. Dla Unii to też zawsze była udręka. Dlatego pojawił się pomysł, by przechodzić przez te trudy raz w roku, a nie dwa. Viktor Orban się nie zgadzał, ale teraz nowy rząd w Budapeszcie na taką propozycję przystał. Pytanie tylko, czy nie objawi się inny kraj, który do tej pory krył się za Węgrami. Problemy pojawiły się już natomiast, jak usłyszałam, przy okazji dyskusji na temat nowego, 21. pakietu sankcji na Rosję. Część krajów zgłosiła wątpliwości, a sprzeciw budzi m.in. propozycja zakazu importu rosyjskich dorszy.
9: Bon senioralny ma wspierać w codziennym funkcjonowaniu osoby powyżej 65. roku życia. Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i wsparciu osób starszych. Bon senioralny nie jest wsparciem pieniężnym, ale dotyczy konkretnej kwoty, którą można przeznaczyć na opłacenie konkretnych usług opiekuńczych. Celem wprowadzenia go jest pomoc starszym obywatelom w życiu codziennym. Ma on pozwalać na realizowanie usług opiekuńczych, w tym wsparcia w przygotowaniu posiłków, poruszania się, utrzymywania porządku, korzystania ze świadczeń zdrowotnych, opiece higieniczno-pielęgnacyjnej i pomocy w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacji intelektualnej lub ruchowej. Program ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku, a łączny przewidziany budżet na ten cel na kolejne 3 lata ma wynieść 1 mld złotych.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: W regionie chmury ze słońcem się przepychają. Troszeczkę chmur, troszeczkę słońca. Teraz nad Tarnowem trochę promieni pokazało się słonecznych, ale z kolei w Iwkowej zniknęły promienie. Również w Zakliczynie czy w Ciężkowicach także tutaj jest przewaga chmur. Więcej teraz pogodnego nieba na przykład jest w Lubczy. I tak to będzie w ciągu dnia. Zdecydowana przewaga słońca powinna być. Na termometrach też będzie coraz więcej. Już 19 kresek powyżej zera w Tarnowie. Komfortowa temperatura.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Na zegarach 9:34 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.
3: Tu Radio RDN Małopolska na zegarach 20 minut do godziny 10.
4: Kulturalny środek.
5: Kulturalny środek.
4: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesująco. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska, środa, godzina 9:40.
3: Dzisiaj w programie zajrzymy do biblioteki. Biblioteka to takie miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, a biblioteka pedagogiczna to placówka nie tylko dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Tu znajdziemy nie tylko literaturę naukową. Z oferty placówki mogą korzystać rodzice, studenci i uczniowie. I biblioteka pedagogiczna w Tarnowie już od lat regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty, spotkania, konferencje. Tak można powiedzieć, szeroko rozumianą rozrywkę. Ewa Matoga, nauczyciel i bibliotekarz. Witam bardzo serdecznie w programie.
6: Dzień dobry, bardzo miło.
3: No i udamy się niczym mitologiczny Odyseusz, król Itaki, w podróż pełną przygód. Może nie tak długą, jak on odbywał, ale niezwykle intensywną i na pewno ekscytującą. Co wydarzy się w bibliotece publicznej w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 20 czerwca?
6: Chcemy bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na piknik literacki, który właśnie nazwaliśmy Biblioteczną Odyseją. I będzie tak naprawdę dużo atrakcji od 10 do 13. Zatem.
3: Czyli rzeczywiście nie tak długo jak Odyseusz.
6: Nie tak długo, ale intensywnie. No. Zgadza się.
3: Czyli zgodzi się pani ze mną z tym, co powiedziałem na początku.
6: Oczywiście.
3: Czyli co to jest za wydarzenie i do kogo jest adresowane?
6: To jest wydarzenie adresowane tak naprawdę do każdego, do rodzin z dziećmi, do osób dorosłych, więc każdy, kto ma ochotę, nie musi być naszym czytelnikiem, zapraszamy, może przyjść, nie tylko z Tarnowa, spoza również. Będą też czynne wydziały do udostępniania, więc będzie można też coś pożyczyć, zapisać się przy okazji do biblioteki, do czego też zachęcam, bo mamy bardzo dużo ciekawych zbiorów i to nie są tylko książki.
3: No to jaki jest cel organizowania takich spotkań? Promocja czytelnictwa przede wszystkim? Czy też wspólne
6: Oczywiście.
3: Spędzenie czasu, rodzinne? Bo to dla całych rodzin
6: organizujecie. Tak, to jest dla całych rodzin, więc to spędzanie czasu, tutaj to popularyzacja tej biblioteki też jako takiego miejsca, gdzie no, są te książki, ale nie tylko. To jest takie, niektórzy nazywają to trzecim miejscem, takim naprawdę dobrym miejscem i chcemy to pokazać, że biblioteka to nie tylko zakurzone regały, ale także miejsce, w którym można się pobawić, spędzić dobrze czas, przy okazji się edukować i naprawdę dużo, dużo skorzystać.
3: Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka przez zabawę, czyli co teraz jest bardzo promowane.
6: Oczywiście, wtedy najwięcej zapamiętujemy.
3: Czyli co w programie Bibliotecznej Odysei w najbliższą sobotę między 10 a 13?
6: Będziemy mieli scenę, na której będzie można usłyszeć koncert w dwóch częściach i to będzie koncert duetu Tata i Córa Pawła Mazura i Mileny Łąckiej, których nie tylko łączy rodzinna więź, ale też wspólna pasja do muzyki i taka wyjątkowa sceniczna energia. Będziemy mogli usłyszeć tutaj utwory do tekstów wybitnych polskich poetów i autorów, takich jak Agnieszka Osiecka, Julian Tuwim, Wojciech Młynarski i innych.
3: Skoro jesteśmy przy poetach, to właśnie w programie widzę, że będzie można przysiąść przy stoliku z Wisławą Szymborską. Czy mylę się?
6: Tak, to pięknie nazwaliśmy, żeby tutaj zachęcić, więc do posłuchania tego koncertu. Tak, tak. Będzie również konkurs literacki, literacki tandem, to jest konkurs dla duetów. Zapisujemy się na niego podczas już tego wydarzenia i to nie będzie nic trudnego. Zachęcamy, żeby to była jednak osoba dorosła z dzieckiem. To będzie quiz, gdzie będziemy zespoły będą te duety odpowiadać na pytania i kto oczywiście będzie miał największą ilość poprawnych odpowiedzi, otrzyma nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy upominki. Dzięki temu też, że jest organizowany ten konkurs, jego uczestnicy będą mogli automatycznie wziąć udział w naszej loterii fantowej, o której może też coś więcej opowiem, jak będzie można z niej skorzystać, jak wziąć w niej udział.
3: To skoro ten temat został wywołany, to powiedzmy od razu, jak będzie przebiegać ta loteria fantowa, jakie nagrody są przewidziane i kto może w niej wziąć udział.
6: Tak naprawdę po przyjściu oczywiście w informacji będzie można otrzymać taki paszport literackiego odkrywcy, więc tutaj zachęcamy dzieci do zabawy.
3: Każdy, kto przyjdzie, otrzyma taki paszport.
6: No, trzeba podejść i sobie go odebrać. I głównie tutaj to są takie aktywności dla dzieci, żeby dzieci się dobrze bawiły, bo są przygotowane stoiska właśnie, które trzeba będzie odwiedzić. Ja zaraz też może coś opowiem o tych stoiskach, ale to nie jest nic trudnego. Odbieramy sobie w informacji ten paszport literackiego odkrywcy. Naszym celem jest zebranie 4 pieczątek.
3: A właśnie o te pieczątki chciałem zapytać.
6: Tak,
3: czyli
6: tak.
3: Na tych stoiskach,
6: będzie można zdobyć pieczątkę. Tak, za wykonanie tam odpowiednich aktywności, odpowiednich zadań. I to będą stoiska na szlaku Werna. I tutaj będziemy takie stoisko, gdzie będziemy się bawić po prostu na terenie zielonym. To będą zabawy ruchowe, zadania takie przygodowe, gry wielkoformatowe, które są dostępne u nas w bibliotece. Zatem tam będzie można zdobyć jedną pieczątkę. Kolejną pieczątkę będzie można zdobyć w pracowni pana Kleksa lub w warsztacie Gepetta. W pracowni pana Kleksa to będą takie warsztaty kaligraficzne, więc dzieci będą mogły spróbować swoich możliwości, umiejętności w pisaniu gęsim piórem, a w warsztacie Gepetta będą to zajęcia plastyczne, gdzie będą mogły takie zrobić kreatywne prace inspirowane książką. Zatem tutaj albo to stanowisko i pieczątka kolejna.
3: No to szalenie interesująco przedstawia się program i fantastycznie właśnie ten szlak się przedstawia. Właśnie pracownia pana Kleksa, czy też pracownia warsztaty Gepetta, czyli rozumiem, że to nie wystarczy tylko przyjść i zdobyć pieczątkę, czyli trzeba jakoś się wykazać, trzeba coś wykonać w danej pracowni, wymalować, albo może coś wyrzeźbić.
6: Przeczytać,
3: wyrecytować może nawet.
6: No, recytować może nie będziemy tutaj prosili o recytację, ale na przykład w klubie Sherlocka
3: będzie rozwiązywana
6: będziemy
3: zagadka.
6: Rozwiązywać zagadki logiczne, jakieś zadania detektywistyczne dla dzieci będą. W tym klubie też cały czas będzie w trakcie trwania pikniku turniej brydżowy. On tam będzie się odbywał z boku, że tak powiem. Możemy też albo w klubie Sherlocka, albo właśnie przejść do cyberjady Lema, gdzie dzieci będą mogły sobie odbyć podróż w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem okularów VR. Więc to będą takie aktywności akurat w budynku dwie. No i ostatnią pieczątkę będzie można zdobyć na stoisku naszych partnerów, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, czyli MPEC-u, gdzie tam to już w ogóle też fantastycznie to wymyślili, będziemy mogli zagrać w grę terenową Wygoń z miasta Czerwonego Smoga. Będziemy mogli sobie sprawdzić pojemność naszych płuc, czy zasadzić mini ogródki ziołowe i warzywne i tam też będą jakieś małe upominki, nagrody, zatem tam będzie można zdobyć kolejną pieczątkę, albo na stoisku Extreme Kids, gdzie będą darmowe tatuaże brokatowe, będzie można też przejść tort przeszkód i przywitać się z ich maskotką, kangurem.
3: Niezwykle interesująco to wszystko brzmi. Tak zgrabnie przeszliśmy do partnerów Biblioteki Publicznej. Tak. To ja także przypomnę, że Radio RDN Małopolska objęło patronat nad biblioteczną odyseją.
6: Zgadza się, tutaj patronatem medialnym oczywiście Radio RDN objęło nasze wydarzenie. Niezależny serwis informacyjny Kadr, Tarnowska TV. Mamy też patronaty honorowe Gabrieli Olszowskiej, małopolski kurator oświaty, Łukasza Smugi, marszałka województwa małopolskiego i też naszego prezydenta miasta Tarnowa Jakuba Kwaśnego.
3: I jak już przejdziemy przez cały ten szlak, zdobędziemy wszystkie pieczątki, wykażemy się na poszczególnych stoiskach, bierzemy udział w loterii fantowej.
6: Zgadza się, idziemy do informacji, wracamy do niej, te paszporty będą miały taką część do oderwania, którą będziemy mogli zostawić właśnie w naszym pojemniczku do losowania i na końcu będziemy losować to, co tam gdzieś te nagrody będą, to będą nagrody rzeczowe, równorodne, wodne, zatem jest przewidziana też również ich pula, więc bardzo, bardzo zachęcamy do udziału.
3: To już najbliższa sobota. Nie przegapcie, drodzy Państwo, tego. Na pewno warto z całymi rodzinami udać się. I nie jest to pierwszy piknik organizowany przez Bibliotekę Publiczną. Czy zauważyliście wzrost czytelnictwa po tego typu imprezach organizowanych przez Was?
6: Na pewno nas jako Bibliotekę Pedagogiczną dużo, dużo więcej osób widzi, bo szczerze mówiąc, czasami się dziwimy, staramy się jak możemy reklamować i do dzisiaj niektórzy nie wiedzą jeszcze, jaką mamy właśnie szeroką ofertę, więc tak, tutaj jak najbardziej podczas takich wydarzeń, gdy mamy właśnie otwartą bibliotekę jeszcze, tak, więc te wydziały udostępniania, można się zapisać do biblioteki, coś wypożyczyć w tym czasie, więc też zauważamy wzrost zapisów. I taką pocztą pantoflową idziemy dalej do szerszej liczby odbiorców.
3: Młodzież czy osoby starsze korzystają częściej teraz?
6: Szczerze mówiąc, zauważamy dużo też młodzieży, która przychodzi nawet, żeby odpocząć, pouczyć się w czytelni, troszeczkę odsapnąć w ciszy i spokoju, tam sobie coś podziałać z nauką, ale tak samo osoby starsze, seniorzy też nas bardzo odwiedzają, mamy różne kluby dla seniorów, kluby dla młodzieży. Jest naprawdę dużo tej działalności.
3: Czyli nie tylko nauczyciele, nie tylko pedagodzy, ale wszyscy tylko. Absolutnie. Także to trzeba odczarować, bo brzmi to biblioteka pedagogiczna, wydawałoby się, że tylko dla osób, które gdzieś w oświacie pracują, prawda? Nie, tak nie jest
6: i naprawdę zachęcamy, bo są kluby i dla seniorów, język angielski, klub książki, naprawdę to są fantastyczne społeczności, które się tworzą dla młodzieży, klub właśnie literacki, czy klub teatr mamy dla młodzieży, tak samo taki klub, więc zawsze można zapytać, zapisać się, sprawdzić naszą ofertę, bo działamy.
3: No właśnie, biblioteka, czytelnia, kojarzą się te miejsca do takiej cichej pracy z dostępem do bogatego księgozbioru. No przede wszystkim tak to jest. No ale też zamykanie biblioteki w tym obszarze jest pewną niepoprawnością chyba, prawda?
6: Ależ oczywiście.
3: Krótkowzroczny ktoś patrzy, kiedy tylko patrzy w ten sposób na bibliotekę, no jest pewnym uchybieniem, bo rola biblioteki wykracza daleko poza tradycyjne wypożyczenie książek, jak się okazuje, i dużo będzie się działo w najbliższą sobotę.
6: Zgadza się.
3: I zachęcamy Państwa. Jeszcze tylko zapytam o stałych bywalców. Są tacy, którzy zawsze odwiedzają piknik, przychodzą do biblioteki regularnie?
6: Są stali bywalcy, oczywiście. My już znamy tych naszych stałych czytelników, wiemy, co lubią, więc jest nam jeszcze łatwiej doradzać, pokazywać, wskazywać nowości, je kupować, więc my tak samo zbieramy informacje od naszych czytelników, staramy się, my jesteśmy dla nich i staramy się jak najbardziej indywidualnie do każdego podchodzić, więc...
3: I biorą udział w piknikach organizowanych przez
6: bibliotekę. Tak, zapraszamy. Jak tylko mogą, to oczywiście zawsze z nami są.
3: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i jeszcze raz wszystkich gorąco zapraszamy. Najbliższa sobota, godzina 10.
6: Zgadza się.
3: Godzina 10 do 13. Ulica, przy ulicy Nowy Świat w Tarnowie.
6: Zgadza się. Tak, dziękuję.
3: Ewa Macoga, nauczyciel, bibliotekarz, była gościem porannego programu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
6: Dziękuję
3: udanej
6: również.
3: Udanej imprezy.
6: Dziękuję, do widzenia.
4: Kulturalny środek.
2: Kulturalny środek.
4: Czyli przegląd tego, co w kulturze regionu najbardziej interesujące. Przeglądy, konkursy, festiwale, kino, teatr. Rozmawiamy z organizatorami, twórcami, animatorami i ekspertami. Zapraszamy na wydarzenia, emocjonujemy się, a to wszystko robimy z wielką kulturą. Kulturalny środek. Radio RDN Małopolska, środa, godzina 9.40.

Nawiązując jeszcze do rozmowy z naszym gościem, dodam, że no nie tylko będzie dużo zabawy dla dzieci, możliwość zapisania się do biblioteki, wzięcia udziału w loterii fantowej, ale także będzie coś dla naszego podniebienia. Będzie strefa gastronomiczna. Najbliższa sobota fantastycznie zapowiada się w Bibliotece Publicznej. Biblioteczna Odyseja od 10 do 13.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
2: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Karambol na S7 w Krakowie zderzyło się, 8 pojazdów są ranni. 5 samorządów łączy siły przy budowaniu bezpiecznej drogi w regionie coraz bliżej realizacji. Szkoła w Ptaszkowej wypięknieje.
4: Będzie to miłe zaskoczenie we wrześniu.
3: Minęła 10, Jolanta Moździerz, zapraszam. 8 pojazdów zderzyło się na drodze ekspresowej S7 w Krakowie, to wschodnia obwodnica miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
5: Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
3: Na miejscu cały czas pracuje Straż Pożarna i Policja. Śledczy ustalają przyczyny wypadku. Przebudowa długiej na ponad 20 km drogi powiatowej z Lubaszowej do Siepietnicy staje się coraz bardziej realna. We wtorek 3 samorządy gminne, powiat tarnowski i województwo małopolskie podpisały list intencyjny w tej sprawie. Dokument precyzuje, że 5 samorządów podzieli się kosztami opracowania dokumentacji projektowej. Jak wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, projekt, który ma powstać w 1,5 roku, będzie podstawą do zabiegania o dofinansowanie na przebudowę drogi.
6: List intencyjny, dzięki któremu samorząd województwa małopolskiego, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, Tuchów, jak i Rzepiennik Strzyżewski wspólnie podjęły ciężar związany z finansowaniem opracowania kompletnej dokumentacji. Ona pozwoli w przyszłości aplikować o przebudowę tej drogi. Oczywiście w odcinkach, bo jest to zadanie bardzo kosztochłonne. Natomiast ten dokument, który powstanie za 1,5 roku, będzie kluczowy dlatego, żeby tą modernizację przeprowadzić.
3: Droga łącząca Małopolskę z Podkarpaciem uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych tras w południowej części regionu. Jezdnia jest wąska, brakuje poboczy, jest wiele zakrętów przy jednocześnie dużym natężeniu ruchu. Rosjanie są coraz bliżej zdobycia Konstantynówki, alarmują ukraińscy analitycy wojskowi. Konstantynówka to miasto w kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Jego przejęcie otworzy Rosjanom drogę do kolejnych podbojów. O szczegółach Paweł Buszko.
7: O tym, że do Konstantynówki zaczęli przenikać rosyjscy piechurzy, ukraińskie media donosiły już od kilku dni. Jednak jak czytamy w analizie ekspertów z portalu Deep State, w Konstantynówce może powtórzyć się scenariusz Pokrowska, a Rosjanie nie liczą się tam ze stratami. Sytuacja wokół miasta rozwija się według najgorszego scenariusza, ponieważ rosyjscy okupanci wyszli na obrzeża Konstantynówki z wielu stron i nadal przenikają do miasta. Jak podkreślają autorzy analizy, po zajęciu Konstantynówki Rosjanom otworzy się droga do ofensywy na Kramatorsk i Słowiańsk.
3: Prezydent Karol Nawrocki zakończył 3-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że podczas wizyty w amerykańskim Senacie prezydent usłyszał silne poparcie dla obecności wojsk USA w Polsce.
8: Mamy tutaj absolutnie potwierdzenie, że Senat widzi konieczność utrzymania obecności wojskowej w Polsce, a nawet rozbudowywania, pojawiały się takie głosy, rozbudowywania tej obecności na wschodniej flance NATO w duchu stałej obecności.
3: Pierwszego dnia pobytu w USA polski prezydent oglądał galę mieszanych sztuk walki w Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Ostatnim punktem wizyty Nawrockiego było spotkanie z Polonią w miejscowości Clearwater na Florydzie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionego budynku. Siedziba zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej przejdzie kompleksowy remont. Jak mówi wójt Jacek Migacz, wykonawca na dniach, najprawdopodobniej po ostatnim dzwonku tego roku szkolnego, wejdzie na plac budowy.
4: Będzie to miłe zaskoczenie we wrześniu nie tylko dla dzieci. Inwestujemy w oświatę, bo inwestycja w oświatę to jest najlepsza inwestycja, jaką może wykonać samorząd. Ważna jest droga, kanalizacja, wodociąg, gdzie wydamy ogromne miliony złotych, zakopiemy w ziemię. Natomiast oświata to jest przyszłość każdego samorządu, przyszłość naszego narodu. Mądrzy ludzie i mądry naród to silny naród.
3: W ramach prac zaplanowana jest m.in. termomodernizacja elewacji. Odświeżone zostaną też wnętrza sal lekcyjnych, toalet i pokoi nauczycieli. Tarnowscy duchowni, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie, przyjechali do Watykanu po błogosławieństwo papieża Leona XIV. Uczestniczą w audiencji ogólnej. Rano księża celebrowali mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Przypomnijmy, w maju święcenie kapłańskie przyjęło 14 kapłanów. W tym roku jest to największa liczba wyświęconych diecezjalnych duchownych w Polsce. W kilku diecezjach święcenia prezbiteratu nie odbyły się, a w pozostałych liczby wyświęcanych księży są jednocyfrowe.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Przewaga niestety jeszcze chmur nad naszymi głowami, nie tylko w Tarnowie, ale tak jest też w regionie, ale na termometrach coraz więcej, 18 i delikatnie powyżej 18 kreski, będzie 23. Możliwe częściowe zachmurzenie dzisiaj w nocy, 9 stopni, jutro może być troszeczkę też chmur, ale też i wyższe temperatury, 26 stopni. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 993 hektopaskale.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Upalnie zapowiada się kolejny weekend czerwca, w sobotę 29 stopni, w niedzielę okolice 30 kreski. W niedzielę możemy spodziewać się też wyładowań atmosferycznych i mogą pojawić się też opady deszczu. Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 10.

0: Środa, 17 dzień czerwca, na liście świętujących Albert, Alina, Franciszek, Izaura, Laura, Marcjan, Piotr i Radomił. Najlepsze życzenia od nas dla nas. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 17 czerwca od RDN Małopolska. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Urodzinowe życzenia dzisiaj przyjmuje Krzysztof Zanussi. Urodził się 87 lat temu. Wybitny reżyser i scenarzysta, współtwórca kina Moralnego Niepokoju, czyli polskiego nurtu artystycznego lat 70. ubiegłego wieku. Do historii rodzimej kinematografii wszedł dzięki obrazom Struktura kryształu, Barwy ochronne, Iluminacja, Cwał, Czarne słońce. Opublikował 6 tomów scenariuszy filmowych. Jest autorem kilkunastu książek i licznych felietonów. Zajmuje się też działalnością pedagogiczną i reżyserią teatralną. Artysta ma w dorobku ponad 30 pełnometrażowych filmów fabularnych, filmy telewizyjne, a także spektakle teatralne i operowe. Współpracował m.in. z teatrami w Mediolanie, Rzymie, Syrakuzach, Bonn, Moskwie i Bazylei. Zanussi, który napisał scenariusze do niemal wszystkich zrealizowanych przez siebie filmów, jest uważany za wybitnego przedstawiciela kina autorskiego. W swoich obrazach zadaje pytanie o fundamentalne wartości, znaczenie sztuki w życiu i rolę artysty. Podejmuje tematy etyczne, zagadnienia wiary, moralnych wyborów i sumienia. Krzysztof Zanussi podkreślał, że poprzez filmy, które tworzy, dzieli się przemyśleniami dotyczącymi człowieka i świata.
1: Ja przynoszę jakąś opowieść o ludziach, których może ktoś inny nie zna, a ja ich poznałem, czy ja ich wymyśliłem i ja się dzielę tym światem z innymi. I to właśnie na tym się kończy. Ja nie noszę ze sobą jakichś haseł czy jakichś jednoznacznych przesłań, bo to nie do tego sztuka służy. Sztuka jest aktem, którym ja się dzielę po prostu z ludźmi, zapatrywaniami, doświadczeniem, pewnym obrazem świata, że ja to tak widzę, a inni widzą inaczej i mogą się ode mnie dowiedzieć, że jest i takie spojrzenie.
0: Krzysztof Zanussi mówi także, że jest wdzięczny za życie.
1: Bardzo mi jest to bliskie, bo przeżyłem wojnę, przeżyłem bombardowania, przeżyłem tyle różnych niebezpiecznych sytuacji, że muszę być wdzięczny za to, że dane mi jest 85 lat życia.

0: No to nie jest prawda, chociaż chciałbym, żeby tak było.
1: W jednym z wywiadów Krzysztof Zanussi przypomniał, że wiek XIX próbował uwolnić ludzi od tajemnicy. To miało być osiągnięcie, że ludzkość może wreszcie zawierzyć się własnemu rozumowi, że wszystko można przeniknąć rozumem. Reżyser mówił, że nauka nie wypełnia jednak całego pola naszego poznania.
0: Sama nauka odkryła na nowo, że tajemnica istnieje, że to już nie jesteśmy w epoce Newtona, że dzisiaj widzimy świat, w którym wiele rzeczy będzie dla nas na zawsze niedostępnych, bo brakuje nam tych wymiarów, w których nie istniejemy, czy nie umiemy istnieć na tej ziemi, a może przejście na drugą stronę to jest właśnie przejście do innego wymiaru, to jest jakaś inna rzeczywistość równoległa. To wszystko jest niewykluczone, na to fizyka nie da nigdy odpowiedzi pozytywnej, ale dopuszcza myśl, że jest tajemnica. Musimy się przyznać do tego, że może istnieje byt, który nas przerasta i że to jest byt bardzo prawdopodobny i do tego jeszcze na bardzo nam potrzebny. Jeżeli przyznajemy, że taka możliwość istnieje, to jesteśmy już po stronie tej metafizyki.
1: O swojej twórczości Krzysztof Zanussi mówi, że artystą jest się dopiero wtedy, gdy umie się coś zrobić dobrze na 5 sposobów i umie się wybrać ten, który jest najlepszy. Podkreśla, że poprzez sztukę chciałby przestrzec przed przegapieniem w życiu ważnych spraw. Uważa, że ważną kwestią jest edukacja młodzieży i pokazywanie dobrych wzorów właśnie poprzez sztukę, także filmową. Zdaniem Zanussiego prawdziwa sztuka wzbogaca człowieka duchowo.
0: Młodzi ludzie chodzą i oglądają chłam najczęściej, a tutaj chodzi o to, żeby ludzie umieli doszukać się tego, co jest w kinie wartościowe, co kino, gdzie kino mówi jakąś prawdę o życiu, gdzie czyni ich mądrzejszymi. No przecież o tym, czy kino było dobre, czy film był dobry, czy zły, trzeba się przekonać wychodząc z kina. Jeśli wychodzę z niego troszkę mądrzejszy, troszkę mam piękniejsze uczucia, to znaczy obejrzałem coś dobrego. Jak czuję się jeszcze głupszy, jeszcze bardziej pospolity, bezmyślny, pozbawiony uczuć, to znaczy oglądałem chłam.
1: Krzysztof Zanussi powiedział w 2024 roku, że oboje z żoną Elżbietą starają się okazywać wdzięczność między innymi poprzez dzielenie się z innymi dorobkiem swojego życia.
0: No staramy się oczywiście, bo to jest taki jakiś wymóg człowieczeństwa, ale ponieważ to jest wymóg, który także, jakby się powiedziało językiem ekonomicznym, rentuje, dlatego że jeżeli się wychodzi do ludzi, to się też od nich wiele dostaje. I jest takie powiedzenie, ono brzmi bardzo moralistycznie, ale jest trafne, że człowiek jest bogaty tym, co daje, a nie tym, co posiada. Więc jeśli tak to przyjąć, to właśnie realizujemy się dzięki temu, że mamy komu co dać. Największa bieda, jak ludzie mają dobre chęci, a nie umieją ich wyrazić, nie wiedzą, co by mogli takiego zrobić, żeby na przykład wyjść do drugiego człowieka, bo to nie jest oczywiste.
1: Wśród głośnych filmów Zanussiego jest Rok spokojnego słońca, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, czy Persona non grata. W ostatnim, Liczba doskonała, z 2022 roku, reżyser powrócił do rozmyślań o życiu, śmierci i sensie istnienia. Krzysztof Zanussi jest laureatem wielu polskich i zagranicznych wyróżnień, m.in. Złotego Lwa w Wenecji w 1984 roku, za Rok spokojnego słońca, dwukrotnie Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, za Barwy ochronne oraz Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Za ten ostatni twórca otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł w 3 kategoriach. Najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz. Został też uhonorowany złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Przypomnę, wybitny polski reżyser kończy dzisiaj 87 lat. RDN Małopolska, 17 dzień czerwca 2026 roku, na zegarach 21,5 minuty po godzinie 10. O 10.30 wiadomości kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości kulturalne.
5: Dzielanka Mościerz, zapraszam. Rycerze po raz kolejny rozbiją obóz w pobliżu zamku w Melsztynie. Już po raz dziewiąty odbędzie się tu biesiada rycerska, która przeniesie uczestników w czasy średniowieczne. W tegorocznym programie znalazła się m.in. inscenizacja bitwy o zamek, pokaz laserowy po zmroku oraz tradycje związane z Nocą Świętojańską, zapowiada burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
6: To wielkie wydarzenie na zamku w Melsztynie. Biesiada rycerska, jest to dziewiąta już edycja biesiady. Jest bardzo dużo ciekawych atrakcji przygotowanych dla uczestników. Jak co roku mamy pokaz laserowy, to jest oczywiście wieczorem w sobotę, Noc Świętojańska. Będzie też oczywiście w kolejnym dniu tradycyjna bitwa o zamek. Bardzo wiele ciekawych stoisk z rękodziełem, nawiązującym do czasów średniowiecznych.
5: Będzie też mini zoo, a w nim alpaki, konie. Przewidziano również gry terenowe na każdy dzień wydarzenia, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Ich początek będzie o 12. W najbliższych dniach warto spojrzeć w niebo na Sądecczyźnie. Po raz pierwszy zagości 6. Małopolski Festiwal Balonowy Odlotowa Małopolska. Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Gródek nad Dunajcem. To właśnie tutaj, podczas festiwalu, kolosy na ogrzane powietrze będą na wyciągnięcie ręki. Impreza rozpocznie się jutro. Inauguracyjny start o godzinie 18 z lotniska w Łososinie Dolnej. W regionie zaprezentuje się około 30 balonów, w tym załogi z Węgier, Rumunii, Litwy i Łotwy. Oprócz klasycznych konstrukcji sportowych na niebie pojawi się ziejący ogniem małopolski smok oraz repliki balonu braci Montgolfier. Podczas odlotowej Małopolski będą loty widokowe, ale też rywalizacja. Balonowe teamy będą walczyły o punkty i prestiż. Impreza potrwa 4 dni, a w najbliższą sobotę 20 czerwca odbędzie się też wieczorna gala balonów na plaży gminnej w Gródku nad Dunajcem. Przez 25 lat był nauczycielem plastyki w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Teraz jego prace zostaną pokazane na wystawie. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Mariana Kołodziejczyka, tarnowskiego grafika, malarza i pedagoga. Kuratorem wystawy i organizatorem jubileuszu jest historyk i doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a prywatnie wnuk artysty Albert Kołodziejczyk.
7: Był tytanem pracy. Pałac Młodzieży był dla niego również w pewien sposób drugim domem, bo tutaj bardzo dużo spędzał czasu, wykonywał wszelkie oprawy plastyczne dla wydarzeń, spektakli. Został zatrudniony tutaj w Pałacu Młodzieży w 1960 roku i był kierownikiem pracowni plastycznej, jako że był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i dyplom bronił u profesora Konrada Zrzednickiego, więc przenosił te wartości artystyczne z Krakowa właśnie tutaj do Tarnowa i zainicjował pracownię plastyczną w tak szerokim wymiarze. Wprowadzał tą grafikę, również malarstwo.
5: Marian Kołodziejczyk przez większość życia był związany z Tarnowem, który stał się ważnym tematem jego twórczości. W swoich pracach przedstawiał m.in. uliczki Starego Miasta, architekturę oraz pejzaże Tarnowa i okolicznych miejscowości. W Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty plastyczne związane z drukiem wypukłym, którym zajmował się Marian Kołodziejczyk. W planach jest wystawa Marian Kołodziejczyk Tarnów i okolice. Odbędzie się ona 2 lipca o 17 w Galerii Hortat. Wstęp jest wolny. Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki, drzeworyty, linoryty i gipsoryty, obrazy olejne, akwarele, pastele, szkice oraz projekty graficzne związane z Tarnowem, pochodzące z drugiej połowy XX wieku. W Gorlicach odbędzie się uroczyste otwarcie nowej odsłony ekspozycji stałej poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki Młodej Polski, Teodorowi Axentowiczowi. Wernisaż będzie w najbliższą sobotę 20 czerwca w nowej przestrzeni wystawienniczej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4 w Gorlicach. Przeniesienie wystawy stałej z Rzymbarskiego Kasztelu otworzyło zupełnie inne możliwości aranżacyjne. Nowa przestrzeń pozwoliła na zaprezentowanie znacznie szerszego i bogatszego przekroju unikalnej kolekcji pamiątek oraz dzieł Teodora Axentowicza niż było to możliwe w poprzedniej lokalizacji. Nowa odsłona wystawy to nie tylko okazja do podziwiania kunsztu malarskiego i słynnych portretów mistrza, ale także głębsze spojrzenie na jego relacje artystyczne oraz dziedzictwo, które po sobie pozostawił. Wernisaż rozpocznie się o 17:00, wstęp jest wolny. Plecione kwiaty puszczane na rzece tego dnia mogły przynieść pannom mężów. W weekend przypada noc kupały, czyli moment przesilenia letniego. Wydarzenie wywodzi się z dawnych wierzeń Słowian, ale zwyczaj puszczania wianków w wielu miejscach przetrwał do dziś. Tradycja jest pielęgnowana w gminie Wierzchosławice, gdzie Sobótka nad Dunajcem odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Noc świętojańska to nie tylko kwiaty, ale także ogień, przypomina dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach Piotr Kania.
3: To ognisko jest takim symbolem właśnie Nocy Świętojańskiej, to rozpalenie ognia, który ma oczyszczać, który ma też przy takim zwyczaju przeskakiwania tego ognia dawać pomyślność i szczęście. Nie wszyscy mogą to ognisko przeskakiwać zgodnie z tradycjami, bo przeskakiwali je albo kawalerowie, albo ewentualnie pary. Szczególnie dla tych grup to jest zorganizowane, zaplanowane. Zapraszamy wszystkich kawalerów, tych młodych i tych, którzy już dosyć długo czekają na tą wymarzoną pannę młodą, więc może akurat przy okazji tej imprezy się uda znaleźć tą wymarzoną kobietę.
5: Sobótka nad Dunajcem będzie 20 czerwca w Ostrowie od godziny 16. W planach jest także poszukiwanie kwiatu paproci. Warsztaty Wiciawianków o muzyczne zaplecze zadbają zespoły regionalne Mali Swojacy, Zespół Pieśni i Tańca Łoniowiacy, Zespół Regionalny Lipniczanie oraz Zespół Pieśni i Tańca Swojacy. Po zmroku wszyscy uczestnicy w pochodzie udadzą się nad rzekę, gdzie puszczane są zaplecione wcześniej wianki, a na finał zostaje rozpalone ognisko. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.
8: To były wiadomości kulturalne.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: No niestety, chmury i jeszcze raz chmury. Teraz wszędzie w regionie dużo chmur nad Łososiną. Wiszą tak ciężkie chmury, że wydaje się, że za chwilę mogą spaść i dotknąć ziemi. No i nawet zrobiło się trochę ciemno. Ale meteorolodzy niestety tak zapowiadali i zapowiadają, że chmury będą i także jutro. Ale też liczymy na promienie słoneczne, bo wcześniejsze prognozy właśnie takie były, że słońca nie powinno zabraknąć dla nikogo.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Na barometrach już 994 hektopaskale. Ciśnienie rośnie, jakość powietrza jest dobra. Na termometrach teraz 17 stopni, czyli temperatura nam się zaczęła troszeczkę wahać. Tak właśnie przedstawiają się temperatury w regionie. W Dąbrowie Tarnowskiej jest teraz 16, w Bochni 15, w Dębicy 13 kresek. A na zegarach w całym kraju 10:37 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
0: Po reklamie.
2: Jak wpływa poranek na drogach pod względem bezpieczeństwa? Bocheńscy policjanci wzywani byli do dwóch zdarzeń z udziałem dzikiej zwierzyny. W Łapczycy i w miejscowości Kopaliny. Także tutaj te miejscowości, jeżeli przejeżdżacie, to uważajcie. W Brzesku spokojnie. Dębica, tutaj policjanci odnotowali też jedną kolizję z sarną w miejscowości Bączałka, to jest koło Brzostku. Zwierzę nie przeżyło tego zdarzenia. Dwie kolizje niegroźne odnotowali dąbrowscy funkcjonariusze, a tarnowscy mówią cisza i spokój, marazm na drogach. I rzeczywiście tak spokojnie wyglądają ulice Tarnowa, bez problemów przejeżdżamy ulicą Lwowską, w jedną i w drugą stronę, w centrum od Orkana do Starodąbrowskiej, na Krakowskiej też niewiele pojazdów, jedynie przy Warsztatowej, na Konarskiego w ruch umiarkowany, na Narutowicza nawet pusto, Szujskiego, Mościckiego no to już w ogóle komfort, normalnie lotnisko, elektryczna, spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Na zegarach 14 minut do 11.

0: 12, 11 minut do godziny 11. 95 lat temu, 17 czerwca w 1931 roku urodził się Ignacy Gogolewski, wybitny aktor teatralny i filmowy, a także reżyser i scenarzysta. Należał do grona ostatnich mistrzów starej szkoły aktorskiej. Stworzył ponad 130 kreacji teatralnych i kilkadziesiąt ról filmowych. Miał też w dorobku artystycznym blisko 90 ról w teatrze telewizji. Zmarł w 2022 roku. Rozgłos przyniosła mu teatralna rola Gustawa w Dziadach Adama Mickiewicza w reżyserii Aleksandra Bardiniego. Krytycy uznali młodego aktora za kontynuatora tradycji sceny romantycznej. Występował w sztukach Iwaszkiewicza, Wyspiańskiego, Witkiewicza. W latach 60. nagrał płytę Wielkie Monologi Romantyczne. Grał m.in. w filmach Stanisława Różewicza, Trudna Miłość i Samotność we dwoje oraz Jerzego Antczaka, Wystrzał i Hrabina Kozel. W wywiadzie z okazji swoich 90. urodzin Ignacy Gogolewski mówił o tym, że prawdziwy aktor musi coś dać od siebie.
1: Ten zawód nie polega na tym, że uczę się tekstu, wychodzę i go mówię, tylko przekazuję coś poprzez tekst widzowi, ale jest tam moja cząstka prawdy, poszukiwania.
0: W serialu Chłopi z 1972 roku w reżyserii Jana Rybkowskiego, nakręconym na podstawie powieści Władysława Reymonta, stworzył cenioną przez widzów i krytyków kreację Antka Boryny. Po latach Ignacy Gogolewski mówił, że właśnie Chłopi są dla niego znaczącą powieścią.
2: W czasie studiów teatralnych pedagodzy mówili, słuchajcie, no fabuła fabułą, ale zwróćcie uwagę na prozę, która opisuje wesele, opisuje przyrodę. Reymont używa takich słów, których dzisiaj już nie używamy. Ta proza jest trudna, ta proza ma swój źródłosłów, ona sięga do głębi języka polskiego.
0: Ignacy Gogolewski wystąpił w ponad 200 słuchowiskach, zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Między innymi w Burzy Williama Szekspira, czy w Mistrzu i Małgorzacie Michała Buchłakowa. Aktor mówił, że taki rodzaj pracy jest dla niego ogromną przyjemnością.
1: Bo jak się do pracy idzie z przyjemnością, to znaczy, że jest jakaś wyższa potrzeba przekazania swoich spostrzeżeń, odczytania fragmentu, recytowanie wierszy. Zawsze byłem do tego przygotowany.
0: Mawiał też, że zawód aktora powinien odkrywać prawdę o człowieku.
2: O jego najtajniejszych odczuciach, nadziejach, wątpliwościach, zazdrości, kompleksach i miłości, która ma tak niezliczoną ilość barw, że i sam Szekspir nie wypowiedział wszystkiego. Natomiast każde wyjście na scenę, niezależnie od roli, trzeba rozwiązywać, jakby się stało na szczycie Mont Blanc. W każdym razie w kategoriach wyjątkowych.
0: Ignacy Gogolewski został laureatem Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2013. W rozmowie podczas festiwalu podkreślił, że praca aktora radiowego ma niezaprzeczalną specyfikę.
2: Pauza jest duszą gry. W związku z tym ta pauza w radio, ona coś znaczy i trzeba ją umiejętnie w pewnym momencie zastosować. To polega na opracowaniu roli. No, że nie mam gestu, nie ma ruchu, ale są pewnego rodzaju jakieś akustyczne znaki, które mówią, w jakiej ja jestem sytuacji.
0: Ignacy Gogolewski napisał książkę Wszyscy jesteśmy aktorami i był bohaterem wywiadu Rzeki od Gustawa Konrada do Antka Boryny. Mawiał, że życie składa się ze wzlotów i upadków, a zawód aktora wyłącznie.
2: Dlatego namawiam, nie bójmy się popełniać w sztuce aktorskiej błędów, nie obawiajmy się również uprawiać tej sztuki na co dzień, ponieważ wszyscy jesteśmy aktorami, z wyjątkiem paru dobrych komediantów. To stwierdzenie, ten może paradoks dla niektórych z Państwa, potwierdził sam Oktawian Cezar, którego zresztą miałem zaszczyt grać w Teatrze Polskim, który to po 30 latach panowania zapytał na łożu śmierci najbliższych. Dobrze zagrałem tę komedię?
0: Ostatnią rolę Ignacy Gogolewski zagrał w filmie Klecha z 2021 roku w reżyserii Jacka Gwizdały. Zmarł 15 maja w 2022 w wieku 90 lat. Został pochowany na cmentarzu parafii świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Podczas uroczystości pogrzebowych aktor i reżyser Jan Englert powiedział, że Ignacy Gogolewski całkowicie poświęcił się teatrowi. Szekspir powiedział: życie to jest teatr. Pan Ignacy należał do tej nielicznej już grupy twórców teatralnych, dla których teatr to jest życie.

0: zawodowi. To wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą paktu migracyjnego. Miał być likwidowany, a stanie się perełką. Mowa o domach czasów dziecięcych w Piwnicznej. Coraz więcej osób chce pomagać tarnowskiemu hospicjum. Fundacja Kromka Chleba jutro podziękuje wolontariuszom. 11 wiadomości, Ewa Biedroń. MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzano już niemal 600 tysięcy razy. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa osób to migranci relokowani do Polski w ramach unijnego paktu migracyjnego. Mateusz Czmiel zna szczegóły.
5: Nagranie jest prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
6: Trend jest niestety znoszący, tego jest coraz więcej. Upewnijmy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może to po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
5: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
7: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
5: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Miał być likwidowany, a stanie się perełką. Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju nie tylko wypiękniał po remoncie i rozbudowie, ale także cieszy się już ogromnym zainteresowaniem grup zorganizowanych z całej Polski. Terminy zarezerwowane są tu już do końca 2028 roku. Wieloletnia dyrektor domu, Maria Źrołka, która pamięta czasy, gdy przyjeżdżała tu m.in. Polonia, podkreśla, że zmiany, jakie przyniosła ostatnia inwestycja, są ogromne.
9: Powiedział mi kiedyś komendant Straży Pożarnej: pani Mario, zawiaduje pani pudełkiem zapałek. Bardzo przestrzegaliśmy rygorów przeciwpożarowych, ale drewno to jest drewno. Myślę, że dzięki opatrzności Bożej nic się nie stało, nikt nie ucierpiał. Przeszedł budynek dużo, świat idzie naprzód i cieszę się, że w tej chwili będzie młodzież wypoczywała w świetlanych warunkach, a miejsce jest fantastyczne.
4: Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju był remontowany od stycznia zeszłego roku za ponad 9 milionów złotych. W ramach prac został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony m.in. w windę. Więcej o tej właśnie inwestycji powiemy w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Uczenie młodych ludzi empatii, pomagania innym ma w dzisiejszych czasach głęboki sens, podkreśla prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Jutro w Tarnowie odbędzie się czwarta gala wolontariatu. Dzięki osobom, które pomagają tarnowskiemu hospicjum Via Space, organizowano wiele akcji charytatywnych i edukacyjnych. Gala będzie okazją do podsumowania programu Wychowanie przez Wolontariat.
10: Rok był bardzo owocny. Zorganizowaliśmy akcję Napisz List, sadzenie cebulek tulipanów, Dzień Wolontariusza. Była też choinka w hospicjum i Marsz Tulipanowy. W tym roku przystąpiło więcej placówek, bo aż 45 w stosunku do poprzedniego, gdzie było też 34 placówki. Daje to poczucie wspólnoty i buduje właśnie sens pomagania. To jest ważne, żeby być blisko drugiego człowieka. I wierzymy w to właśnie, że razem możemy czynić wiele, wiele dobra.
4: Mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Fundacji Anna Czech. W czasie gali nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni wolontariusze i placówki. Przed wyjazdem do pracy w polu warto sprawdzić, czy sprzęt jest sprawny, przypomina Michał Drwięga z Nowosądeckiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Gość programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz dzielił się radami z rolnikami, którzy wchodzą teraz w czas intensywnych prac. Przed każdym wyjazdem sprawdźmy, czy traktor lub inny sprzęt, który będzie wykorzystywany, ma sprawne hamulce, światła, czy najbardziej kluczowe części, dodaje Michał Drwięga.
3: Maszyna nie wybacza pośpiechu. W rolnictwie bardzo wiele wypadków zdarza się tylko dlatego, że ktoś nie wiedział, jak pracować bezpiecznie, ale dlatego, że zadziałała rutyna. Rolnik mówi, ja tylko poprawię, tylko odblokuję, tylko wyciągnę resztkę słomy, prawda, tylko podjadę kawałek. Właśnie w tych chwilach dochodzi do pochwyceń, zmiażdżeń, amputacji czy upadków.
4: Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przypomina, że jeżeli dzieci pomagają przy lekkich czynnościach, trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Teraz w Łososinie i Wiwkowej więcej promieni słonecznych, ale w Tarnowie i w regionie ktoś, kto wie, jak wygląda godzina 5 rano, to doświadczył promieni słonecznych. Rano było więcej słońca niż dzisiaj. Teraz sporo chmur jest w regionie, ale nie powinno z tych chmur padać, a jeżeli miałoby coś spaść, to naprawdę niewielkie ilości wody, czyli delikatnie, symbolicznie mogłoby pokropić. Jutro też wzrost zachmurzenia zapowiadają meteorologowie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dzisiaj co się miało wypadać, to wypadało się w nocy i w godzinach porannych, tak, popadało, później wyszło słońce, teraz znowu się schowało za chmurami. Na jutro też przewidują synoptycy chmury, ale też i wyższe temperatury, bo 26-27 stopni, teraz na termometrach 18.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Jerzy Olszówka, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za środowy poranek. Słyszymy się jutro po godzinie 6. Do usłyszenia. Pa, pa. Miłego dnia.
4: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz wracający z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W piątek wieczorem trafi on do Wyższego Seminarium Duchownego. Przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani będzie modlić się cała wspólnota seminaryjna. W sobotę o 10:00 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby seminarium przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin.
2: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita. W programie czuwania znalazły się godzinki, różaniec, nowanna. Podczas modlitwy będą odczytywane intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej w sobotę o 12:00 będzie przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Pożegnanie obrazu w katedrze nastąpi w sobotę około 16:25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło buduje w Peru Centrum Miłosierdzia Bożego. Jego elementami będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. Jak mówi misjonarz, jest duża potrzeba takiego obiektu.
3: Jeździmy po różnych wioskach i widzimy, jak wiele dzieci z różnych rodzin patologicznych w stanie skrajnej biedy żyją, albo rzeczywiste sieroty to są też wychowane przez dziadków. Trzeba tymi dziećmi się zająć. Sierociniec i dom starców łączymy. Chcemy stworzyć taką rodzinę. Dzieci nie mają rodziców, dziadków, będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków. A ci dziadkowie też, którzy są sami, będą się cieszyli. Wzajemne oddziaływanie na siebie będzie tych dwóch grup. To będzie takie pożyteczne nie tylko ze strony materialnej, ale też takiej duchowej i psychologicznej.
1: W prowadzeniu tej placówki pomogą siostry dominikanki Miłosierdzia Bożego. W Medio Mundo jest 27 zakonnic i charyzmatem jest świadczenie uczynków miłosierdzia. Zakonnice m.in. prowadzą jadłodajnie. Codziennie wydają 120 obiadów. Z tej pomocy korzystają dzieci, samotne matki, chorzy seniorzy.
4: Porque las mamás salen a las 4 de la mañana a trabajar a la chacra y dejan a los niños abandonados y muchos de ellos son...
3: Widzimy, jak matki samotnie wychowujące dzieci wychodzą do pracy o 4 nad ranem często. Zostawiają te dzieci same. Nie ma się nimi kto zająć i one są często wykorzystywane przez złych ludzi. Wychodzą żebrać na ulicę, ale też kraść. Chcemy zająć się też ludźmi chorymi, starymi, gdyż każdego tygodnia odwiedzamy tych ludzi chorych, starych w całej naszej miejscowości. Do tej parafii należy 20 wiosek. Widzimy, jak bardzo opuszczeni są ludzie chorzy, starzy. Często bez lekarstw, bez higieny, bez nawet dobrego łóżka śpią na ziemi.
1: Mówiła założycielka i przełożona generalna zakonu siostr dominikanek Miłosierdzia Bożego, siostra Fani, która pierwszy raz jest w Polsce. Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości oraz goście, którzy odwiedzą dwudniową imprezę, będą mogli wspomóc to misyjne dzieło. Dochód zostanie przekazany na wsparcie Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. Dwudniowe świętowanie związane jest ze 130-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królówce. W sobotę o 15:30 będzie msza święta w kościele, następnie w programie są uroczystości jubileuszowe i zabawa taneczna. W niedzielę impreza rozpocznie się o 13:00 na placu przed remizą. Będą występy artystyczne, koncert Strażeckiej Orkiestry Dętej z Królówki, atrakcji dla dzieci dorosłych. O 16:30 wystąpi Kordian. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza wszystkich organistów diecezji tarnowskiej na rekolekcje, które odbędą się w Grudku nad Dunajcem w jednej turze od 21 do 23 czerwca. Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę o godzinie 19, a zakończą się we wtorek o 13. Rekolekcje poprowadzi ksiądz dr Grzegorz Lenart, dyrektor archidiecezjalnej Komisji Muzyki w Krakowie. Swój udział w rekolekcjach należy zgłosić w Wydziale Muzyki Kościelnej jeszcze tylko do piątku.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
5: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na Wielki Festiwal Dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal Dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Papież nawiązał podczas audiencji do rocznicy reaktywacji akcji katolickiej na placu Świętego Piotra, byli także tarnowscy neoprezbiterzy. Dziś odbędzie się sekcja zwłok dwójki 19-latków z gminy Mszana Dolna. Guz mózgu odebrał Oli sprawność. Akcja charytatywna może pomóc w powrocie do zdrowia. Wiadomości Ewa Biedroń. Akcja katolicka jest szkołą wiary, przypomniał Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Nawiązując do 30. rocznicy reaktywacji stowarzyszenia w Polsce, papież podziękował jego członkom za zaangażowanie w ewangelizację i zachęcił, by byli znakiem nadziei dla innych. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty podkreślił, że odrodzenie stowarzyszenia było możliwe dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który określał akcję katolicką mianem szkoły wiary. Leon XIV wyraził wdzięczność wszystkim asystentom kościelnym oraz członkom akcji katolickiej za ich zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną. Na placu Świętego Piotra były liczne grupy z Polski, w tym neoprezbiterzy z diecezji tarnowskiej.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dziś odbędzie się sekcja zwłok dwójki 19-latków z gminy Mszana Dolna. Jej wyniki pomogą śledczym w wyjaśnieniu okoliczności śmierci kobiety, a także jej byłego partnera, który podejrzewany jest o to zabójstwo. O aktualnych ustaleniach więcej wie Maria Mułka.
2: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że w poniedziałek po godzinie 22 do miejsca zamieszkania 19-letniej kobiety przybył jej rówieśnik i były partner. Mężczyzna zaatakował kobietę, zadając jej kilka ciosów ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, po czym oddalił się z miejsca w kierunku lasu. Medykom nie udało się uratować życia kobiety. Przez całą noc trwały też poszukiwania mężczyzny, którego ciało odnaleziono dopiero o poranku. W pobliżu zwłok był również przedmiot, który mógł być narzędziem zbrodni. Prokuratura rejonowa w Limanowej prowadzi więc dwa śledztwa w sprawie zabójstwa 19-letniej kobiety oraz w sprawie samobójczej śmierci 19-letniego mężczyzny. Śledczy ustalają szczegóły przebiegu zdarzeń i okoliczności im towarzyszące. Dziś zaplanowano sekcję zwłok 19-latków w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jej pasją były podróże. Biegała po 20 km dziennie, pomagała w gospodarstwie, lubiła piec i gotować. Wszystko pokrzyżował guz mózgu. Dzisiaj 29-letnia Ola jest po serii operacji. Nie mówi, niewiele pamięta, ma niedowład prawej ręki i nogi. W sfinansowaniu leczenia ma pomóc cykl akcji charytatywnych, jak mówi ciocia Oli, Renata Wzorek. Najważniejsze w tej chwili jest kontynuowanie intensywnej rehabilitacji.
3: Daje to nadzieję, zachęca do inwestowania w dziewczynę, żeby tą sprawność jej przywrócić. No i Ola potrafi podnieść na wysokość kilkunastu centymetrów nogę z pozycji leżącej lub siedzącej. Zaczęła powtarzać dźwięki niektóre, głoski, sylaby i jeśli chodzi o słowa, no to już jest kilka słów, tak? Także jest ten progres.
1: Cykl akcji charytatywnych rozpocznie piątkowy turniej Darta, który odbędzie się w tarnowskim klubie Kwazar. Dochód z opłat wpisowych zostanie przekazany na rzecz Oli. W sobotę na parkingu przed Szkołą Podstawową w Skrzyszowie zorganizowana będzie charytatywna wyprzedaż garażowa dla Oli. Zakupy będzie można tam zrobić od godziny 9 do 12. W niedzielę będzie można wesprzeć Olę, wrzucając datki do puszek podczas zlotu pojazdów zabytkowych w Ładnej. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
4: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała i o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo, mówi doktor Aleksander Kania.
5: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
4: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków, dodaje doktor Kania.
5: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
4: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic. To wy dzisiaj będziecie mieć do około 24 stopni i prawie cały czas słońce. Za to mieszkańcy Sądecczyzny doświadczą zachmurzenia i doświadczą też przynajmniej przelotnych opadów deszczu. I tak będzie aż prawie do zachodu słońca. Od jutra już w całym regionie ma być pięknie i bardzo ciepło.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Prawie 9 minut po godzinie 12. Dzień dobry, witam gorąco wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała. Zakończyliśmy biesiadę muzyczną. Rozpoczynamy muzyczną różnorodność. Lamberyk, to jak nie my.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
5: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
9: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARIMR.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: selfish.
1: Justin Timberlake, selfish, czyli samolubny. Nie powinno się być samolubnym, należy się pięknie dzielić, na przykład książkami. Drodzy Państwo, dzisiaj ogólnopolskie święto wolnych książek, więc jeśli ktoś ma książki przeczytane w bardzo dobrym stanie, no to może się tymi książkami podzielić w book crossingu tak zwanym, czyli na przykład zostawić te książki w odpowiednich miejscach, w takich biblioteczkach plenerowych. Ktoś sobie weźmie i też przeczyta, i też się wzbogaci. Czytanie, wiadomo, przynosi same korzyści, szczególnie czytanie dobrych rzeczy, a jeśli macie już w domu takie przeczytane lektury, bo na przykład kupiliście w jakiejś promocji, albo ktoś wam polecił daną książkę, no i przeczytana w zasadzie przez wszystkich domowników, albo prawie wszystkich, i kurzy się tylko, zbiera kurz z tygodnia na tydzień coraz więcej, trzeba ją tylko odkurzać, bo już się do niej pewnie nie wróci. No to właśnie można się podzielić. A gdzie dzisiaj można spotkać takie wolne książki? Z okazji ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek też Sądecka Biblioteka Publiczna na przykład z taką inicjatywą wyszła, że przy budynku biblioteki znajduje się specjalna skrzyneczka z bardzo pięknymi, kolorowymi książkami. Widziałam, potwierdzam. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego, przy przystanku, na pewno zauważycie, ponieważ to wszystko jest bardzo ładnie oznaczone. Tak swoją drogą, to zapraszamy Was również do biblioteki. Ale przyjdźcie tam, zobaczcie, co za książki są. Weźcie, poczytajcie, odnieście, podzielcie się z kolejnymi osobami. To naprawdę działa. A książka polecona przez kogoś, ze słowami, ja przeczytałam i naprawdę jest fantastyczna, to jest najlepsza reklama.

0: Jeśli ktoś sobie dzisiaj na przykład na Sądecczyźnie planował grillowanie, no to na planach się skończy. No a teraz będzie o planach.
1: Ej, chyba muszę coś zmienić. Wyjechałabym gdzieś na trochę.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Myślę, że raczej w środku tygodnia nikt grilla nie planuje, albo prawie nikt, a zresztą już są zadaszone miejsca, różne takie fajne piknikowe wiaty, więc to też można jakoś ogarnąć, nawet kiedy pada deszcz. A właśnie pada i to mocno w Nowym Sączu, ale też przez chmury przedziera się słońce, więc całkiem możliwe, że będzie to kolejny dzień, kiedy będą się fajne tęcze pokazywać. A dzisiaj w Tarnowie pięknie, pogodniej do 24-3.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Według zapowiedzi synoptyków też wzrosło ciśnienie. 977 hektopaskali pokazuje nasz barometr i jeszcze powinno wzrosnąć. Biometr, no cóż, bywał lepszy.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

To zajrzyjmy do kalendarza, jak to zazwyczaj o tej porze czynimy. 17 czerwca to jest 168 dzień roku, do końca roku nam zostaje 197 dni. Słońce wstało o 4:29, zajdzie o 20:47, a dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. I jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 10 minut. Może być jeszcze dłuższy o niecałą minutę zaledwie. Rozpocznie się lato i dnia zacznie ubywać. Taka kolej rzeczy. Jak to szybko przyszło. Albert, Alina, Franciszek, Laura i Piotr to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla Was, solenizanci i jubilaci również. Dzisiaj w Polsce obchodzone jest Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, inaczej Dzień Czołgisty, na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera. Było to w 1919 roku. A w kościele wspominamy świętego Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Wydarzenia i ciekawostki następujące. W 1991 roku premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut Kohl podpisali w Bonn polsko-niemiecki traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie. W 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację McDonald's. Nie wiem, to się wciąż nazywa restauracja, tak szumnie. A to po prostu są bary szybkiej obsługi. Niech im będzie. Kto urodził się 17 czerwca przed laty? W 1939 roku Ludmiła Jakubczak, piosenkarka, a także reżyser filmowy Krzysztof Zanussi. Zaś w roku 76 w Olkuszu urodził się Maciej Molenda, piosenkarz i kompozytor. Jako 17-latek został wyróżniony w telewizyjnym programie Szansa na sukces. Wystąpił też w koncercie finałowym w sali kongresowej. Z bratem Kubą utworzył grupę LO27. O, mogę wszystko i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie pewnie. Współpracował także z Robertem Chojnackim przy płycie Big Beat, na której zaśpiewał przebojową piosenkę I Love You do bólu. Ale z tej też płyty pochodzi inny utwór. Kiedy patrzysz na mnie, uwaga, uwaga, bo zrobi się bardzo romantycznie. Nie pośnijcie tylko.

Czuję się spokój. Wasze powieki są ciężkie. No właśnie tak niektóre utwory działają, chociaż są bardzo, bardzo piękne, ale w zestawieniu z pochmurną pogodą, przynajmniej na Sądecczyźnie, taką mamy obecnie, chociaż trochę mieszaną, no to można przysnąć, więc przyspieszamy tempo.

Ruch to zdrowie, a teraz będzie o takim ruchu nietypowym. Teraz, w zasadzie to za 3,5 minuty w wiadomościach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie o biegach górskich. Polsko-słowackie pogranicze, wierchy, Rytro, okolice i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły za chwilę.

0: Sprawa specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie będzie wyjaśniana. W imię Boże wyjątkowy dokument tarnowskiej historii przekazany do Archiwum Narodowego. To będą dwa dni prawdziwej uczty dla górskich biegaczy. Za chwilę o biegu wierchami w Rytrze i w okolicach. Trzynasta wiadomości, Ewa Biedroń. Premier Donald Tusk oczekuje od samorządu warszawskiego pełnego wyjaśnienia zarzutów, że niektórzy pacjenci są szczególnie traktowani w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych oddział ratunkowy w tej placówce miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. Szef rządu wskazał, że jeżeli te informacje się potwierdzą, osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje swojego działania.
1: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, to musi być wyjaśnione do samego spodu. I jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił już audyt w Szpitalu Południowym, a także w innych tego typu placówkach podległych miastu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dokument uważany przez lata za zaginiony odnalazł się i został zabezpieczony w zasobach Archiwum Narodowego. Mowa o akcie erekcyjnym osiedla pracowniczego w Tarnowie Mościcach, który w 1934 roku został zakopany w kapsule czasu. Przez lata dokument był uznawany za zniszczony lub zaginiony. Udało się go odnaleźć w 1998 roku. Edward Kupiniak, który był wówczas inżynierem w zakładach azotowych, wspominał, jak wyglądał proces poszukiwań. Społecznicy i pasjonaci historii na podstawie zdjęć z 1934 roku z wizyty prezydenta Polski Ignacego Mościckiego ustalili miejsce, gdzie mógł zostać zakopany akt erekcyjny. Jak opowiada Edward Kupiniak, dokument z międzywojnia został zapisany na baraniej skórze, a przez dekady spędzone pod ziemią materiał zdążył się zepsuć.
3: To była normalna galeta jak meduza, taki coś. Jeden z dziennikarzy, fotograf Tarnowskich Azotów, mówi, niech pan siada w mój samochód i jedziemy do redakcji. Przyjechaliśmy do redakcji, tutaj przy głównej bramie, gdzie teraz apteka jest. On napuścił wodę do kuwety fotograficznej i mówi, teraz niech pan te ręce włoży do wody. Tak galareta zaczęła się rozpływać. I pierwsze słowo to tam w imię Boże i zaczęły pokazywać się literki. To się rozpłynęło, on później podłożył szkło i ta galareta osiadła się na szkle i tak zostało.
0: Historyczny dokument trafił następnie do Izby Pamięci w Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, jednak po jej likwidacji ślad za aktem erekcyjnym się urwał. Ostatecznie dokument odnalazł się wewnętrznym archiwum zakładów azotowych w Tarnowie. Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentu do zasobów Archiwum Narodowego. To będą dwa dni prawdziwej uczty dla górskich biegaczy. Na polsko-słowackim pograniczu odbędzie się bieg wierchami w Rytrze i w okolicach. Biegacze będą walczyć ze swoimi słabościami na górskich ścieżkach Beskidu Nadpoprackiego, a w najdłuższej wersji będzie to 65 km. Wydarzenie odbędzie się od 19 do 20 czerwca. W tym roku na uczestników czeka aż 7 dystansów, zapowiada Mariusz Szkaradek ze Stowarzyszenia Wyszehrad Maraton Rytro.
4: Będzie to 5 km, 10 km, półmaraton, maraton, ultramaraton ze startem na Zamku w Starej Lubowni z metą w Rytrze. A także nie zapominamy o najmłodszych adeptach sztuki biegania, bo też dla dzieciaków mamy biegi. Jest to mały bieg wierchami, specjalnie dedykowany dla nich z cennymi i atrakcyjnymi nagrodami.
0: Strefa z atrakcjami dla dzieci i rodzin będzie także dostępna w okolicy Biura Zawodów, które umiejscowione będzie przy Parku Linowym w Rytrze. Zapisy online są już zamknięte, ale właśnie tam ci, którzy jeszcze się wahają, będą mogli pobrać się pakiety od rana w piątek. Mariusz Szkaradek odsyła na stronę internetową wierchami.pl, aby zawodnicy mogli dokładnie sprawdzić godziny, miejsca startów na poszczególne trasy.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: We wtorek 23 czerwca w Gorlicach odbędzie się zjazd wychowanków i absolwentów ochronki świętego Wojciecha prowadzonej przez siostry Felicjanki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy byli podopiecznymi tej placówki w latach 1940-63. Wydarzenie rozpocznie się o 14 w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach. Tam zostanie odprawiona uroczysta msza święta, a później będzie oficjalne spotkanie wychowanków, którzy uczęszczali do przedszkola prowadzonego przez siostry Felicjanki. Wszyscy chętni wychowankowie, którzy chcą uczestniczyć w tym spotkaniu oraz uzyskać informacje dotyczące warunków i zgłoszenia, proszeni są o kontakt z organizatorem. Telefon 514 476 228.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Okazuje się, że w Tarnowie też trochę się chmurzy, ale większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu jest jednak na Sądecczyźnie. Ten deszcz może występować aż do około godziny 19, być może nawet jeszcze dłużej. Małe przejaśnienia tutaj, w Tarnowie trochę większe przejaśnienia. Jutro już będzie wszędzie dużo przejaśnień i dużo cieplej, 24-25 stopni wszędzie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sześć i pół minuty po 13:00.

0: 12,5 minuty po godzinie 13. Powiedzieć, że praca policjantów do najłatwiejszych nie należy, to jakby nic nie powiedzieć. Nowe wyzwania ciągle świat coraz trudniejszy stawia przed nimi. Jak postępować z osobami w kryzysie emocjonalnym i z zaburzeniami psychicznymi? Tego uczą się w Gnieźnie policjanci z całej Polski. Ogólnopolskie warsztaty z udziałem ekspertów oraz medyków to odpowiedź właśnie na rosnącą liczbę takich interwencji. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili ponad 122 tysięcy interwencji wobec osób z zaburzeniami, których powodem były często substancje psychoaktywne. Do czerwca tego roku odnotowano już blisko 60 tysięcy takich zdarzeń, mówi zastępca komendanta głównego Rafał Kochańczyk.
1: Niestety będą się rozwijać, biorąc pod uwagę dostępność środków tych ciężkich, czyli fentanylów, mefedronów. To są bardzo psychoaktywne środki, które no niestety utrudniają kontakt z tym osobom, a tym samym nic nie działuje na te osoby i przez to właśnie te interwencje są coraz trudniejsze.
0: Toksykolog Eryk Matuszkiewicz mówi, że najbardziej pobudzeni i agresywni są pacjenci pod wpływem substancji syntetycznych. Dodaje, że konieczna jest wymiana informacji między medykami a policjantami.
2: Myślę, że to szkolenie jest na dobrym poziomie, natomiast niestety życie jest tak nieprzewidywalne i każda sytuacja jest po prostu inna. Ci pacjenci, tak jak mówię, są naprawdę nieobliczalni, nie ma z nimi żadnej współpracy, mogą być agresywni, mogą nas atakować i zatrzymanie, unieruchomienie tego pacjenta to jest olbrzymia sztuka.
0: Dwudniowe warsztaty w ośrodku szkolenia policji w Gnieźnie potrwają jeszcze dziś.

Jak się tak wsłuchać w słowa piosenki Rihanny, to piosenkarka okazuje się włada całkiem płynną polszczyzną. To oczywiście z przymrużeniem oka. 83 lata temu na świat przyszedł Barry Manilow, właściwie ten pan nazywa się Barry Alan Pinkos, amerykański, ach ten biomet. Tak zawsze jest na co zrzucić. Amerykański wokalista i kompozytor. Jego piosenki Mandy, Could It Be Magic czy Copacabana odniosły wielki sukces na listach przebojów. Manilow wprowadził ponad 20 utworów do amerykańskiego Top 40 i sprzedał ponad 80 milionów płyt na całym świecie. Pisał też piosenki do musicali, filmów oraz reklam. A teraz z najsłynniejszą piosenką swą Barry Manilow, Mandy.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Od 22 na Sądecczyźnie do 24 w regionie tarnowskim. Tak dzisiaj przedstawiają się maksymalne temperatury w cieniu, bo w słońcu wiadomo, że może być cieplej, szczególnie, że dzisiaj już tak bardzo nie przeszkadza nam wiatr. Wieje słabo lub umiarkowanie z północnego zachodu i przywieje nam ocieplenie, które wreszcie jutro będzie naprawdę odczuwalne i będzie też sporo słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Przewiewne letnie ubrania już gotowe? Mam nadzieję, że tak, bo przydadzą się w weekend bardzo.

0: Za 19 minut będzie godzina 14, no to teraz nieco o emocjach sportowych. Nie znam się na tym zupełnie, ale są tacy, co się znają i to oni będą o tym opowiadać. Nawet gdyby nie koszulki, to ciężko by było rozróżnić czasem niektóre reprezentacje, prawda? To tak nawiązując do wczorajszego meczu między Francją a Senegalem o 21. A dzisiaj na przykład Chorwacja i Anglia. W Chorwacji trwa odliczanie do wieczornego meczu piłkarskiej reprezentacji z Anglią na Mistrzostwach Świata. Spotkanie Vatrenih z jednym z głównych faworytów w turnieju budzi ogromne zainteresowanie. Chorwackie media podkreślają, że będzie to pierwszy poważny test odmłodzonej drużyny z Zlatko Dalicia. O szczegółach Piotr Piętka.
1: Najwięcej emocji wywołuje oczywiście nazwisko Luki Modricia. Chorwackie portale zwracają uwagę, że 40-letni kapitan nadal pozostaje symbolem zespołu i ma poprowadzić młodszych zawodników w starciu z Anglią. Trener Dalić podkreśla jednak, że Chorwacja nie może żyć wyłącznie wspomnieniami z poprzednich mundiali. Celem jest wyjście z grupy i walka o kolejny sukces. Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał mundialu 2018, kiedy Chorwacja pokonała Anglię po dogrywce i awansowała do finału. Chorwaccy komentatorzy zwracają uwagę, że największym wyzwaniem w tym roku będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Selekcjoner Dalić mówił, że Anglia ma jednego z najlepszych napastników świata, ale zapowiada, że jego drużyna nie zamierza tylko bronić, chce grać odważnie i szukać własnych szans. W kraju atmosfera jest pełna oczekiwania, choć bez euforii znanej z czasów srebrnego mundialu w 2018 roku. Kibice wierzą w doświadczenie, charakter i turniejową mentalność Chorwatów. Dla wielu fanów pytanie przed meczem brzmi nie, czy Chorwacja może wygrać, ale czy po raz kolejny potrafi sprawić niespodziankę przeciwko Anglii.
0: Jeśli jesteście ciekawi, no to początek meczu Chorwacja-Anglia o godzinie 22. Ah, yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle.

0: Za 10 minut będzie 14. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W dzisiejszym Pulsie Regionu znów różnorodność tematyczna, a co konkretnie dzisiaj?
1: Tak, jako że Puls Regionu to wspólne dzieło reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, to tutaj z całej diecezji tarnowskiej są informacje. No i właśnie dlaczego mówię o diecezji, bo będzie o cudownym wizerunku Matki Bożej Tuchowskiej, która już w sobotę ma wrócić do tutejszej bazyliki po pracach takich specjalistycznych, pracach konserwatorskich w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ze strony tarnowskiej będzie też o dokumencie, który przez lata był uważany za zaginiony, ale się odnalazł i został zabezpieczony w Archiwum Narodowym. Jaki to dokument i właśnie czego dotyczy i przy jakich okolicznościach został odnaleziony, no to w Pulsie Regionu będziemy wyjaśniać. A prognozy pogody mówią, że ci, którzy pragną upałów, to może jeszcze nie dziś i jutro, ale ostatecznie się ich doczekają w najbliższym czasie. A skoro upały, to w weekend spodziewamy się, że może być już więcej ludzi nad wodą, na przykład nad Jeziorem Rożnowskim, więc będziemy ostrzegać, będziemy przypominać, co robić, żeby sobie nad tą wodą krzywdy nie zrobić, no bo chodzi o to, żeby odpocząć, a nie żeby sobie biedy napędzić. No i też sprawdzimy, gdzie już będzie niebawem możliwy wypoczynek nad wodą, oczywiście poza Jeziorem Rożnowskim, które już wspomniałem. I będzie też o odnowionym domu w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. To miejsce zmieniło się nie do poznania, ale wcale się nie dziwię, skoro ponad 9 milionów złotych kosztowała ta inwestycja. Szczegóły dziś po 15.30.
0: No to serdecznie zapraszamy. Informował Krzysztof Niedzielan. Dziękujemy.

0: Papieskie błogosławieństwo dla tarnowskich neoprezbiterów. Król wnuczków w rękach policji. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionego budynku. Siedziba zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej przejdzie kompleksowy remont. 14. Wiadomości Ewa Biedroń. Tarnowscy duchowni, którzy w maju przyjęli święcenie kapłańskie, pojechali do Watykanu po błogosławieństwo papieża Leona XIV. Rano księża celebrowali mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Towarzyszył im pracujący w Dykasterii Kultury i Edukacji ksiądz dr Piotr Bajor. Kapłani uczestniczyli także w audiencji ogólnej na placu świętego Piotra. Po audiencji nowi kapłani diecezji tarnowskiej spotkali się z papieżem Leonem XIV.
1: To było dla nas bardzo wielkie przeżycie. Spotkanie z piotrem naszych czasów. Szczególnie na początku tej drogi naszego kapłaństwa mogliśmy podejść do Ojca Świętego, otrzymaliśmy od niego błogosławieństwo na całą naszą kapłańską posługę. Przekazaliśmy mu ikonę błogosławionego Romana, patrona naszego seminarium, nasz też obrazek rocznikowy, który Ojciec Święty przyjął od nas z uśmiechem.
2: Poprosiliśmy Ojca Świętego, żeby właśnie powiedział nam kilka słów, które mogą nas prowadzić przez nasze kapłaństwo i wskazał na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby wyglądać te wytknięte wytrwałości w naszym życiu, żeby powierzać się, ufać Bogu, żeby właśnie ta ufność przenikała całe nasze życie, całą naszą kapłańską posługę oraz zaznaczył papież na sam koniec, żeby być kapłanami radosnymi, kapłanami pełnymi uśmiechu.
0: Mówili ksiądz Dawid Tokarz i ksiądz Piotr Purski. W pielgrzymce do grobu świętego Piotra uczestniczy 8 neoprezbiterów, a przypomnę, że w maju święcenie kapłańskie przyjęło 14 kapłanów.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Król wnuczków zatrzymany dzięki współpracy z hiszpańską policją. W ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który koordynował działania grupy przestępczej zajmującej się oszustwami. Podejrzany 24-latek werbował oszustów i koordynował ich działania. Grupa wyłudzała pieniądze od seniorów, m.in. metodą na wnuczka. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgrzech, a potem został namierzony w Barcelonie, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
4: Nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonuje w Hiszpanii, który przekazał tę informację hiszpańskim organom ścigania i tam tego mężczyznę błyskawicznie zatrzymano w ubiegły czwartek. Teraz ten mężczyzna jest w areszcie i czeka na ekstradycję do Polski.
0: Mężczyzna nie był trudny do namierzenia przede wszystkim ze względu na wystawny styl życia. Policja na parkingu jednego z krakowskich hoteli zabezpieczyła Ferrari warte 1 000 000 zł. Pojazd został zabezpieczony na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ofiarami grupy były głównie osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Kilkadziesiąt osób przekazało ponad 2 000 000 zł. Po wakacjach uczniowie wrócą do odnowionego budynku. Siedziba zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej przejdzie kompleksowy remont. Jak mówi wójt Jacek Migacz, wykonawca na dniach najprawdopodobniej po ostatnim dzwonku tego roku szkolnego wejdzie na plac budowy.
5: Będzie to miłe zaskoczenie we wrześniu. Nie tylko dla dzieci. Inwestujemy w oświatę, bo inwestycja w oświatę to jest najlepsza inwestycja, jaką może wykonać samorząd. Ważna jest droga, kanalizacja, wodociąg, gdzie wydamy ogromne 1 000 000 zł, zakopiemy w ziemię. Natomiast oświata to jest przyszłość każdego samorządu, przyszłość naszego narodu. Mądrzy ludzie i mądry naród to silny naród.
0: W ramach prac zaplanowana jest m.in. termomodernizacja elewacji. Odświeżone zostaną także wnętrza sal lekcyjnych, toalet i pokoi nauczycieli. Do przetargu na wykonanie robót zgłosiły się 3 firmy. Gmina Grybów wybrała ostatecznie ofertę opiewającą na 4 300 000 zł.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnowski grafik, malarz i pedagog Marian Kołodziejczyk przez 25 lat był nauczycielem plastyki w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Z tej okazji przygotowywana jest wystawa, były już warsztaty. Kuratorem wystawy i organizatorem jubileuszu jest historyk i doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a prywatnie wnuk artysty Albert Kołodziejczyk.
6: Był tytanem pracy. Pałac Młodzieży był dla niego również w pewien sposób drugim domem, bo tutaj bardzo dużo spędzał czas. Wykonywał wszelkie oprawy plastyczne dla wydarzeń, spektakli. Został zatrudniony tutaj w Pałacu Młodzieży w 1960 roku i był kierownikiem pracowni plastycznej, jako że był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i dyplom bronił u profesora Konrada Zrzednickiego, więc przenosił te wartości artystyczne z Krakowa właśnie tutaj do Tarnowa i zainicjował pracownię plastyczną w tak szerokim wymiarze. Wprowadzał tą grafikę, również malarstwo.
0: W Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty plastyczne związane z drukiem wypukłym, którym zajmował się Marian Kołodziejczyk.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Czy wreszcie w naszym regionie nastanie ta pogodowa stabilizacja, względna przynajmniej? Być może od jutra zrobi się bardziej słonecznie, no i tak bardziej stabilnie właśnie, jak rzekłam. 24 stopnie dzisiaj maksymalnie w Tarnowie i tam też właśnie w tym momencie świeci słońce, w Nowym Sączu zaś pochmurno i trochę deszczowo.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na Wielki Festiwal Dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal Dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Mundialowy klimat nie tylko informacyjnie, ale też muzycznie.
1: Płyta tygodnia.
0: Płytą tegoż tygodnia jest album FIFA World Cup 2026, który łączy muzykę i piłkę nożną. 17 utworów do posłuchania. Pewnie wszystkich nie zdążymy zagrać, ale zdążymy na przykład zagrać piosenkę In The Stars w wykonaniu grupy The Rolling Stones, oczywiście zremiksowaną.

0: zremiksowana piosenka grupy The Rolling Stones in the Stars. Po angielsku, po hiszpańsku, ale po polsku nie ma nic, jeśli chodzi o tę płytę FIFA World Cup 2026. No niestety, więc jutro się nie usłyszymy z naszą płytą tygodnia.
1: Płyta tygodnia.

14:25 na zegarach. Zanim kolejne wiadomości RDN, to jeszcze spójrzmy do muzycznego kalendarza. W roku 1972 Don McLean po raz pierwszy umieścił swoją piosenkę na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii. A tą piosenką była kompozycja zatytułowana Vincent, opowiadająca o XIX-wiecznym artyście, malarzu Vincencie van Goghu. I taka ciekawostka z tym związana. Piosenka jest codziennie grana w Muzeum van Gogha w Amsterdamie. No i teraz też będzie zagrana na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: 14.30 wiadomości. Ewa Biedronie. Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u w tej sprawie. Nie wykluczył wniosków do prokuratury. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz, kierownik oddziału ratunkowego, miał zrobić w ubiegłym roku ponad 1 600 000 złotych. O szczegółach Sylwia Białak.
1: Po pierwsze, kontrola NIK-u wszędzie tam, gdzie, jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
2: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
1: Po drugie, zmiany systemowe. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która pozwala na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Szef rządu zaznaczył, że będzie ona w Sejmie procedowana ekspresowo. System jest zwyrodniały. Przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, podkreślił Donald Tusk. Premier oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dokument uważany przez lata za zaginiony odnalazł się i został zabezpieczony w zasobach Archiwum Narodowego. Mowa o akcie erekcyjnym osiedla pracowniczego w Tarnowie Mościcach, który w 1934 roku został zakopany w kapsule czasu. Jak mówi Artur Babicz, członek zarządu Grupy Azoty, która przekazała dokument do Archiwum Narodowego, akt erekcyjny osiedla za torami świadczy o nierozerwalnym związku zakładów azotowych z lokalną społecznością i rozbudowywującym się wówczas Tarnowem.
4: Dokument jest z 2 czerwca 1934 roku. Wówczas to przy obecności prezydenta Ignacego Mościckiego, późniejszego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, czyli naszych założycieli, dokonano poświęcenia kamienia węgielnego i wpuszczenie tej kapsuły. Dla nas bezcenny naprawdę przedmiot. Powstanie osiedla tak blisko zakładów azotowych to element, który nas łączy i od samego początku, od samego założenia, rozpoczęcia budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych wiadomym było, że takie osiedle powstanie. Powstało bezpośrednio przy azotach i powstało potem za torem, bo tak nazwane jest to miejsce, gdzie ta kapsuła była budowana. Tam mieszkali nasi inżynierowie, mnóstwo inżynierów z Lwowa, którzy tutaj przyjechały, wspierało nas swoją myślą techniczną, inżynieryjną.
0: Jak odnalazł się dokument? Opowiemy o tym w Pulsie Regionu. Zaczynamy o 15.30. Alkohol jest główną przyczyną utonięć podczas wypoczynku nad wodą. Ratownicy wodni z Sądecczyzny potwierdzają te smutne dane. Brawurowe połączenie alkoholu z brakiem wyobraźni często kończą się śmiercią. Niekoniecznie dotyczy to tylko młodych ludzi, mówi prezes sądeckiego WOPR-u Jarosław Pogwizd, ratownik z ponad 30-letnim doświadczeniem.
5: Widzimy takie zachowania, że pływają sobie na jakichś tam sprzętach pływających i jakieś tam, może to nie są mocne trunki, ale jednak tak, alkohol jest cały czas i to nie jest, że tylko młodzież, bo umówmy się, nad Jeziorem Rożnowskim z doświadczenia pamiętam z lat poprzednich, to głównie starsi ludzie, którzy gdzieś tam zaufali zbyt dużo swoim umiejętnościom i ich już dzisiaj nie ma.
0: O bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą, szczególnie przed zbliżającymi się pierwszymi w tym roku letnimi upałami, powiemy więcej w Pulsie Regionu. Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz wracający z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W piątek wieczorem trafi on do Wyższego Seminarium Duchownego. Przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani będzie modlić się cała wspólnota seminaryjna. W sobotę o 10:00 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby seminarium przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin.
6: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
0: Mówił proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita. Więcej o tym również usłyszycie w Pulsie Regionu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Nowy Sącz jest wciąż nawadniany, w Tarnowie jest raczej słonecznie w tym momencie, chociaż od czasu do czasu też się chmurzy, ale jednak opadów nie ma, przynajmniej na razie. Większe prawdopodobieństwo, że będzie padać, jest jednak dzisiaj w Nowym Sączu, także sądeczanie i przybywający tutaj miejcie z sobą odpowiedni rynsztunek przeciwdeszczowy. Jutro już będzie bardziej pogodnie, już około 25 stopni w całym regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro. Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
11: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Informacje dla kierowców przygotował i przedstawił Łukasz Raczkowski.
3: Witam serdecznie. Spokojnie na ulicach. Jeśli chodzi o tą pogodę, no to tak troszeczkę jakby burzowo, prawda? Ale na razie chyba te burze się gdzieś rozmywają. No jeszcze chwilkę korzystajmy, bo te upały znów przed nami zapowiadane. Zobaczymy, jak to będzie. Mieliśmy sytuację drogową związaną z kolizją w Grybowie. To około południa, teraz nie mamy informacji o jakichś drogowych zdarzeniach. Zobaczmy na ulicę Nowego Sącza i Przedmieścia, na przykład droga krajowa 75, Wielopole, Wielogłowy, tam ruch już trochę zwiększony. Skrzyżowanie Parskiej z Pieczkowskiego, tak, tutaj też więcej samochodów, okolice Ronda Solidarności, Bulwar Narwików w stronę Ronda pod Zamkiem, Rondo pod Galerią. Okolice Rynku, na przykład zjazd ulicą Piotra Skargi właśnie w okolicach Zamku, skrzyżowanie pod Europą, ulica Kolejowa, ulica Zygmuntowska, Nawojowska, Węgierska do ronda Jana Pawła II, a na zachodzie miasta Helena, Chełmiec, tutaj i rondo, i skrzyżowanie. Duży ruch zwiększony w związku z tym, że też remontowana częściowo już obwodnica zachodnia, no to co, przesiadamy się na pociągi z Marcinkowic, proszę Państwa, i może będzie troszkę, zachęcamy, to jest ta pora, pokażmy, dajmy świadectwo, właśnie, że można, także zachęcam. Limanowa, okolice Rynku, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Sowliny, troszkę standardowo, ale nie jest ten ruch duży jak na tę porę, czyli przed godziną 15. W Mszanie to oczywiście krajówka do centrum. I wschód naszego regionu, Grybów, tutaj najgorzej na Kościuszki do Świateł i wjazd z ulicy Jakubowskiego, czyli z Siałkowej do Rynku, czyli w okolicach Rynku ogólnie uważajmy. W Gorlicach standard to jest bardzo odpowiednie słowo na tą porę, bo tu duży ruch rzeczywiście, chyba największy tak z tych miejscowości, miast, mieścin, które wspominam. Droga Krajowa 28 przez miasto w jedną, w drugą stronę. I zarówno od Biecza Parkową w stronę centrum i Kościuszki, czyli od Grybowa też w stronę centrum, i wjazdy z Węgierskiej, z Sienkiewicza, w centrum to okolice Rynku, ale też Mickiewicza, Legionów Biecka. I zobaczymy do Tarnowa teraz. Tu ulica Lwowska, tu utrudnienia związane z robotami drogowymi. Ulica Krakowska, Narutowicza, Szkotnik, Sikorskiego, na Klikowskiej też sporo samochodów, Słoneczna miejscami, Słowackiego, czy też ulica Kwiatkowskiego. Chyba jeszcze tak nie jest źle jak na Tarnów. Zobaczymy, jak to będzie za pół godziny. A jeśli jesteśmy na pograniczu tych naszych sądecko-tarnowsko-brzeskich regionów, to przypomnę o Paleśnicy, droga wojewódzka 975. Tam trwają i potrwają jeszcze do jesieni prace wzdłuż drogi w związku z budową ścieżki rowerowej. No ale cały czas te utrudnienia tam są, warto o tym pamiętać.
2: A przypominam o tych utrudnieniach i nie tylko o tych. Łukasz Raczkowski, dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Trochę ponad 5 minut zostało nam do godziny 15. Za chwilę wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, ale najpierw taki mały rachunek sumienia, bo dzisiaj taka Ewangelia, która pojawia się na przykład na początku Wielkiego Postu. Ileż to uczynków miłosiernych wykonujemy po to, żeby nas ludzie widzieli? Albo na przykład, może nie po to, ale cieszymy się, kiedy ktoś nas zobaczy i podkreślamy to, że zrobiliśmy coś dobrego. Któż tak czasem nie miał, chociażby przez chwilę? A tutaj nawet Pan Jezus mówi, niech nie wie twoja ręka, co czyni prawa, kiedy dajesz jałmużnę. No właśnie, czasem nawet nie trzeba pokazywać drugiemu człowiekowi, ale roztrząsamy sami przed samym sobą. Jak to dobrze zrobiłam, wrzuciłam 5 złotych na przykład komuś potrzebującemu, i myślimy sobie, jacy my to jesteśmy hojni. Otrzymaliśmy już swoją nagrodę. Wszystko zależy od intencji. Zostajmy dzisiaj z myślą właśnie o tym i odsyłam Państwa do Ewangelii według świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. A może właśnie za chwilę pomodlimy się za kogoś, w intencji kogoś, kto o tym zupełnie nie będzie wiedział. Niech to pozostanie między nami a naszym Ojcem, który jest w niebie.

0: pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój. Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Kalambury, łatwe hasło.
4: Ostatnio też tak mówiłaś.
5: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
3: Dobra, pokazuję.
5: Słońce?
4: Dom?
5: Ciepło?
3: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
8: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal Dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela, 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
1: Po reklamie.

0: whatever.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
3: Popołudniowy standard drogowy, Łukasz Raczkowski.
4: Dzień dobry, to ja.
3: Tak można powiedzieć?
4: Standardowo. Albo i
3: można
4: nie.
3: Tak powiedzieć, czy coś raczej dzieje się
4: tak,
3: szczególnego?
4: Raczej tak. No, ruch się trochę zwiększył rzeczywiście tak po godzinie 15 niż pół godziny wcześniej. To obserwowaliśmy. No Wysącz to standardowo mamy wyjazdy z miast, ulica Węgierska na południu, Lwowska na wschodzie. Tak, i teraz sobie wymienię strony świata, prawda? Więc od strony Chełmca, skrzyżowania czy ronda na Helenie, więc na zachodzie, na północy droga krajowa 75. Te wyjazdy oczywiście o tej porze. W centrum to główne skrzyżowania czy ronda, tak jak Rondo Solidarności, Barska z Pieczkowskiego, Bulwar Narwiku, okolice Rynku, Rondo pod Galerią, czy ulica Nawojowska też na różnych fragmentach, jak skrzyżowanie pod Europą, czy z 29 listopada, ulica Kolejowa. Jest troszkę tych miejsc, uważajcie na siebie. Jak jesteśmy w okolicach Nowego Sącza, to jeszcze wspomnijmy o Marcinkowicach i troszeczkę to tak też kolejowo związane, bo tam przy stacji Nowej Kolejowej, jak droga powiatowa wjedzie niedaleko, trwają prace, jest ruch wahadłowy cały czas. Związane jest to z przebudową skrzyżowania. Tam mają być takie pasy dodatkowe do zjazdów, do wjazdów na to skrzyżowanie, żeby ułatwić też, kiedy ten ruch rzeczywiście by się zaczął już kolejowy, ale też teraz go już widać, żeby ułatwić ten ruch w jedną, drugą stronę Sącza, w Limanowej i zjazd właśnie w centrum Marcinkowic. Tylko jest taka informacja od powiatowego zarządu dróg, że troszeczkę się to przedłuży. Miało już być gdzieś na początku lipca, ale prawdopodobnie będzie to dopiero przełom lipca i sierpnia, jak to skrzyżowanie ruszy, jak pozbędziemy się tam ruchu wahadłowego, więc o tym warto pamiętać i nie być zdziwionym, czemu to jeszcze trwa. Limanowa, zwiększony ruch w okolicach Rynku, na ulicy Piłsudskiego, w jedną, w drugą stronę Sowliny, troszkę więcej też już tutaj, jeśli chodzi o wjazd od strony Łososiny Górnej, w Grybowie, no ciężej troszeczkę zarówno przejazd przez rynek, jak włączamy się też do ruchu, jak i na głównym skrzyżowaniu, czyli od strony Kościuszki Grunwaldzkiej czy Grodgera. W Gorlicach cały czas spory ruch, to droga krajowa 28 w jedną, w drugą stronę. No i w centrum Mickiewicza, Legionów Biecka, szczególnie też między tymi skrzyżowaniami na Bieckiej, na ulicy Stawiska. Uważamy, trochę zwiększył się ruch w Krynicy, oczywiście rondo pod Kościołem Zdrojowym, też Kraszewskiego, czy rejon ulicy skrzyżowania z ulicą Ebersa. W Tarnowie, tu bez zmian, trochę więcej samochodów na tych ulicach, które już wymieniałem pół godziny wcześniej, więc Lwowska, gdzie trwają zresztą prace drogowe, Krakowska, Narutowicza, Szkotnik, Kwiatkowskiego, Sikorskiego, Klikowska, Słoneczna, Słowackiego, Starodąbrowska. W Tuchowie uważamy, przejeżdżając przez rynek, trochę zwiększony ruch, więc kierujmy się tam na obwodnicę. Przypomnę o Paleśnicy, tam droga wojewódzka 975. Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej, więc też utrudnienia. A u nas, przypominam, że obwodnica zachodnia już w dwóch miejscach zamknięta. Objeżdżamy przez Świniarsko, objeżdżamy później w rejonie Chełmca ulicą Papieską. No i ten ruch właśnie widać.
3: Rękę trzymamy na pulsie i podczas pulsu regionu będziemy też monitorować sytuację na naszych drogach. Za informacje dotychczasowe dziękujemy Łukaszowi Raczkowskiemu. Standardowo dziękujemy za standardowe informacje.
4: Dziękuję.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

Niecałe 4 minuty zostały nam do godziny 15.30. Za chwilę rozpoczniemy Puls Regionu, a jak tak obserwuję informacje w Pulsie Regionu, to są chyba same dobre. Także tym bardziej Was zapraszam do słuchania.

0: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
1: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
0: Interwencje.
2: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
0: Opinie.
3: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
0: Fakty.
4: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
5: Dokument sprzed prawie 100 lat trafił do zasobów Archiwum Narodowego. To akt erekcyjny tarnowskiego osiedla Mościce.
6: To była normalna galerta jak medula. Pierwsze słowo to tam w imię Boże i zaczęły pokazywać się literki.
5: Tuchów czeka na powrót Matki Bożej Tuchowskiej. W sobotę uroczyste powitanie obrazu.
7: Będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
8: Czekamy z utęsknieniem.
9: No przyjdziemy na to i będziemy witać.
5: Miał być zlikwidowany, ale udało się go uratować. Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju przeszedł generalny remont i rozbudowę.
10: Przeszedł budynek dużo, świat idzie naprzód i cieszę się, że w tej chwili będzie młodzież wypoczywała w świetlanych warunkach, a miejsce jest fantastyczne.
5: Nadchodzą pierwsze upalne dni, a wraz z nimi ruszą pierwsze kąpieliska. Sądecki WOPR apeluje o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, a do dorosłych zwraca się wprost – zero alkoholu nad wodą.
11: To nie jest, że tylko młodzież, bo nad Jeziorem Rożnowskim z doświadczenia pamiętam z lat poprzednich, to głównie starsi ludzie, którzy zaufali zbyt dużo swoim umiejętnościom i ich już dzisiaj nie ma.
5: Jak o swoje bezpieczeństwo powinni zadbać rolnicy i sadownicy z naszego regionu? Porozmawiamy o tym z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a porozmawiamy po godzinie 16. To wszystko do 17. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Dokument uważany przez lata za zaginiony odnalazł się i został zabezpieczony w zasobach Archiwum Narodowego. Mowa o akcie erekcyjnym osiedla pracowniczego w Tarnowie Mościcach, który w 1934 roku został zakopany w kapsule czasu. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
3: Przez lata dokument był uznawany za zniszczony lub zaginiony. Udało się go odnaleźć w 1998 roku. Edward Kupiniak, który był wówczas inżynierem na zakładach azotowych, wspominał, jak wyglądał proces poszukiwań. Społecznicy i pasjonaci historii na podstawie zdjęć z wizyty ówczesnego prezydenta Polski Ignacego Mościckiego ustalili miejsce, gdzie mógł zostać zakopany akt erekcyjny. Jak opowiadał Edward Kupiniak, dokument z międzywojnia został zapisany na baraniej skórze, a przez dekady spędzone pod ziemią materiał zdążył się zepsuć.
4: To była normalna galerta jak meduda, taki coś. Jeden z dziennikarzy, fotograf Tarnowskich Azotów, mówi: niech pan siada w mój samochód i jedziemy do redakcji. Przyjechaliśmy do redakcji, tutaj przy głównej bramie, gdzie teraz apteka jest. On napuścił wodę do kuwety fotograficznej i mówi: teraz niech pan te ręce włoży do wody. Tak galerta zaczęła się rozpływać. I pierwsze słowo to tam w imię Boże. I zaczęły pokazywać się literki. To się rozpłynęło, on później podłożył szkło i ta galareta osiadła się na szkle i tak zostało.
3: Historyczny dokument trafił do Izby Pamięci w Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, jednak po jej likwidacji ślad za aktem erekcyjnym się urwał. Ostatecznie dokument odnalazł się w wewnętrznym archiwum zakładów azotowych w Tarnowie. Jak podkreślał Artur Babicz, członek zarządu Grupy Azoty, która przekazała dokument do Archiwum Narodowego, akt erekcyjny osiedla za torami świadczy o nierozerwalnym związku zakładów azotowych z lokalną społecznością i rozbudowującym się Tarnowem.
5: Dokument jest z 2 czerwca 1934 roku. Wówczas to przy obecności prezydenta Ignacego Mościckiego, późniejszego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, czyli naszych założycieli, dokonano poświęcenia kamienia węgielnego i wpuszczenia tej kapsuły. Dla nas bezcenny naprawdę przedmiot. Powstanie osiedla tak blisko zakładów azotowych to element, który nas łączy i od samego początku, od samego założenia, rozpoczęcia budowy Państwowej Fabryki Lotków Azotowych, wiadomo było, że takie osiedle powstanie. Powstało bezpośrednio przy azotach i powstało potem za torem, bo tak nazwane jest to miejsce, gdzie ta kapsuła była budowana. Tam mieszkali nasi inżynierowie, mnóstwo inżynierów z Lwowa, które tutaj przyjechały, wspierało nas swoją myślą techniczną, inżynieryjną.
3: Dzisiaj nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentu do zasobów Archiwum Narodowego. Jak zapewnia kierownik Tarnowskiego Oddziału Archiwum Anna Drąg-Sukiennik, akt erekcyjny będzie teraz przechowywany we właściwych warunkach, by zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
6: Archiwum jest właściwą, żeby nie powiedzieć jedyną jednostką, do której taki dokument powinien trafić jako tak zwany zasób narodowy. Mamy już akta gminy Mościce sięgające wcześniej do tych akt gmin Dąbrówki, Infułackiej i Świerczkowa. To jak najbardziej uzupełnia nasz zasób. Archiwum Narodowe w Krakowie ma profesjonalny dział konserwacji. Nie potrafię ocenić ani skali zniszczeń, ani degradacji tego dokumentu. Poza tym, co jest oczywiście widoczne na pierwszy rzut oka, po badaniach i analizach zostaną powzięte decyzje i czynności, które pozwolą nam zachować ten dokument, może zrekonstruować i na pewno zapobiec jego dalszej degradacji.
3: Dokument rozpoczyna się od słów „w imię Boże”. Wspomina też o ówczesnym ordynariuszu diecezji tarnowskiej, biskupie Franciszku Lisowskim, który poświęcił kamień węgielny pod budowę osiedla. Odtworzony tekst dokumentu zamieściliśmy na www.rdn.pl.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Zacznijmy zatem od Tarnowa naszą podróż po drogach regionu. Ulica Krakowska, ulica Szkotnik, Narutowicza, w obie strony zakorkowana Konarskiego, Gumniska. Na Tuchowskiej dość luźno, jak na tę porę przystało, to jest taki ewenement. Na Mostowej jednak jest korek przy Gumnińskiej, na Lwowskiej w kilku miejscach, w zasadzie na całej długości w kierunku centrum, albo od centrum raczej jadąc. Starodąbrowska też zakorkowana. Słoneczna, a i owszem, i jeszcze Słowackiego oraz Klikowska, tu zachodnia strona miasta. A teraz od północy wjeżdżamy do Nowego Sącza, wjeżdżamy bardzo powoli, bo w Wielogłowach i Wielopolu jest spory korek, który dopiero rozładowuje się przy już samym Nowym Sączu, centrum Nowego Sącza. Ale jadąc od drugiej strony, Góra Zabełeska w stronę Tarnowa trochę nam się też korkuje. Pieczkowskiego przy Barskiej i sama Barska to taka tradycja też popołudniowa i pewnie nie tylko. Tradycja godzin szczytu, o tak powiem. Na Alejach Piłsudskiego, na Prażmowskiego oraz na ulicy Królowej Jadwigi przy Rondzie Solidarności. Te trzy ulice są dość mocno zakorkowane. Na Husarskiej też jest mały korek przynajmniej. Piotra Skargi, bulwar Narwiku przy dojeździe do Ronda przy Zamku. Na Wojowska, Grodzka, tam w okolicach Europy też duży korek. Limanowskiego i Zygmuntowska was trochę zatrzymają na parę dłuższych chwil, że tak powiem delikatnie. Ulica Węgierska, odcinek Biegonicki, a w zasadzie to dłużej niż Biegonicki, w stronę Starego Sącza, zakorkowany dość mocno. Jak na tę porę przystało, zakorkowana jest również ulica Piłsudskiego w Limanowej. Wczoraj nie było tak źle o tej porze, a dzisiaj no proszę. Na Witosa też i na Lipowej Krakowskiej też trzeba chwilę poczekać. Przy dojeździe do Ronda w Sowlinach i samo centrum jest dość mocno zakorkowane. Tutaj Mikołaja Kopernika przy Rondzie. Jana Pawła II, Mordarskiego, Marka, te ulice są najbardziej obciążone przez dużą liczbę samochodów. A na koniec zostawiamy sobie Gorlice. Trochę korkuje się ulica Kościuszki, bywało gorzej. Od drugiej strony zaś mocno zakorkowana ulica Parkowa od strony Biecza. Też ulica Biecka, Legionów, Stawiska, Sienkiewicza, Mickiewicza i Kołłątaja do tych ulic się dołączają.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: A za chwilę przeniesiemy się do Tuchowa.

0: Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już w sobotę do bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zanim obraz przybędzie do Tuchowa, zagości także w Tarnowie. Relacja Ewy Biedroń.
1: Jak mówi kustosz tuchowskiego sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek.
2: No, obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie, i twarz wyrazista, i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami, ukrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań.
1: Z okazji renowacji dzieła powstała również bogato zdobiona sukienka okrywająca obraz. To wyjątkowy element wizerunku, ponieważ powstał z wotów składanych przez pokolenia pielgrzymów. Naszywaniem zdobień zajęła się siostra Rita Bernardynka Klauzurowa z Krakowa, której zajęło to ponad 3 miesiące. Dla wielu mieszkańców była to długa rozłąka z jednym z najważniejszych symboli religijnych miasta i regionu. Powrót odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej będzie wyjątkowym momentem.
3: Oczywiście, że czekamy, no zwłaszcza, że to jest tutaj nasz kościół, nasza parafia, więc czekamy bardzo podemocjonowani tym faktem. Spodziewaliśmy się, że będzie to trochę później, bo tak było zapowiadane na samym początku, a jest w miarę wcześnie. Także cieszymy się, że na wielki odpust ten obraz powróci i że będzie tutaj z nami. Zaplanowane jest to wszystko bardzo tak szczegółowo, z tego jak mówił tutaj też nasz proboszcz, ojciec Grzegorz. No na pewno będziemy tutaj witać ten obraz bardzo szczególnie.
4: Czekamy z utęsknieniem, bo tutaj chodzimy do kościoła, tutaj uczestniczymy.
5: No przyjdziemy, a to jak to zapowiadali, to będziemy witać.
1: Zanim obraz dotrze do Tuchowskiej Bazyliki, co nastąpi w sobotę, zatrzyma się w 3 miejscach. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. W sobotę o 10 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby seminarium przy ulicy Piłsudskiego do katedry. W bazylice będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin.
6: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Podczas tego modlitewnego czuwania będą godzinki, różaniec, nowenna, mszy świętej o 12:00 przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. Pożegnanie obrazu w katedrze będzie w sobotę około 16:25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa w obstawie 10 motocykli. W Piotrkowicach na górze dołączą kolejni oczekujący pozostali chętni motocykliści. Następnie w Tuchowie u podnóża ulicy Wysokiej oczekiwać będą dzieci sypiące kwiaty oraz parafianie i pielgrzymi. Obraz zostanie wniesiony na dziedziniec sanktuaryjny, gdzie będzie przywitanie i modlitwa różańcowa. O godzinie 18:30 rozpocznie się msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Po mszy obraz zostanie wniesiony do bazyliki, gdzie do 21:00 potrwa czuwanie modlitewne.

0: Dom czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju został oddany do użytku po generalnym remoncie. Ośrodek od stycznia zeszłego roku był zamknięty. W tym czasie dostosowano go do aktualnych standardów i rozbudowano o dodatkową przestrzeń. Więcej o tym, co się zmieniło, Maria Mułka.
1: W ramach prac między innymi wyburzony został drewniany budynek, który od 1947 roku był siedzibą domów czasów dziecięcych. Jednak nie spełniał wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na pamiątkę zostały jedynie stare drewniane drzwi, które umieszczone zostały w holu na parterze w formie artystycznej aranżacji. Jak podkreśla dyrektor placówki Marzena Nizienkiewicz-Długopolska, znacznie zmieniły się warunki przyjmowania szkół i grup zorganizowanych, a te przyjeżdżają tu uczyć się przez cały rok.
2: Dzieci przyjeżdżają w zupełnie inny teren. Przede wszystkim mamy tutaj uzdrowisko Piwniczna, więc też korzystają z środowiska. Natomiast przyjeżdżają w inne miejsce, są samodzielne, normalne mają lekcje, ale w nienormalnych warunkach. Czyli nie siedzimy w ławce, nie uczymy się przy tablicy, ale idziemy w góry, idziemy na spacery, idziemy do muzeum. Mamy żywe lekcje biologii, historii, geografii.
1: O popularności pobytów w domu w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju świadczy to, że terminy zarezerwowane są tu już do końca 2028 roku.
3: Czekaliśmy na to, żeby projekt ziścił się i żeby te dzieciaki, które lgną do tego obiektu, mogły przyjeżdżać i korzystać z uroków Sądecczyzny i tutaj Piwnicznej Zdroju w takich standardach już na miarę XXI wieku. To, co teraz widzimy, to zapiera dech w piersiach, a dzieciaki chodzą, mówią, tu jest jakby luksusowo.
1: Mówi Agnieszka Wyrazik-Tyrpak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Dodajmy, że budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedną z ważnych zmian w tym zakresie była budowa windy. Dom w czasów dziecięcych ma teraz 56 miejsc noclegowych w 15, 3 lub 4-osobowych pokojach z łazienkami. W budynku jest też kuchnia z jadalnią, pomieszczenia biurowe, magazyny, dwie sale lekcyjne, świetlica dostosowana do zajęć integracyjnych, tanecznych i edukacyjnych. Wieloletnia dyrektor domu Maria Źrołka, która pamięta czasy, gdy przyjeżdżała tu m.in. Polonia, podkreśla, że zmiana jest ogromna.
4: Powiedział mi kiedyś komendant Straży Pożarnej: Pani Mario, zawiaduje Pani pudełkiem zapałek. Bardzo przestrzegaliśmy rygorów przeciwpożarowych, ale drewno to jest drewno. Myślę, że dzięki opatrzności Bożej nic się nie stało, nikt nie ucierpiał. Przeszedł budynek dużo, świat idzie naprzód i cieszę się, że w tej chwili będzie młodzież wypoczywała w świetlanych warunkach, a miejsce jest fantastyczne.
1: Budynkowi w poprzedniej kadencji groziła całkowita likwidacja, dodaje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Żeby jednak zmienić standard tego miejsca, konieczne były prace, które pochłonęły ponad 9 milionów złotych.
5: 6 milionów było z Polskiego Ładu, tylko tam były za opóźnienia potrącone kary, tam 100 parę tysięcy, więc to jest 5-900 groszami. Natomiast pozostałą kwotę 3 miliony trzeba było dołożyć z uwagi na to, że po odkryciu pewnych ścian okazało się, że mamy ściany, tak zwane mury pruskie, czyli drewno mieszane z cegłą. Musieliśmy to rozebrać do końca, zrobić żelbety i nowe całe pokrycie dachowe. To są te środki z Polskiego Ładu, które miały być wcześniej na ten tor saneczkowy w Marcinkowicach. Według zarządu była to nietrafiona inwestycja, przenieśliśmy je tutaj, no okazało się, że jest skutek taki, jaki chcieliśmy.
1: To jeszcze nie koniec zmian w domu czasów dziecięcych, bo w planie jest inwestycja m.in. w remont ogrodzenia, wiaty grillowe oraz budowa sali gimnastycznej w miejscu wyburzonego budynku. Przypomnijmy też, że na czas inwestycji działalność domu została zawieszona, a pracownicy znaleźli zatrudnienie w innych placówkach oświatowych powiatu nowosądeckiego.
0: Dokładnie 2 minuty nas dzielą od godziny 16. Za chwilę kolejne wiadomości RDN. Zostańcie z nami.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
8: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
7: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
6: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
0: Po reklamie. Pięć samorządów łączy siły. Przebudowa niebezpiecznej drogi coraz bliżej realizacji. Coraz więcej osób chce pomagać tarnowskiemu hospicjum. Fundacja Kromka Chleba podziękuje jutro wolontariuszom. Bezpieczna praca na roli za chwilę rady dla rolników od Państwowej Inspekcji Pracy. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Przebudowa długiej na ponad 20 km drogi powiatowej z Lubaszowej do Siebietnicy staje się coraz bardziej realna. Trzy samorządy gminne, powiat tarnowski i województwo małopolskie, podpisały list intencyjny w tej sprawie. Dokument precyzuje, że pięć samorządów podzieli się kosztami opracowania dokumentacji projektowej. Jak wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, projekt, który ma powstać w półtora roku, będzie podstawą do zabiegania o dofinansowanie na przebudowę drogi.
3: List intencyjny, dzięki któremu samorząd województwa małopolskiego, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, Tuchów, jak i Rzepiennik Strzyżewski wspólnie podjęły ciężar związany z finansowaniem opracowania kompletnej dokumentacji. Ona pozwoli w przyszłości aplikować o przebudowę tej drogi, oczywiście w odcinkach, bo jest to zadanie bardzo kosztochłonne, natomiast ten dokument, który powstanie za półtora roku, będzie kluczowy dla tego, żeby tą modernizację przeprowadzić.
0: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szacuje, że przebudowa 23 km drogi i budowa 7 mostów na trasie może kosztować nawet 250 milionów złotych. Uczenie młodych ludzi empatii, pomagania innym ma w dzisiejszych czasach głęboki sens, podkreśla prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. W czwartek w Tarnowie odbędzie się czwarta gala wolontariatu. Dzięki osobom, które pomagają tarnowskiemu hospicjum VSP, zorganizowano już wiele akcji charytatywnych i edukacyjnych. Gala będzie okazją do podsumowania programu Wychowanie przez wolontariat realizowanego w kończącym się roku szkolnym.
4: Rok był bardzo owocny. Zorganizowaliśmy akcję Napisz List, sadzenie sebulek tulipanów, Dzień Wolontariusza. Była też choinka w hospicjum i marsz tulipanowy. W tym roku przystąpiło więcej placówek, bo aż 45 w stosunku do poprzedniego, gdzie było też 34 placówki. Daje to poczucie wspólnoty i buduje właśnie sens pomagania. To jest ważne, żeby być blisko drugiego człowieka. I wierzymy w to właśnie, że razem możemy czynić wiele, wiele dobra.
0: Mówiła w programie Słowo za Słowo prezes Fundacji Anna Czech. W czasie gali wolontariatu nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni wolontariusze i placówki.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przed wyjazdem do pracy w polu sprawdź, czy sprzęt, który używasz, jest sprawny, radzi Michał Drwięga z Nowosądeckiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Gość programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz dzielił się radami dla rolników, którzy wchodzą teraz w czas intensywnych prac. Przed każdym wyjazdem sprawdźmy, czy traktor lub inny sprzęt, który będzie wykorzystywany, ma m.in. sprawne hamulce, światła, czy najbardziej kluczowe części, dodaje Michał Drwięga.
5: Maszyna nie wybacza pośpiechu. W rolnictwie bardzo wiele wypadków zdarza się tylko dlatego, że ktoś nie wiedział, jak pracować bezpiecznie, ale dlatego, że zadziałała rutyna. Rolnik mówi, ja tylko poprawię, tylko odblokuję, tylko wyciągnę resztkę słomy, prawda, tylko podjadę kawałek. Właśnie w tych chwilach dochodzi do pochwyceń, zmiażdżeń, amputacji czy upadków.
0: Jeżeli osłony części ruchomych zostały ściągnięte na czas naprawy maszyny, zawsze trzeba je z powrotem założyć na czas pracy. Takich napraw nie wolno także robić, gdy silnik traktora pracuje, bo często właśnie w takich momentach dochodzi do najbardziej niebezpiecznych wypadków. W Ropie w powiecie gorlickim powstanie pump track. Gmina szykuje się już do rozpoczęcia inwestycji, z której mają skorzystać przede wszystkim miłośnicy jazdy na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Samorząd dostał 50 tysięcy dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego, a wójt Karol Górski szacuje, że gmina będzie musiała dołożyć jeszcze około 70 tysięcy złotych. O szczegółach Maria Mułka.
6: pump track, czyli tor rowerowy o mineralno-asfaltowej nawierzchni, będzie składał się z odpowiednio ukształtowanych garbów i profilowanych zakrętów. Wszystko stworzy pętlę o długości około 60 metrów. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach. Koszt robót szacuje się na razie na około 117 tysięcy złotych, jednak wartość tam może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu. Już teraz wiadomo, że gmina zamierza zakończyć budowę przed końcem tego roku.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Nowym Sączu dość pochmurno, ale też dość ciepło, chwilami nawet do 24 kresek, wbrew zapowiedziom niższych nieco temperatur sięgają słupki rtęci w termometrach. W Tarnowie około 24 dzisiaj też maksymalnie w cieniu. No i w Nowym Sączu popadało, w Tarnowie słonecznie, ale i tutaj się słońce pokazuje od jutra cieplej, a nawet gorąco.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 16.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
0: Są jeszcze korki, ale wyraźnie mniejsze. Zacznijmy od Tarnowa. Ulica Krakowska jeszcze jest dość zakorkowana. Tak samo jeszcze trzeba poczekać na Sikorskiego przy Krakowskiej, ale na przykład ulica Narutowicza. Nią już dużo łatwiej przejechać i szybciej. W zasadzie to normalne tempo. Na Tuchowskiej zrobił się malutki korek przy dojeździe do ulicy Konarskiego. Jeszcze trzeba chwilę poczekać na ulicy Szkotnik, na Klikowskiej, na Słowackiego, też na Słonecznej i Starodąbrowskiej przy Rondzie oraz na niektórych odcinkach ulicy Lwowskiej, szczególnie przy Rondzie z Orkana. Tam też miejscami są prowadzone prace drogowe. Zaglądamy do Nowego Sącza, już mniejszy ruch też w Wielogłowach, ale w Wielopolu jeszcze jadąc krajową 75 w kierunku Zabełcza, Nowego Sącza, jeszcze jest ruch większy. Obwodnica północna, owszem, zakorkowana, Tarnowska też w dwie strony w zasadzie, do Ronda i od Ronda przy Piotra Skargi, przy bulwarze Narwiku. Rondo Solidarności też Was zatrzyma na krótszą chwilę niż jakiś czas temu, ale jednak tam ruch jest nieco większy i jeszcze jest nieco większy ruch na odcinku już teraz tylko Biegunickim, ulicy Węgierskiej, jadąc w stronę Starego Sącza. Jeszcze kilka tych ulic by się znalazło, ale wiadomo, o jakie chodzi. Zaglądamy jeszcze szybciutko do Limanowej. Tutaj wzmożony ruch na Piłsudskiego, ale już większych korków nie obserwujemy tutaj, ale trzeba poczekać chwilę na Lipowej czy na Krakowskiej, jadąc do Ronda w Sowlinach i też na Witosa ruch jest nieco większy oraz w całym centrum Kopernika, Marka czy Jana Pawła II oraz Mordarskiego. Te drogi zatrzymają Was na dłużej. Tak samo jak w Gorlicach, jak zawsze o tej porze zatrzyma Was ulica Parkowa i od drugiej strony, od Zawodzia, w zasadzie ulica Kościuszki, to część Krajowej 28, na Sienkiewicza, na Mickiewicza też jeszcze większy ruch, na Legionów Bieckiej, Kołłątaja i ulicy Stawiska jeszcze jest ciasno.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
0: A za chwilę na naszej antenie spotkanie z gośćmi Pulsu Regionu.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kalambury, przegrany robi obiad.
6: Mama pokazuje zimę?
7: Albo stoi przy lodówce.
5: Dobra, to jeszcze raz.
6: Dom?
7: Ciepło.
5: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
9: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
10: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
0: Sezon prac polowych już w pełni. Jak o swoje bezpieczeństwo powinni zadbać rolnicy i sadownicy z naszego regionu? O tym z lokalnymi przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zastępcą dyrektora do spraw świadczeń zagranicznych Oddziału Regionalnego Kraków Jackiem Kwitem, a także głównym specjalistą w Wydziale Prewencji w placówce terenowej KRUS w Nowym Sączu Tomaszem Baranem, porozmawia Maria Mułka.
13: Rozpoczyna nam się sezon, taki naprawdę gorący sezon dotyczący pracy polowych. Rolnicy, czy to angażują się teraz w sianokosy, za chwilę będą żniwa. No i to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć troszeczkę o profilaktyce, o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Panowie tutaj obserwują sytuację i myślę, że mają najlepsze dane dotyczące też tego, czy często w naszym regionie dochodzi do wypadków. Jakie to są sytuacje i czy często właśnie mamy z nimi do czynienia?
14: Tak, to prawda, jesteśmy w trakcie prac, intensywnych prac polowych związanych chociażby z sianokosami, ale również wykonaniem również zabiegów agrotechnicznych w sadach, w opryskach zbóż, więc to są bardzo intensywne prace, które najczęściej są związane z bardzo dużym pośpiechem. Ten pośpiech powoduje, że zapominamy o wielu rzeczach. Warto tutaj pamiętać o tym, żeby podczas wykonywania takich prac, organizacji pracy własnej właśnie w gospodarstwie rolnym, przede wszystkim dobrze tą pracę organizować. Po pierwsze, dbać o to, aby wszystkie osłony, które mają być, to żeby były. Na przykład na wałkach odbioru mocy, na piłach, ale również na innych maszynach, które są stosowane w trakcie wykonywania prac agrotechnicznych. Pamiętajmy, że pośpiech to jest jeden z tych czynników najczęściej determinujących ilość wypadków. No niestety, my może nie prowadzimy bieżącego monitoringu, ale mamy już w tym roku 48 zgłoszeń wypadków. To jest pierwsze półrocze. W tamtym roku mieliśmy 132, a więc może troszeczkę mniej jak na pierwsze półrocze, ale generalnie są te wypadki już zgłaszane. Pamiętajmy o tym również, żeby odzież, która jest używana podczas zabiegów agrotechnicznych, aby ona była dopięta, aby ona nie była luźna. To są takie bardzo proste rzeczy, ale one decydują o tym, że na przykład nasze ubranie może zostać wciągnięte do wałka lub przez inną maszynę, bo jest po prostu niedopięte na guziki. Trzeba też pamiętać o tym, żeby zachować jednak rozwagę i zdrowy rozsądek. Częstą przyczyną jest jednak alkohol. Pamiętajmy, że ulegniemy wypadkowi, mamy zawartość alkoholu w organizmie, może nie zostać wypłacone, albo na pewno nie zostanie wypłacone odszkodowanie. A w tamtym roku wniosków o odszkodowania mieliśmy 280, a było ich więcej, których po prostu nie zostały one uznane ze względu na spożycie alkoholu w trakcie pracy.
13: W przypadku rolnictwa takie odszkodowanie może być konieczne, jeśli mamy jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu, więc warto tutaj nawet na takie rzeczy zwrócić uwagę. Jak rozumiem, to są często podobne scenariusze, jeśli chodzi o wypadki. Tutaj te najbardziej niebezpieczne to pewnie z udziałem maszyn.
14: Tak, to prawda. My jesteśmy w terenie, Sądecczyzna jest w terenie górzystym. Te zbocza mają dość duże nachylenie, więc wykonywanie prac, zwłaszcza rano, w godzinach poranek,

0: dbajmy, róbmy te zabiegi rozsądnie, dobrze organizujmy swoją pracę, nie spieszmy się, a jednocześnie pamiętajmy o tym, żeby być dobrze ubranym, bezpiecznie wykonywać te wszystkie zabiegi. Też na placach manewrowych często zdarza się, że pośpiech, przepinanie maszyn no może spowodować, że nie daj Bóg, jakieś dziecko możemy niedopatrzyć gdzieś i może stać się wypadek. Uważajmy na to.
1: Tutaj się pojawia ten ważny wątek, bo często w takich gospodarstwach, jak mamy tu na Sądecczyźnie, prowadzonych rodzinnie, dzieci naturalnie pojawiają się też w obrębie pracy. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo? Co powinniśmy zrobić, żeby no, to dziecko nie narazić na ewentualny właśnie wypadek?
2: No przede wszystkim chrońmy naszych najmłodszych, bo gospodarstwo to nie jest placem zabaw, tylko miejscem pracy. W takim gospodarstwie powinno się wydzielić specjalną bezpieczną strefę dla tych dzieci, gdzie maluchy nie miałyby możliwości kontaktu czy to z ciągnikami, z innymi maszynami, jak również ze zwierzętami hodowlanymi i żeby one czuły się tam bezpiecznie i po prostu mogły się ewentualnie z daleka przyglądać tym pracom, jakie są wykonywane w gospodarstwie. Dlaczego też tak jest? Bo w większości prac dzieci do 16 roku życia nie mogą wykonywać w gospodarstwie, ewentualnie jakieś lekkie prace typu, żeby coś pomogły posprzątać, uporządkować, prawda, takie typu. Nie powinny się zajmować żadnymi ciągnikami, nie daj Boże, albo substancjami chemicznymi.
1: To jest właśnie ważne, więc żeby im pokazać, tu można wejść, tam nie powinniśmy podchodzić, te zwierzęta mogą być na przykład niebezpieczne.
2: Tak, dokładnie. No przede wszystkim musimy im tą wiedzę przekazać, bo same od siebie dzieci no, przeważnie widzą tylko tam strefę zabawy na całym terenie gospodarstwa, a tak być nie powinno. Więc jeśli my dorośli im tej wiedzy nie przekażemy, no to niestety może dochodzić do tych przykrych zdarzeń.
1: Tutaj padło takie określenie, że szczególnie na ten alkohol uważajmy, ale też niektóre leki mogą mieć konkretny wpływ na organizm i tutaj też przy intensywnych pracach chyba powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nie leczymy się w jakimś konkretnym zakresie.
2: Dokładnie. My przy obsłudze już zgłoszenia wypadku często też pytamy rolników, czy na przykład nie byli pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu. No dlatego, że czasami są to środki psychotropowe takie, które ograniczają bezpieczne prowadzenie na przykład pojazdu mechanicznego, prawda, i zaburzają tą koncentrację. To też jest traktowane jako ten alkohol i może tutaj dojść do odmowy właśnie przy tym odszkodowaniu.
1: Wypadek siłą rzeczy zawsze może się zdarzyć przy każdej pracy, także tutaj, więc powiedzmy jeszcze o pierwszej pomocy. Jak zadbać o to, żeby na przykład nasza apteczka była pod ręką, żeby ta pomoc szybko dotarła?
2: No przede wszystkim, jeśli chodzi o maszyny, to w takim każdym ciągniku powinna znajdować się właśnie ta apteczka, jak również naładowany telefon komórkowy, oczywiście sprawny, bo no nigdy nie wiemy, czy będziemy musieli sami wzywać tą pomoc, czy po prostu ktoś, kto tam jest w pobliżu za nas to zrobi. Na ile my będziemy mieli taką możliwość też, to zależy jaki uraz, nie daj Boże, taka osoba doznaje takiego ciężkiego czy też urazu, który na przykład może i kończyć się niestety śmiercią, a i takie wypadki też odnotowujemy, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jest to ciągnik starego typu. No niejednokrotnie jego stan ogumienia no tutaj dużo zostawia do życzenia. No i tak jak tu wcześniej pan dyrektor też wspominał, no i ten alkohol często też jest właśnie tą przyczyną, gdzie dochodzi do tej brawury, złego określenia stanu dookoła całej maszyny, w jaki sposób ma ten pojazd być kierowany, no i dochodzi do tych nieszczęśliwych wypadków.
1: My w każdym razie życzymy rolnikom dobrego, udanego sezonu, spokojnego, bez wypadków i tego, żeby udało się przejechać przez niego sprawnie. Wiem, że też jako KRUS organizujecie różne akcje profilaktyczne, może o nich też powiemy troszeczkę, bo to jest taka nauka od podszewki, tak się mówi, tak?
0: Tak, oczywiście prewencja to jest zespół działań bardzo szeroko rozwiniętych, nie tylko kierowanych bezpośrednio do rolników i ich gospodarstwach, a tych gospodarstw w 2025 odwiedziliśmy 103, ale również kierujemy swoje działania już do najmłodszych. Kierujemy do dzieci, kierujemy do szkół. W tym roku zakończyliśmy już konkurs Wioski bez troski, to jest konkurs malarski. Była gala w Krakowie początkiem czerwca, gdzie dzieci zakwalifikowały się również z naszego powiatu. Jeżeli chodzi o konkurs rymowanki, to też taki, który ma na celu gdzieś tam zaszczepić w głowach to bezpieczeństwo. To jest taki bardzo prosty mechanizm. Często jest tak, że to właśnie dziecko zwraca uwagę tacie, rodzicowi, że słuchaj, ale to jest niebezpieczne, tak nie powinieneś robić, bo to, żeśmy malowali i tak pani powiedziała.

0: działa. Prosta rzecz, ale jednak czasem działa. Oczywiście bezpieczne gospodarstwo rolne to jest duży konkurs krajowy, gdzie rozstrzygnięcie na etapie województwa będzie w Starym Sączu podczas agropromocji. 8 gospodarstw bierze udział z naszej Sądecczyzny. Mamy piękne gospodarstwa, mamy się czym pochwalić. Życzymy tym, którzy się zgłosili. Życzymy, żeby wygrali.
1: No i oczywiście przy okazji mamy tutaj chyba zaproszenie na agropromocję. Tam także wasze stanowiska, jak rozumiem, będą i tam porad również udzielacie.
0: Tak, jak najbardziej. Również na agropromocji będziemy w tym roku świętować 35 lat istnienia KRUS-u, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To jest duże wydarzenie. Pamiętajmy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to jest zabezpieczenie społeczne dla tej części społeczeństwa, które pracuje w gospodarstwach rolnych, jest odpowiedzialna za nasze podstawowe potrzeby, czyli za żywność.
2: Z zastępcą dyrektora do spraw świadczeń zagranicznych oddziału regionalnego Kraków Jackiem Kwitem oraz głównym specjalistą w Wydziale Prewencji w placówce terenowej KRUS w Nowym Sączu Tomaszem Baranem rozmawiała Maria Mułka.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
5: Piękne słońce w Tarnowie, a w Nowym Sączu pada deszcz znowu. Od jutra wreszcie upragniona pogodowa stabilizacja, jeśli wierzyć prognozom. Jutro 24-25 stopni w Nowym Sączu, w Tarnowie. O ten jeden stopień będzie więcej. No w końcu polski biegun ciepła, to jak może być inaczej? Od piątku już upalnie albo niemal upalnie. Weekend bardzo gorący.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Zbliżają się pierwsze tego roku upalne dni, a ratownicy wodni z Sądecczyzny szykują się na najazd wypoczywających nad jezioro Różnowskie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, apelują do planujących wypoczynek nad wodą, bo najwięcej w tej kwestii zależy od nas samych. Więcej Łukasz Raczkowski.
1: Do Polski w końcu zmierzają upalne dni, czego kulminację według synoptyków mamy odczuć w najbliższy weekend.
2: W Nowym Sączu i w okolicach weekend przyniesie dużo ocieplenie. W piątek będzie pogodnie i bardzo ciepło z temperaturą maksymalną do około 26 stopni. W sobotę i w niedzielę w regionie będzie gorąco, temperatura wzrośnie do około 28 stopni, ale miejscami pojawiać się będą gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu, a lokalnie także z opadami gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upały skłaniają do zaplanowania pierwszego w tym roku wypoczynku nad wodą. Ratownicy wodni stacjonujący w Bartkowej Posadowej nad Jeziorem Różnowskim przewidują, że będą to pierwsze w tym roku dni z dużą liczbą kąpiących się, opalających i korzystających ze sprzętów wodnych. To rodzi też potencjalne zagrożenia. Prezes Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Pogwizd apeluje do planujących wypoczynek, aby pamiętać o podstawowych zasadach, zanim wejdziemy do wody.
3: Nie wskakujemy do wody w takich wysokich temperaturach od razu, bo dostaniemy jakiegoś szoku, dostajemy jakiegoś przykurczu i osłabienia i dojdzie do nieszczęścia. Przede wszystkim ochlapać siebie, tak, żeby wejść do tej wody, żeby nie było niepotrzebnych skutków takich bocznych. Więc z rozwagą, z zabezpieczeniem siebie nie skaczemy do wody w miejscach, których w ogóle nie znamy. Rodzice, jeżeli mają pod opieką swoje pociechy bądź opiekunowie, no to muszą w szczególności ich tak samo zabezpieczyć.
1: A rodzice i opiekunowie muszą też pamiętać o jednym. Głównym wrogiem bezpiecznego odpoczynku dorosłych nad wodą jest alkohol. Połączony z brawurą jest niestety największą przyczyną utonięć. Potwierdza to ratownik Jarosław Pogwizd i jak dodaje, wcale nie dotyczy to tylko ludzi młodych, jest wręcz na odwrót.
3: Widzimy takie zachowania, że pływają sobie na jakichś tam sprzętach pływających i jakieś tam, może to nie są mocne trunki, ale jednak tak, alkohol jest cały czas i to nie jest, że tylko młodzież, bo umówmy się, nad Jeziorem Różnowskim z doświadczenia pamiętam z lat poprzednich, to głównie starsi ludzie, którzy gdzieś tam zaufali zbyt dużo swoim umiejętnościom i ich już dzisiaj nie ma.
1: Gdzie oprócz Jeziora Różnowskiego będziemy mogli jeszcze zażyć kąpieli? Na razie na pewno nie na Jeziorze Klimkowskim, bo jak informuje Gorlicki WOPR, stan wody nadal jest tam niewystarczający. Na razie wodny odpoczynek nie będzie też możliwy na starosądeckich stawach, bo tam kąpielisko ma ruszyć na przełomie czerwca i lipca. Nie kąpielisko, ale wodne gry i zabawy będą też możliwe prawdopodobnie dopiero za tydzień na wodnym placu zabaw na stokach Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju. W sobotę ruszają za to baseny w Muszynie, na które zaprasza Mariusz Rymarczyk, prezes spółki Za Popradzie.
4: Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, jak również gości, turystów wypoczywających na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna i okolic. Również zapraszamy turystów ze Słowacji, którzy bardzo licznie odwiedzają nasze kąpielisko. Moc atrakcji czeka. Przygotowana jest również wykwintna kuchnia, specjalne menu dla gości basenowych, jak również dodatkowe atrakcje, mnóstwo leżaków do dyspozycji gości, także czekamy na Państwa.
1: Sądeckie WOPR apeluje też do wszystkich, którzy planują dziki wypoczynek nad brzegami sądeckich rzek. Ratownicy proszą o rozwagę, bo górskie nurty są bardzo niebezpieczne. Zmienne dno, wiry i prądy są w nich na porządku dziennym.
5: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
8: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe. Tomasz Graczewski, zapraszam. Piłkarki rezerw Iskry Tarnów wywalczyły awans do trzeciej ligi kobiecej. Do awansu przyczyniło się ostatnie spotkanie drużyny w czwartej lidze rozegranej z Tramwajem Kraków. Tarnowianki wygrały ten mecz 7-2. Pierwsza drużyna kobieca Iskry natomiast pozostają w drugiej lidze żeńskiej. W ostatnim meczu południowej grupy drugiej ligi Iskra grała z Respektem Myślenice. Był moment, w którym zespół z Myślenic prowadził 3-1, jednak Tarnowianki odrobiły straty i doprowadziły do remisu 4-4. Taki wynik jednak oznaczał, że Iskra Tarnów spadła na trzecie miejsce w tabeli, wyprzedzona przez Wisłę Kraków. 6 sparingów mają zagrać piłkarze Sandecji Nowy Sącz podczas przygotowań do nowego sezonu w drugiej lidze. Pierwszy mecz już 27 czerwca z Hutnikiem Kraków. Następnie biało-czarnych czekają potyczki ze Stalą Mielec, BrookBet Termaliką Nieciecza oraz słowackimi Tatranem Preszów i FK Humenne. Ponadto jeden z rywali jest jeszcze do ustalenia. Piłkarze Sandecji w poniedziałek rozpoczną treningi po urlopach. Nowy sezon w drugiej lidze rozpocznie się w weekend 25 i 26 lipca. Złoto, srebro i brąz wywalczyli młodzi tarnowscy judocy na międzynarodowym turnieju judo w Bochni. Na podium stawali zawodnicy trenujący na co dzień w barwach błękitnych MPC Tarnów. Złoty medal w kategorii młodzików wywalczył rywalizujący w wadze 46 kg Borys Sikorski. Srebrny medal wśród młodzików zdobył Julian Kolak ważący 38 kg. Brąz natomiast wywalczył Piotr Bogach uczestniczący w rywalizacji dzieci starszych. Na zawodach w Bochni startowała także młodziczka z Błękitnych Tarnów Judyta Blecharska, jednak przegrała swoje walki grupowe i nie trafiła do dalszej rywalizacji.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Dzielenka Moździerz, zapraszam. Rycerze po raz kolejny rozbiją obóz w pobliżu zamku w Melsztynie. Już po raz dziewiąty odbędzie się tu biesiada rycerska, która przeniesie uczestników w czasy średniowieczne. W tegorocznym programie znalazła się m.in. inscenizacja bitwy o zamek, pokaz laserowy po zmroku oraz tradycje związane z Nocą Świętojańską, zapowiada burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
2: To wielkie wydarzenie na zamku w Melsztynie. Biesiada rycerska, jest to dziewiąta już edycja biesiady. Jest bardzo dużo ciekawych atrakcji przygotowanych dla uczestników. Jak co roku mamy pokaz laserowy, to jest oczywiście wieczorem w sobotę, Noc Świętojańska. Będzie też oczywiście w kolejnym dniu tradycyjna bitwa o zamek. Bardzo wiele ciekawych stoisk z rękodziełem, nawiązującym do czasów średniowiecznych.
1: Będzie też mini zoo, a w nim alpaki, konie. Przewidziano również gry terenowe na każdy dzień wydarzenia. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę ich początek będzie o 12. W najbliższych dniach warto spojrzeć w niebo na Sądecczyźnie. Po raz pierwszy zagości 6. Małopolski Festiwal Balonowy Odlotowa Małopolska. Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz i Gródek nad Dunajcem to właśnie tutaj podczas festiwalu kolosy na ogrzane powietrze będą na wyciągnięcie ręki. Impreza rozpocznie się jutro. Inauguracyjny start o godzinie 18 z lotniska w Łososinie Dolnej. W regionie zaprezentuje się około 30 balonów, w tym załogi z Węgier, Rumunii, Litwy i Łotwy. Oprócz klasycznych konstrukcji sportowych na niebie pojawi się ziejący ogniem małopolski smok oraz repliki balonu braci Montgolfier. Podczas odlotowej Małopolski będą loty widokowe, ale też rywalizacja. Balonowe teamy będą walczyły o punkty i prestiż. Impreza potrwa 4 dni, a w najbliższą sobotę 20 czerwca odbędzie się też wieczorna gala balonów na plaży gminnej w Gródku nad Dunajcem. Przez 25 lat był nauczycielem plastyki w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Teraz jego prace zostaną pokazane na wystawie. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Mariana Kołodziejczyka, tarnowskiego grafika, malarza i pedagoga. Kuratorem wystawy i organizatorem jubileuszu jest historyk i doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a prywatnie wnuk artysty Albert Kołodziejczyk.
3: Był tytanem pracy. Pałac Młodzieży był dla niego również w pewien sposób drugim domem, bo tutaj bardzo dużo spędzał czasu, wykonywał wszelkie oprawy plastyczne dla wydarzeń, spektakli. Został zatrudniony tutaj w Pałacu Młodzieży w 1960 roku i był kierownikiem pracowni plastycznej, jako że był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i dyplom bronił u profesora Konrada Zrzednickiego, więc przenosił te wartości artystyczne z Krakowa właśnie tutaj do Tarnowa i zainicjował pracownię plastyczną w tak szerokim wymiarze. Wprowadzał tą grafikę, również malarstwo.
1: Marian Kołodziejczyk przez większość życia był związany z Tarnowem, który stał się ważnym tematem jego twórczości. W swoich pracach przedstawiał m.in. uliczki Starego Miasta, architekturę oraz pejzaże Tarnowa i okolicznych miejscowości. W Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty plastyczne związane z drukiem wypukłym, którym zajmował się Marian Kołodziejczyk. W planach jest wystawa Marian Kołodziejczyk Tarnów i okolice. Odbędzie się ona 2 lipca o 17 w Galerii Hortat. Wstęp jest wolny. Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki, drzeworyty, linoryty i gipsoryty, obrazy olejne, akwarele, pastele, szkice oraz projekty graficzne związane z Tarnowem, pochodzące z drugiej połowy XX wieku. W Gorlicach odbędzie się uroczyste otwarcie nowej odsłony ekspozycji stałej poświęconej jednemu z najwybitniejszych i najbardziej cenionych artystów epoki Młodej Polski, Teodorowi Axentowiczowi. Wernisaż będzie w najbliższą sobotę 20 czerwca w nowej przestrzeni wystawienniczej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4 w Gorlicach. Przeniesienie wystawy stałej z Szymbarskiego Kasztelu otworzyło zupełnie inne możliwości aranżacyjne. Nowa przestrzeń pozwoliła na zaprezentowanie znacznie szerszego i bogatszego przekroju unikalnej kolekcji pamiątek oraz dzieł Teodora Axentowicza niż było to możliwe w poprzedniej lokalizacji. Nowa odsłona wystawy to nie tylko okazja do podziwiania kunsztu malarskiego i słynnych portretów mistrza, ale także głębsze spojrzenie na jego relacje artystyczne oraz dziedzictwo, które po sobie pozostawił. Wernisaż rozpocznie się o 17:00, wstęp jest wolny. Plecione kwiaty puszczane na rzece tego dnia mogły przynieść pannom mężów. W weekend przypada Noc Kupały, czyli moment przesilenia letniego. Wydarzenie wywodzi się z dawnych wierzeń Słowian, ale zwyczaj puszczania wianków w wielu miejscach przetrwał do dziś. Tradycja jest pielęgnowana w gminie Wierzchosławice, gdzie Sobótka nad Dunajcem odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Noc Świętojańska to nie tylko kwiaty, ale także ogień, przypomina dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach Piotr Kania.
4: To ognisko jest takim symbolem właśnie Nocy Świętojańskiej, to rozpalenie ognia, który ma oczyszczać, który ma też przy takim zwyczaju przeskakiwania tego ognia dawać pomyślność i szczęście. Nie wszyscy mogą to ognisko przeskakiwać zgodnie z tradycjami, bo przeskakiwali je albo kawalerowie, albo ewentualnie pary. Szczególnie dla tych grup to jest zorganizowane, zaplanowane. Zapraszamy wszystkich kawalerów, tych młodych i tych, którzy już dosyć długo czekają na tą wymarzoną pannę młodą, więc może akurat przy okazji tej imprezy się uda znaleźć tą wymarzoną kobietę.
1: Sobótka nad Dunajcem będzie 20 czerwca w Ostrowie od godziny 16. W planach jest także poszukiwanie kwiatu paproci. Warsztaty Wiciawianków o muzyczne zaplecze zadbają zespoły regionalne Mali Swojacy, Zespół Pieśni i Tańca Łoniowiacy, Zespół Regionalny Lipniczanie oraz Zespół Pieśni i Tańca Swojacy. Po zmroku wszyscy uczestnicy w pochodzie udadzą się nad rzekę, gdzie puszczane są zaplecione wcześniej wianki, a na finał zostaje rozpalone ognisko. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Kolejny, tym razem środowy puls regionu odchodzi do historii, a przed nami jeszcze czwartkowy i piątkowy i kolejne nasze spotkania. Do usłyszenia zatem i dziękuję za dziś. Lucyna Ruchała.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Papieskie błogosławieństwo dla tarnowskich neoprezbiterów miał być likwidowane, stanie się perełką za chwilę od domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. Tarnowscy duchowni, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie, pojechali do Watykanu po błogosławieństwo papieża Leona XIV. Rano księża celebrowali mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Towarzyszył im pracujący w Dykasterii Kultury i Edukacji ksiądz dr Piotr Bajor. Kapłani uczestniczyli także w audiencji ogólnej na placu świętego Piotra, a po audiencji nowi kapłani diecezji tarnowskiej spotkali się z papieżem Leonem XIV.
3: To było dla nas bardzo wielkie przeżycie. Spotkanie z Piotrem naszych czasów, szczególnie na początku tej drogi naszego kapłaństwa, mogliśmy podejść do Ojca Świętego, otrzymaliśmy od niego błogosławieństwo na całą naszą kapłańską posługę. Przekazaliśmy mu ikonę błogosławionego Romana, patrona naszego seminarium, nasz też obrazek rocznikowy, który Ojciec Święty przyjął od nas z uśmiechem.
4: Poprosiliśmy Ojca Świętego, żeby właśnie powiedział nam tych datów, które mogą nas prowadzić przez nasze kapłaństwo, i wskazał na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby pielęgnować te pewne wytrwałości w naszym życiu, żeby powierzać się, ufać Bogu, żeby właśnie ta ufność przenikała całe nasze życie, całą naszą kapłańską posługę, oraz zaznaczył papież na sam koniec, żeby być kapłanami radosnymi, kapłanami pełnymi uśmiechu.
2: Mówili ksiądz Dawid Tokarz i ksiądz Piotr Purski. Zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Król wnuczków zatrzymany dzięki współpracy z hiszpańską policją. W ręce polskich śledczych wpadł 24-letni Rom, który koordynował działania grupy przestępczej zajmującej się oszustwami. Podejrzany 24-latek werbował oszustów i koordynował ich działania. Grupa wyłudzała pieniądze od seniorów, m.in. metodą na wnuczka. Poszukiwany ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości najpierw na Węgrzech, a potem został namierzony w Barcelonie, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
5: Nawiązaliśmy kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, który stacjonuje w Hiszpanii, który przekazał tę informację hiszpańskim organom ścigania i tam tego mężczyznę błyskawicznie zatrzymano w ubiegły czwartek. Teraz ten mężczyzna jest w areszcie i czeka na ekstradycję do Polski.
2: Mężczyzna nie był trudny do namierzenia, przede wszystkim ze względu na wystawny styl życia. Policja na parkingu jednego z krakowskich hoteli zabezpieczyła samochód wart 1 000 000 zł. Pojazd został zabezpieczony na poczet przyszłych kar i odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ofiarami grupy były głównie osoby starsze, które oszustom przekazywały często oszczędności całego życia. Kilkadziesiąt osób przekazało ponad 2 000 000 zł.
0: www.rdn.pl.
2: Miał być likwidowany, stanie się perełką. Dom w czasów dziecięcych w piwnicy Zdroju nie tylko wypiękniał po remoncie i rozbudowie, ale także cieszy się już ogromnym zainteresowaniem grup zorganizowanych z całej Polski. Terminy zarezerwowane są tu już do końca 2028 roku. Wieloletnia dyrektor domu Maria Źrówka, która pamięta czasy, gdy przyjeżdżała tu m.in. Polonia, podkreśla, że zmiany, jakie przyniosła ostatnia inwestycja, są ogromne.
6: Powiedział mi kiedyś komendant Straży Pożarnej: pani Mario, zawiaduje pani pudełkiem zapałek. Bardzo przestrzegaliśmy rygorów przeciwpożarowych, ale drewno to jest drewno. Myślę, że dzięki opatrzności Bożej nic się nie stało, nikt nie ucierpiał. Przeszedł budynek dużo, świat idzie naprzód i cieszę się, że w tej chwili będzie młodzież wypoczywała w świetlanych warunkach, a miejsce jest fantastyczne.
2: Dom w czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju był remontowany od stycznia zeszłego roku za ponad 9 milionów złotych. W ramach prac został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony m.in. w windę. To będą dwa dni prawdziwej uczty dla górskich biegaczy. Na polsko-słowackim pograniczu odbędzie się bieg wierchami w Rytrze i w okolicach. Biegacze będą walczyć ze swoimi słabościami na górskich ścieżkach Beskidu Nadpopradzkiego, a w najdłuższej wersji będzie to 65 km. Bieg odbędzie się w piątek i w sobotę. W tym roku na uczestników czeka aż 7 dystansów, mówi Mariusz Szkaradek ze Stowarzyszenia Wyszehrad Maraton Rytro.
7: Będzie to 5 km, 10 km, półmaraton, maraton, ultramaraton. Maraton ze startem na Zamku w Starej Lubowni z metą w Rytrze, a także nie zapominamy o najmłodszych adeptach sztuki biegania, bo też dla dzieciaków mamy biegi. Jest to mały bieg wierchami, specjalnie dedykowany dla nich, z cennymi i atrakcyjnymi nagrodami.
2: Strefa z atrakcjami dla dzieci i rodzin będzie także dostępna w okolicy Biura Zawodów, które umiejscowione będzie przy Parku Linowym w Rytrze. Zapisy online są już zamknięte, ale właśnie tamci, którzy jeszcze się wahają, będą mogli pobrać pakiety od rana w piątek. Mariusz Szkaradek odsyła na stronę internetową wirchami.pl, aby zawodnicy mogli dokładnie sprawdzić godziny i miejsca startów na poszczególne trasy.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z Klubem Seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
7: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na wielki festiwal dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17.10.
2: Środa to czas, kiedy o tej godzinie w naszych audycjach rozmawiamy z wykładowcami z Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, aby przybliżyć tematykę wykładów i zachęcić do podjęcia studiów. Dziś wracamy do spotkania z filozofią, stąd w naszym radiowym studio jest ksiądz dr Tomasz Maziarka, którego bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
3: Bardzo serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie.
2: Do tej pory mówiliśmy o powstaniu człowieka, o etapach ewolucji. Kiedy myślimy o człowieku, to zauważamy, że znacząco różni się on od pozostałych istot żywych. Można się zastanawiać, jak kształtowały się cechy, które są specyficzne dla nas. Moje pierwsze pytanie stąd brzmi, kiedy i jak wyłoniła się pierwsza cecha, która odróżniła człowieka od zwierząt i co było tą cechą?
3: Jest jedna charakterystyczna cecha, którą uznaje się, że wraz z jej powstaniem oddzieliła się linia homininów od gorylidów, a jest nią pionizacja ciała, mianowicie chodzenie na tylnych kończynach. I tę cechę nabyły australopiteki.
2: A jakie są inne cechy specyficzne, ludzkie i kiedy powstały?
3: Kolejnymi cechami były takie. Homo habilis, który pojawił się gdzieś 2,5 miliona lat temu, miał większy mózg od australopiteków, w zasadzie drugie tyle większy, bo wynosił on 600 cm sześciennych. Zmniejszyło się u niego uzębienie, wykształciła się zdolność chwytu precyzyjnego, potrafił on już dokonać obróbki narzędzi, właśnie dlatego nazwany jest Homo habilis, czyli człowiekiem zręcznym. Jego potomek Homo erectus pojawił się około 1 800 000 lat temu i żył do 500 000 lat temu. Miał znowu już większy mózg. Średnia objętość tego mózgu wynosiła 1000 cm sześciennych. Wzrost sięgał do 1,90 m. Był on bardziej ruchliwy, polował zbiorczo, charakteryzowała go dieta mięsna, budował szałasy, starannie obrabiał już narzędzia. Taką pierwszą rewolucją znaczącą to było posługiwanie się ogniem. W tym znaczeniu, że Homo erectus jako pierwszy człowiek potrafi już wskrzeszać ogień. W związku z tym mógł on już opuścić ciepłą Afrykę i kierować się ku innym kontynentom, które były nieco chłodniejsze. Mógł pojawić się również w Azji czy też w Europie. On też posługiwał się już jakąś formą protojęzyka. W Europie rozwinął się Homo neanderthalensis, pojawił się 300 tysięcy lat temu i wymarł 24 tysiące lat temu. Miał w zasadzie największy mózg z wszystkich homininów. Miał większy mózg niż my, niż Homo sapiens, bo średnio wynosił on 1500 cm sześciennych, ale przypuszcza się, że nie rozwinął takiej inteligencji jak Homo sapiens. Widzimy więc, że cechy specyficznie ludzkie nie są aż tak liniowo związane z objętością mózgu. Ten neandertalczyk był Europejczykiem, silnie zbudowanym, mało ruchliwym, karmił się mięsem, wykonywał kamienne narzędzia, mieszkał w jaskiniach, szałasach, ubrania jego były skórzane, posiadał bardziej rozwiniętą mowę, opiekował się już chorymi i budował ołtarzyki, więc można już w nim zauważyć takie cechy charakterystyczne dla nas, dla gatunku Homo sapiens. I Homo sapiens, który powstał 200 tysięcy lat temu, miał mózg o średniej objętości 1350 cm sześciennych, był długonogi, miał smukłą budowę ciała, był koczownikiem, wykonywał zaawansowane narzędzia, łączył się w grupy, w klany. I Homo sapiens sapiens, człowiek współczesny w pełnym tego słowa znaczeniu, który pojawił się około 40 tysięcy lat temu, ma w pełni rozwinięty umysł, posługuje się w pełni rozwiniętym językiem, wytworzył kulturę, można powiedzieć, nastąpiła taka eksplozja twórczości, bo produkował bronie, dzidy, łuki, strzały, ostrza, ostrza noży, świdry, igły, haczyki na ryby, groty do strzału i włóczni. Też już posiadał lampy olejne, domy o brukowanych podłogach, ale też jego twórczość przejawiała się w wymiarze kultury i religii. Posiadał kościane flety, kalendarze wyryte na płytkach z kości słoniowej, broszki, rzeźbione guziki, statuetki bogini Wenus. Też już dokonywał intencjonalnych pochówków, cieszył się muzyką, prowadził bogate życie umysłowe, malował. Są znane jaskinie właśnie z Altamiry, z Lascaux, gdzie ten człowiek pozostawił swoje malowidła. A 12 tysięcy lat temu nastąpiła rewolucja neolityczna, czyli tradycyjny myśliwy stał się pasterzem, rozwinęło się rolnictwo i powstawały coraz to większe osiedla ludzkie. Także 7 tysięcy lat temu powstało Jerycho, które składało się prawdopodobnie z 1000 domostw i być może 5000 mieszkańców. Jest to jedyne miasto na świecie, w którym nieprzerwanie żyją ludzie.
2: Czyli można powiedzieć, że kiedy pojawia się Homo sapiens, następuje jakiś przełom w dziejach człowieka?
3: Tak, widać tutaj to w kilku wymiarach. W ewolucji homininu widać, że przyrostowi mózgu towarzyszył przyrost zdolności umysłowych i pierwszy wyraźny przełom w ewolucji człowieka widać 2 miliony lat temu, kiedy właśnie pojawił się pierwszy homo w pełnym tego słowa znaczeniu. I drugi ważny moment to jest powstanie Homo sapiens.
2: A co wyróżnia nasz gatunek spośród innych homininów?
3: Z pewnością wiąże się to z naszą umysłowością i z tym, co my potrafimy robić wewnątrz naszych umysłów, bo nasz gatunek posiada w pełni rozwinięte myślenie abstrakcyjne, które zaowocowało świadomością refleksyjną i ta świadomość refleksyjna ujawnia się w powstawaniu w pełni ukształtowanego języka. Człowiek rozwinął bogatą kulturę, człowiek zaczął praktykować religię. Świadczy to, że wraz z powstaniem Homo sapiens zmieniło się coś istotnego w dziejach wszechświata. Natura wydała coś autentycznie nowego, nowy byt, byt duchowy. We wszechświecie zaistniała po prostu ludzka dusza. Ale to będzie przedmiotem naszego kolejnego spotkania.
2: Ksiądz dr Tomasz Maziarka, wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Szczęść Boże.
3: Bardzo dziękuję.
1: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych, Wicie Wianków z klubem seniora Przystań, animacje dla dzieci, poszukiwania kwiatu paproci, puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem, 20 czerwca, start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Już w niedzielę 21 czerwca zapraszamy na Wielki Festiwal Dmuchańców w Tarnowie. Organizatorem wydarzenia jest agencja eventowa Bravo. Od 13 do 21 na tarnowskich Błoniach obok siłowni czekają gigantyczne dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód, pyszne jedzenie z food trucków oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Festiwal Dmuchańców z agencją Bravo. Niedziela 21 czerwca. Tarnowskie Błonie obok siłowni. Nie może Was zabraknąć!
6: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
11: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
12: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Nowy Sącz, ulica Tarnowska 159A.
4: Po reklamie.
5: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Kiedy przed spowiedzią świętą robimy rachunek sumienia, stawiamy sobie dużo pytań. Ale warto zapytać się, co zrobiłem dla Pana Boga. Najczęściej czynimy coś ze względu na siebie. Ale czy uczyniliśmy cokolwiek tylko ze względu na Pana Boga? Czy potrafimy uciszyć się samemu, by tylko Jego widzieć w skrytości? Czasem do kościoła ktoś wpadnie i przyniesie kwiatek przed obrazem. Ten kwiat może być podziękowaniem, nieraz prośbą albo hołdem dla Pana Boga. Po prostu ktoś dał z serca kwiatek. Pan Bóg, który widzi w ukryciu, zobaczy i taki kwiat.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 17 czerwca we wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Piotr Zawiślak, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie.

Bracia i siostry, z radością gromadzimy się na sprawowaniu Najświętszej Ofiary w dniu wspomnienia świętego brata Alberta Chmielowskiego. Serdecznie witamy wszystkich obecnych w tej świątyni oraz tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję radiową. Dzisiejszy patron uczy nas, że miłość do Boga nie może zatrzymać się jedynie na słowach, ale powinna wyrażać się w konkretnej trosce o człowieka. Dlatego na początku tej Eucharystii prośmy dobrego Boga, aby obdarzał nas sercem wrażliwym na potrzeby bliźnich i uzdalniał do wiernej służby Chrystusowi obecnemu w drugim człowieku. Msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Sylwester modli się o radość nieba dla świętej pamięci Mieczysława Firlit w trzecią rocznicę śmierci. Jest to intencja od żony z rodziną. Ja natomiast polecam Panu Bogu całą wspólnotę parafii z Muszyny. Modlę się za radiosłuchaczy, rodzinę, a także za ludzi cierpiących, przeżywających różne trudności życiowe. Aby godnie uczestniczyć w świętych tajemnicach, uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i otwórzmy się na Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy mi się, Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natknąłeś świętego brata Alberta,

miłosierdzia. Za Jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A 50 spośród synów prorockich poszło i stanęło naprzeciwka, w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak, iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby proszę dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeżeli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulicy wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Drodzy bracia i siostry, czcigodni radiosłuchacze, dzisiejsze Słowo Boże ukazuje nam dwie ważne prawdy, że Bóg działa przez ludzi, którzy Mu ufają oraz że prawdziwa świętość nie potrzebuje rozgłosu. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o proroku Eliaszu, który zostaje zabrany do Boga. Jego uczeń Elizeusz nie opuszcza go do końca. Prosi o podwójną część jego ducha, czyli o nie zaszczyty czy władzę, ale o siłę do dalszej służby. Kiedy Eliasz odchodzi, Elizeusz bierze jego płaszcz i staje nad Jordanem. Uderza nim w wodę, a rzeka rozstaje się tak, jak wcześniej przed Eliaszem. To znak, że ten sam Bóg działa nadal. Kochani, to ważne przesłanie także dla nas. Często wydaje nam się, że wielcy święci należą do przeszłości, że czasy bohaterów wiary już przeminęły. Tymczasem Bóg nie przestaje działać. Duch, który prowadził proroków, apostołów, świętych, jest tym samym duchem, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym i bierzmowaniu. Tylko pytanie, czy chcemy pozwolić Mu działać w naszym życiu? Jezus w Ewangelii przestrzega przed religijnością na pokaz. Mówi o jałmużnie, modlitwie, poście. Nie potępia tych praktyk, przeciwnie, zachęca do nich. Jednak przypomina, że ich wartość nie zależy od tego, ilu ludzi je zobaczy, ale od tego, czy są czynione z miłości do Boga i z miłości do drugiego człowieka. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To ważne zdanie z Ewangelii. Bóg patrzy głębiej niż ludzie. Bóg widzi serce. Widzi modlitwę matki za swoje dzieci, choć nikt o niej nie wie. Widzi uczciwie wykonywaną pracę. Widzi przebaczenie, które kosztuje wiele wysiłku. Widzi cierpienie znoszone z wiarą. Widzi dobro, które pozostaje niezauważone. I właśnie w dzisiejszą środę Kościół daje nam dodatkowe światło, wspomnienie człowieka, który to Boże Słowo usłyszał, przejął się nim do głębi i zmienił je w czyn. To święty brat Albert, Adam Chmielowski. Wielu z nas kojarzy brata Alberta jako starszego człowieka z brodą, w szarym, poniszczonym habicie, ale zanim stał się bratem Albertem, był Adamem, utalentowanym malarzem, człowiekiem salonów, artystą, przed którym świat stał otworem. Miał wszystko, co świat uważa za sukces. Talent, uznanie, perspektywy. Jednak w jego sercu narastał niepokój. Malując swój najsłynniejszy obraz Ecce Homo, oto człowiek, przedstawiający umęczonego Chrystusa w koronie cierniowej, Adam zrozumiał, że oblicze tego zranionego Jezusa jest odbite w twarzach najuboższych, bezdomnych, odrzuconych na margines Krakowa. I wtedy zrobił coś radykalnego. Odłożył pędzel, aby samemu stać się jednym z nich. Zrozumiał, że tym zagubionym ludziom nie wystarczy dać zupy, czy rzucić im parę groszy i poczuć się lepiej, ale trzeba im przywrócić godność dziecka Bożego, będąc dla nich bratem. Kochani, ktoś może pomyśleć, piękna historia, ale ja nie rzucę pracy, domu, by zamieszkać w przytułku. I Jezus wcale tego dzisiaj od ciebie nie wymaga, ale żąda od nas wszystkich takiego albertyńskiego spojrzenia na naszą codzienność
rozejrzenia się wokół siebie, by zauważyć, kto w naszym otoczeniu jest głodny. Może nie brakuje mu chleba powszedniego, ale umiera z głodu dobrego słowa, uwagi czy obecności. Kto jest bezdomny? Może to ktoś w naszej własnej rodzinie, kto czuje się obco, niekochany, odrzucony we własnym domu, kto potrzebuje kawałka chleba, czyli naszego czasu, naszej cierpliwości, naszego przebaczenia. Zapewne znane są nam słowa świętego brata Alberta: trzeba być dobrym jak chleb. Chleb nie zwraca na siebie uwagi, nie domaga się pochwał, po prostu jest po to, aby nakarmić głodnego. Taka była świętość brata Alberta. Niespektakularna, ale codzienna. Nie dla własnej chwały, ale dla Boga i drugiego człowieka. Bracia i siostry, to bardzo aktualne przesłanie dla naszych czasów. Żyjemy w świecie, w którym wiele rzeczy robi się po to, by zostać zauważonym. Liczą się polubienia, wyświetlenia, lajki w internecie, czy też uznanie i docenienie przez innych. Tymczasem Jezus przypomina, że najważniejsze rzeczy często dzieją się w ukryciu. Najcenniejsze dobro nie potrzebuje reklamy. Może nie jesteśmy powołani do wielkich dzieł jak Eliasz czy brat Albert, ale każdy z nas może zostawić po sobie płaszcz dobra, który ktoś kiedyś podejmie. Każdy może przekazać wiarę swoim dzieciom i wnukom. Każdy może znaleźć czas na modlitwę. Każdy może pomóc potrzebującym, odwiedzić samotnego, pocieszyć zniechęconego. Wtedy okazuje się, że Duch Boży nadal działa, nie tylko w prorokach i świętych, ale także w zwyczajnych ludziach, którzy wiernie pełnią wolę Boga. Moi drodzy, za chwilę ten ołtarz stanie się wieczernikiem. Jezus Chrystus, Król Wszechświata, ukryje się w małym, białym

0: by ktoś spotykając ciebie i mnie w pracy, w sklepie, w domu, mógł ukroić sobie kęs życzliwości i dzięki temu uwierzyć, że Bóg jest dobry. Amen. Zanosząc nasze prośby do Boga Ojca, który widzi w ukryciu i zna potrzeby każdego człowieka, módlmy się z ufnością.
1: Za Kościół Święty, aby duch gorliwej służby i miłości bliźniego, którym odznaczał się święty brat Albert, nieustannie odnawiał wspólnotę wierzących, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za naszą diecezję, jej biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby umocnieni łaską Bożą, wiernie realizowali swoje powołanie i dawali świadectwo Ewangelii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za wspólnotę parafialną w Muszynie, aby wzrastała w wierze, nadziei i miłości oraz była miejscem wzajemnej życzliwości, modlitwy i troski o potrzebujących. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nasze rodziny, aby były szkołą wiary, wzajemnego szacunku i przebaczenia oraz miejscem, w którym każdy odnajduje miłość i bezpieczeństwo. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za ludzi cierpiących, przeżywających choroby, samotność, ubóstwo, kryzysy rodzinne i wszelkie trudności życiowe, aby spotkali na swojej drodze osoby gotowe nieść pomoc i nadzieję. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas uczestniczących w tej Eucharystii i wszystkich radiosłuchaczy, abyśmy zgodnie z nauką Chrystusa potrafili modlić się, pościć i czynić dobro nie dla ludzkiej pochwały, lecz z miłości do Boga i bliźnich. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, Ty obdarzasz swoje dzieci łaską i mocą Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy za przykładem świętego brata Alberta wzrastali w miłości ku Tobie i naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij te dary, które Tobie składamy, obchodząc wspomnienie świętego brata Alberta. I spraw, aby paschalna ofiara Chrystusa, przez którą dał nam przykład bezgraniczny,

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą, świętym bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzech.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wszechmogący, miłosierny Boże, posileni ciałem i krwią Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy umieli dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twej miłości. Za przykładem świętego brata Alberta, który naśladując Twoje

Niech błogosławieństwo Boże, które przyjmiemy, umocni nas do tego, abyśmy usłyszane Boże Słowo wprowadzali w czyn, tak jak czynił dzisiejszy patron, święty brat Albert.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu w środę 17 czerwca we wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Zawiślak, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Tarnowscy duchowni, którzy w maju przyjęli święcenie kapłańskie, pojechali do Watykanu po błogosławieństwo papieża Leona XIV. Rano księża celebrowali mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II. Towarzyszył im pracujący w Dykasterii Kultury i Edukacji ksiądz dr Piotr Bajor. Kapłani uczestniczyli także w audiencji ogólnej na placu świętego Piotra. Po audiencji nowi kapłani diecezji tarnowskiej spotkali się z papieżem Leonem XIV.
2: To było dla nas bardzo wielkie przeżycie. Spotkanie z Piotrem naszych czasów, szczególnie na początku tej drogi naszego kapłaństwa mogliśmy podejść do Ojca Świętego, otrzymaliśmy od Niego błogosławieństwo na całą naszą kapłańską posługę. Przekazaliśmy Mu ikonę błogosławionego Romana, patrona naszego seminarium, nasz też obrazek rocznikowy, który Ojciec Święty przyjął od nas z uśmiechem.
3: Poprosiliśmy Ojca Świętego, żeby właśnie powiedział nam kilka słów, które mogą nas prowadzić przez nasze kapłaństwo i wskazał na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby wykonywać te dokumenty wytrwałości w naszym życiu, żeby powierzać się, ufać Bogu, żeby właśnie ta ufność przenikała całe nasze życie, całą naszą kapłańską posługę oraz zaznaczył papież na sam koniec, żeby być kapłanami radosnymi, kapłanami pełnymi uśmiechu.
1: Mówili ksiądz Dawid Tokarz i ksiądz Piotr Purski. Zdjęcia znajdziecie na rdn.pl, a my jeszcze zostajemy w Watykanie. Akcja Katolicka jest szkołą wiary, przypomniał Leon XIV podczas audiencji ogólnej, nawiązując do 30. rocznicy reaktywacji stowarzyszenia w Polsce. Papież podziękował jego członkom za zaangażowanie w ewangelizację i zachęcał, by byli znakiem nadziei dla innych. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty podkreślił, że odrodzenie stowarzyszenia było możliwe dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który określał akcję katolicką mianem Szkoły Wiary. Leon XIV wyraził wdzięczność wszystkim asystentom kościelnym oraz członkom akcji katolickiej za ich zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną. Zauważył, że ich obecność w życiu Kościoła i społeczeństwa stanowi ważne świadectwo wiary oraz odpowiedzialności świeckich za misję Kościoła. Będzie można z bliska zobaczyć odnowiony obraz Matki Bożej Tuchowskiej i przede wszystkim się pomodlić. Obraz wracający z Krakowa, gdzie był poddany renowacji, przybędzie także do Tarnowa. W piątek wieczorem trafi on do Wyższego Seminarium Duchownego. Przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani będzie modlić się cała wspólnota seminaryjna. W sobotę o 10:00 rozpocznie się procesja sprzed głównej siedziby seminarium przy ulicy Piłsudskiego do Bazyliki Katedralnej. W katedrze będzie można modlić się przy obrazie przez kilka godzin.
4: Jest to wizerunek szczególnie otaczany czcią. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby właśnie tu w Tarnowie gościć oryginalny, słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Dlatego serdecznie zapraszam do katedry, abyśmy wspólnie trwali na modlitwie i przez wstawiennictwo Maryi wypraszali potrzebne łaski. Jeżeli jedziemy do Tuchowa, to ten obraz widzimy wysoko w ołtarzu, natomiast w katedrze będzie można właściwie tak z bardzo bliska zobaczyć ten obraz. Będzie on prawie na poziomie naszych oczu. Ten feretron będzie postawiony przy ołtarzu bocznym w nawie głównej katedry.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. W programie czuwania znalazły się godzinki, różaniec, nowanna. Podczas modlitwy będą odczytywane intencje, prośby i podziękowania. Mszy świętej w sobotę o 12:00 będzie przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Pożegnanie obrazu w katedrze nastąpi w sobotę około 16:25. Cudowny wizerunek Matki Bożej po renowacji pojedzie do Tuchowa. Tarnowski misjonarz ksiądz Wiesław Tworzydło buduje w Peru Centrum Miłosierdzia Bożego. Jego elementami będą dom starców, sierociniec i ochronka dla dzieci. Jak mówi misjonarz, jest duża potrzeba takiego obiektu.
5: Jeździmy po różnych wioskach i widzimy, jak wiele dzieci z różnych rodzin patologicznych w stanie skrajnej biedy żyją, albo rzeczywiste sieroty to są też wychowane przez dziadków. Trzeba tymi dziećmi się zająć. Sierociniec i dom starców łączymy. Chcemy stworzyć taką rodzinę. Dzieci nie mają rodziców, dziadków, będą mieć tam w tych osobach starszych takich rodziców czy dziadków. A ci dziadkowie też, którzy są sami, będą się cieszyli. Wzajemne oddziaływanie na siebie będzie tych dwóch grup. To będzie takie pożyteczne nie tylko ze strony materialnej, ale też takiej duchowej i psychologicznej.
1: Ksiądz Wiesław Tworzydło pochodzi z Królówki koło Bochni. Mieszkańcy tej miejscowości oraz goście, którzy odwiedzą dwudniową imprezę, będą mogli wspomóc to misyjne dzieło. Dochód zostanie przekazany na wsparcie centrum Centrum Miłosierdzia Bożego w Peru. Dwudniowe świętowanie związane jest ze 130-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królówce. W sobotę o 15:30 będzie msza święta w kościele, następnie w programie są uroczystości jubileuszowe i zabawa taneczna. W niedzielę impreza rozpocznie się o 13:00 na placu przed remizą. Będą występy artystyczne, koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Królówki, atrakcji dla dzieci dorosłych. O 16:30 wystąpi Kordian. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy do Ostrowa na 6. edycję Sobótki nad Dunajcem. W programie występy zespołów folklorystycznych. Wicie Wianków z klubem seniora Przystań. Animacje dla dzieci. Poszukiwania kwiatu paproci. Puszczanie wianków na Dunajcu i wielkie ognisko sobótkowe. A wieczorem zabawa taneczna pod gołym niebem aż do północy. Sobótka nad Dunajcem. 20 czerwca. Start o godzinie 16. Na wydarzenie zapraszają Fundacja Swojacy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gmina Wierzchosławice. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: uwielbiał cię.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
2: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
1: To było ogłoszenie społeczne.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi zespół Ocalić od Zapomnienia z Porąbki Uszewskiej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się

0: odwieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Część chwalebna różańca świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń radosna w świata dal, bo Zbawiciel zmartwychwstały w radość zmienia ból i żal. Już minęła Twa udręka, Matko, radość w sercu drży, gdy Twojego Syna ręka sama Twe ociera łzy. W tej modlitwie różańcowej chcemy Ci dziękować, Matko, za otrzymane łaski, za każdy szczęśliwie przeżyty dzień. Matko, prosimy Cię, pochyl się nad cierpiącymi z powodu prześladowań religijnych i toczących się wojen, utraty najbliższych, utraty dorobku, nieraz całego życia. Prosimy Cię za chorymi, cierpiącymi, samotnymi, przebywającymi w szpitalach, w domach opieki, zagubionymi życiowo. Powierzamy Ci dzieci i młodzież, która wkrótce rozpocznie wakacje, aby bezpiecznie korzystała z czasu wolnego i nie zapominała o religijnych praktykach. Prosimy Cię o powołania kapłańskie i zakonne, aby świat nie został pozbawiony świadków Ewangelii. Prosimy Cię za naszą Ojczyznę, o umiejętność wspólnego życia w obliczu trudności i siłę do przezwyciężania podziałów. Wyproś, Matko, miłosierdzie Boże dla zmarłych z naszych rodzin i tych, którzy giną w wojnach, kataklizmach, wypadkach drogowych i innych okolicznościach. Królowo Różańca Świętego, bądź przy nas nieustannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku,
0: teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Uwielbiony wśród aniołów wznosi się do chwały bram. Spośród grona apostołów Zbawca Jezus Chrystus Pan. Matka jeszcze pozostała na pociechę uczniom swym, by w świętości ich wspierała, aż się wszyscy złączą z Nim.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. W wieczerniku zgromadzeni, z Matką Przenajświętszą wraz, w cichych modłach zatopieni, Bogu polecają nas. Niebo blaskiem drży ognistym, świat ma zdroje łaski znów. W apostołów serca czyste, z nieba zstąpił Święty Duch.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tej ziemi Matka Święta wszystko wypełniła już, z duszą, z ciałem w niebo wzięta, przez aniołów w blaskach złóż. Wieczne szczęście już jej świeci, z boskim Synem łączy się, dla nas swoich ziemskich dzieci hojne dary z nieba śle.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Radość w niebie znów panuje, pieśni chwały w koło brzmią, sam Pan Jezus koronuje na Królowę Matkę swą. Pozwól Mario, prosim Ciebie, kiedy miną życia dni, z aniołami razem w niebie wieczną chwałę śpiewać Ci.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

0: Daj swojemu Synowi najmilszemu nas zawsze oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, z tej strony kleryk Mateusz Kuta, a to Kanony Wiary, seria, w której poddajemy analizie poszczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Wraz ze mną w studio jest dziś ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Ostatnio mówiliśmy o człowieku i jego początkowym życiu w raju. Dziś podejmiemy temat grzechu panującego w świecie. Jak moglibyśmy zdefiniować grzech, który, jak stwierdza katechizm, jest obecny w historii człowieka? Czym on jest?
3: Myślę, że nauczanie katechizmu na temat grzechu moglibyśmy streścić w dwóch takich głównych punktach, które wyjaśniają nam, czym właśnie grzech jest. Po pierwsze, grzech jest sprzeciwieniem się Panu Bogu, odrzuceniem Boga. Dlatego usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać w ogóle głęboką więź człowieka z Panem Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Pana. Ale należy też powiedzieć, że grzech, skoro jest brakiem miłości wobec Pana Boga, sprzeciwieniem się Mu, to oznacza też takie nieuporządkowanie w miłości, taką nieuporządkowaną miłość, nieuporządkowane korzystanie ze stworzenia. Zasadniczo można powiedzieć, że są to więc takie dwa składowe elementy grzechu, a więc dwa elementy, w których wyjaśnia się istota grzechu: sprzeciwienie się Bogu i nieuporządkowana miłość.
2: Katechizm w numerze 388 i 389 wyjaśnia nam grzech pierworodny. Co możemy o nim powiedzieć?
3: Grzech pierworodny to pierwszy grzech popełniony przez pierwszych ludzi, polegający na nieposłuszeństwie wobec Pana Boga. Jego skutkiem było utracenie takiej pierwotnej niewinności, jak stwierdza katechizm, pierwotnej świętości, przyjaźni z Panem Bogiem oraz oddzielenie człowieka od Pana Boga. A skutki tego grzechu przechodzą na wszystkich ludzi. Jednym z takich skutków jest tak zwana pożądliwość do zła. Nasza natura ludzka przez grzech pierworodny oczywiście nie została zniszczona, ale została na pewno osłabiona. Z natury swojej jesteśmy stworzeni do tego, by wybierać i czynić dobro, ale przez grzech pierworodny niestety czasami wybieramy zło, które jawi się nam jako atrakcyjniejsze, ale nie służy oczywiście nam i naszej ludzkiej naturze, która jest nastawiona przede wszystkim na zjednoczenie z Panem Bogiem.
2: Czy jest więc w tym wszystkim nadzieja dla człowieka?
3: Oczywiście, tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Numer 389 katechizmu zauważa, że to właśnie Chrystus jest centrum dobrej nowiny, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że to zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Dlatego nie zostajemy pozostawieni właśnie niewoli grzechu, ale Bóg dokonuje dzieła odkupienia w swoim Synu.
2: Miłosierdzie naszego Boga jest nieskończone, ale trzeba świadomie i roztropnie z niego korzystać. Inaczej możemy trwale upaść, tak jak niektórzy aniołowie, o których będziemy mówić w kolejnej audycji. Żegnają się z Państwem ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary.

Jezus, teraz woła Cię po imieniu. Łazarzu, wyjdź z grobu. Dolina śmierci niech zostanie przemieniona w tętniące życiem schronienie dla armii ludu wybranego.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Kontakty zawodowi, to wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
2: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 18 czerwca na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus. Fundamento che solo Cristo in ultima analisi
1: può assicurare. Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej. Saluto cordialmente
2: i Polaki. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: nawet tam, gdzie zdawało się, że już nic Bożego nie ma w człowieku. Umiał jeszcze coś Bożego znaleźć. Umiał jakąś iskrę Bożą wykrzesać w duszy ludzkiej. Dźwigał z upadku tych, którzy najbardziej upadli. Uczynił ich swoimi przyjaciółmi, swoimi towarzyszami, swoimi braćmi. Powie o bracie Albercie kardynał Karol Wojtyła w jednej ze swoich homilii. Patron dnia dzisiejszego, zwany co prawda szarym bratem, ale cały gorący w miłość, uczy nas, Matko, tego samego, co Twój Syn oraz Ty, Maryjo, aby w każdej ludzkiej twarzy dostrzegać Jego wołającego o miłość, Chrystusa głodnego miłości w drugim człowieku na różne sposoby. Matko cała ukryta w Bogu, w Nim uszczęśliwiona, w pokorze serca, ale też z drżeniem serca stajemy przed Tobą i jako Twoje dzieci prosimy Cię, uzdalniaj nasze serca do otwierania się na przeczystą, bezinteresowną miłość Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa w mocy Ducha Świętego. Niech nasze serca, jak serce Twoje, jak serce brata Alberta, staną się domem boskiej, jedynie prawdziwej miłości dla każdego człowieka. Niech moje serce stanie się swego rodzaju ogrzewalnią dla serca drugiego człowieka. Chcemy, jak Ty, być nieskalanymi narzędziami w ręku Boga, autentycznymi świadkami Jego obecności dla biednej duchowo i co za tym idzie, pogrążającej się w grzechu ludzkości, coraz częściej tracącej poczucie grzechu, poczucie zła, największa to nędza, potępieńcza nędza. Świat jak złodziej wydziera co dzień i w każdej godzinie wszystko dobre z serca. Wykrada miłość dla ludzi, wykrada pokój i szczęście, kradnie nam Boga i niebo, stwierdza brat Albert. Maryjo, niech ten biedny świat poprzez nas, Twoje dzieci, zobaczy, że Ojcem dla prawdziwych Polaków i Polek jest Bóg, a Ty, Maryjo, naszą Matką. Chcemy być razem z Tobą w niebie, a przecież nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają, a to jest coś, powie brat Albert. Naucz nas, Matko, rozdawać Jezusa poprzez rozdawanie siebie, aby z naszych serc płynął zapach miłości. Umiłowana córko Boga Ojca, Ty wiesz, że po grzechu pierworodnym mamy trudność, ja mam trudność w przyjmowaniu przeczystej miłości Boga i jej okazywaniu. Bez miłości zaś Jezusa wlanej w stągwie naszych serc Twoimi dłońmi potrafimy być niewolnikami egoistycznego, bezgranicznie pysznego i zachłannego ja, wykorzystując innych, traktując ich jak niewolników czy służących. Stąd potrzebujemy stosownego przygotowania, oczyszczenia, umartwienia naszej nieuporządkowanej, delikatnie rzecz ujmując, natury poprzez praktykowanie wspomnianego dziś w Ewangelii postu, modlitwy i jałmużny, które z jednej strony są drogą, swego rodzaju kanałem przyjmowania łask od Pana, a z drugiej wyrazem naszej autentycznej więzi z Nim. Maryjo, w której niepokalanym, napełnionym łaskami łonie Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego złożył swój najcenniejszy skarb. Chciałoby się powiedzieć najcenniejszą jałmużnę miłości dla nas, swojego Syna, wyrażając tym samym całą miłość do nas. Matko, Ty kochasz nas miłością samego Boga, bo jesteś nią wypełniona. Udzielaj nam tej miłosiernej miłości. Proś Pana o łaskę jej przyjęcia, bo bez niej potwornieniemy. Tylu ludzi dziś mówi, że świat jest coraz trudniejszy, że ludzie są nie do życia, że tak trudno żyć w tym świecie, a największym trudem są relacje. To wszystko jest brak miłości. Prosimy zatem, wlej w nasze serca miłość do Jezusa. Codziennie wlewaj, codziennie jej potrzebujemy. Jezusa, naszego Pana i Króla, Zbawiciela. Bo i tę relację, relację z Jezusem, zwiedzenie pychą potrafimy sformalizować, zrytualizować, postawić w jej centrum samych siebie i to jest straszne. Podejmowane zaś praktyki religijne bywa, że wykorzystujemy do tego, aby zadowolić własne ego, wywyższyć je przed ludźmi. Maryjo, wypełnij nas tak miłością, abyśmy tutaj, będąc w tłumie, mogli się indywidualnie zjednoczyć z Tobą, tak jakbyś była tylko Ty i tak jakby był tylko On, Ona, indywidualnie, tak jakbym był tylko ja. Wierz, Maryjo, że bliżej nam do bycia kultycznymi niż do bycia ludźmi naprawdę wierzącymi. Potrafimy, Matko, instrumentalnie potraktować samego Boga, aby w końcu w cudzysłowie zasłużyć na nieczystą miłość własną, akceptując siebie tylko wtedy, gdy wykonamy dany plan, zadanie, według własnej wizji przygotowany, czy zrealizujemy dane ćwiczenie duchowe w stopniu, w jaki uprzednio założyliśmy sobie. A przecież miłość Twojego Syna jest za darmo. Bóg nas ciągle tak samo kocha. Matko, wskazując w jasnogórskiej ikonie na Jezusa, chcesz równocześnie wskazać nam, iż to utrata więzi z Nim jest główną przyczyną grzechu, ucisku człowieka przez człowieka, braku jedności i wreszcie wojny na świecie. W licznych swoich objawieniach wskazujesz, iż pokuta, post, modlitwa są nieodzownymi środkami, skutecznym lekarstwem do walki z grzechem oraz sposobem przybliżenia się do Boga. Dziś pełna bałwochwalczego oporu dłoń ludzka, mimo rozszerzającego się ucisku we wszystkich wymiarach egzystencji człowieka, inaczej niż dłoń Twoja, Maryjo, mylnie wskazuje nie na Jezusa jako źródło życia, miłości, czystości, pokoju, radości, uzdrowienia duchowego, psychicznego czy fizycznego, lecz na drugiego słabego człowieka, jego intelekt, mamonę czy nawet grzech. Siłą miłości, Matko, tej miłości, którą masz od Jezusa, uwolnij te Twoje dzieci, które są w kajdanach duchowej biedy, niewiary, nienawiści do Chrystusa i Kościoła, nałogów, uzależnienia od internetu, telefonów komórkowych, różnych grzechów, lęku, religijnego egocentryzmu. Siłą miłości wydobądź swoje dzieci z głębin depresji, utrapienia i prowadź prostą drogą do nieba. Pragniemy poprzez głęboką relację z Tobą już tu na ziemi doświadczać niebiańskiej radości i pokoju, wolnych od warunków zewnętrznych, rozważając czwartą tajemnicę chwalebną, Twoje wniebowzięcie, Matko, prosimy Cię, Maryjo, abyś serca ludzkie pobudzała do pokuty, nawrócenia, skruchy, żalu, zadośćuczynienia za grzechy. Zawierzamy Ci Kościół Twojego Syna, papieża Leona, episkopat polski, archidiecezję częstochowską, w sposób szczególny naszą ojczyznę, Ukrainę, Rosję, Bliski Wschód. Prosimy Cię o pokój na świecie. Modlimy się za zakon Paulinów, jego konfratrów i dobrodziejów, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo poprzez media. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a pośród nich pielgrzymów pielgrzymkę z miejscowości Siepraw z diecezji krakowskiej, pielgrzymów z miejscowości Kuńkowce z diecezji przemyskiej. Są to dzieci pierwszokomunijne. Z Woli Bartorskiej z diecezji krakowskiej. Pielgrzymów z Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Pielgrzymów z Rzymu, z Kościoła Świętego Ducha. Oraz rowerowych pielgrzymów Nadziei z Lubliany w Słowenii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.
4: Matko pięknej miłości, księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Kościół w Polsce czci dzisiaj świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego i na 50. rocznicę jego śmierci kardynał Karol Wojtyła w Krakowie mówił między innymi takie słowa: trzeba, aby nasze człowieczeństwo wróciło na nowo uwrażliwione na człowieka, w jego potrzebach, w jego cierpieniu i nadziejach, i żeby świadczyło sobą, nawet gołymi rękoma, ale pełnym sercem. Przyjmijmy ten program i prośmy Jana Pawła II i świętego brata Alberta, aby wspierali nas, naszą ojczyznę i wszystkie sprawy Kościoła.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21.35, w kalendarzach 17 czerwca 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej tutaj i to ogromna przyjemność z Państwem się spotkać. Jestem z Państwem przez najbliższą godzinę. Wiem, że zahaczymy o mecz Anglia-Chorwacja, ale może się umówmy tak, że przez pierwsze pół godziny Państwo obejrzą bez komentarza z telewizji, a zostaną Państwo przy dobrej muzyce, bo dziś myślę, że taki album, który może Państwu podejść do gustu, nawet jeśli wcześniej Państwo właśnie z tą twórczością nie mieli nic wspólnego, z twórczością, która w tym roku liczy 15 lat. Tak okazuje swoją miłość, tak poukładałem to sobie w głowie. Tak umiera anioł, zrzucam winę na moją własną chorą dumę. Może powinienem wołać o pomoc, może powinienem się zabić, może jestem inny niż wszyscy, może wcale nie słucham, więc zrzucam winę na moje ADD skarbie. ADD to stara nazwa choroby, którą powszechnie znamy dziś jako ADHD, która charakteryzuje się tym, że człowieka nosi, człowiek ma mnóstwo myśli naraz. No i to właśnie chciał artysta ująć w swoim najsłynniejszym hicie. To z perspektywy czasu można tak powiedzieć, że to najsłynniejszy przebój właśnie Aarona Bruno, którego lepiej znamy jako Avola, i od słowa Avol powstała nazwa zespołu, czyli Avol Nation, i Sail, czyli odpłynąć, czyli żeglować, które niejako stało się nie tylko tytułem tego utworu, ale także stało się refrenem, bo sam Aaron Bruno wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy zagrał ten utwór swojemu producentowi, to producent powiedział, że niezła kompozycja, ale czegoś mi brakuje. Brakuje mi refrenu. I jako refren właśnie wrzucił tę jedną wrzutkę Sail, która tak mocno zapisała się w muzyce popularnej właśnie ubiegłej dekady. To był rok 2011, kiedy ten utwór znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Avol Nation, płycie pod tytułem Megalithic Symphony. I właśnie ta płyta jest naszą dzisiejszą bohaterką w audycji Zdarta Płyta. I jeszcze a propos piosenki Sail, która właśnie była największym komercyjnym sukcesem do tej pory tego zespołu, to sam Aaron Bruno wspominał w innym z wywiadów, że miał takie poczucie, że muzyka wtedy, która była puszczana w radiostacjach, potrzebuje pewnego zwrotu, że nie tylko taka muzyka pod nóżkę, nie tylko taka muzyka radosna, nie tylko taka muzyka, która ma być po prostu zapełniaczem czasu, ale muzyka, która musi troszeczkę zaangażować i angażuje tutaj nie tylko tekstem, ale też przecież tą warstwą instrumentalną, bo mamy tutaj połączenie rocka alternatywnego, daleko do takiego rocka, którego słuchaliśmy w ostatnich tygodniach, chociażby Brygady Kryzys, ale tutaj nie ma co porównywać, bo Brygada Kryzys to jedyna w swoim rodzaju formacja rockowa, która fantastycznie na tej naszej polskiej ziemi się zagospodarowała. Ale to jest taka muzyka rockowa, która jest dostosowana do naszych obecnych czasów. Czytam takie właśnie spostrzeżenia, raporty w ostatnich dniach, że muzyka rockowa to już tak w radiu nie przejdzie, muzyka rockowa to już relikt przeszłości, a potem patrzę na przykład wczoraj na Stadionie Narodowym zespół Foo Fighters wystąpił i całkiem fantastycznie ludzie się tam bawili, może nie wypełnili Stadionu Narodowego szczelnie,
ale bawili się naprawdę przednio na 3-godzinnym koncercie. I rok alternatywny, rok troszeczkę ułagodzony, to taki rok, który do radia się przyjmie i tutaj jeszcze doprawiony szczyptą, czasami troszeczkę mniej, czasami troszeczkę mocniej, szczyptą elektroniki, muzyki elektronicznej. I o tym już kiedyś wspominałem, jak mieliśmy taką płytę do przesłuchania zespołu Archive, You All Look The Same To Me, kiedy się zachwycałem, że to jest nowe otwarcie dla rocka progresywnego i dla alternatywy, jeśli chodzi o muzykę rockową, właśnie przyprawić troszeczkę tą elektroniką i faktycznie to wtedy zdało egzamin i myślę, że przy płycie Megalithic Symphony także zda egzamin, ponieważ będziemy się poruszać naprawdę w różnych tempach i w różnych nastrojach, ale to wszystko jeszcze przed nami. Tymczasem zapraszam do kontaktu. zdartapleta@rdn.pl to jak co tydzień skrzynka mailowa jest do Państwa dyspozycji. Facebook, Instagram. Serdecznie pozdrawiam Pana Grzegorza, bo wiem, że Pan Grzegorz pisał komentarze pod ostatnimi postami. Miałem mówić na ty. Grzegorzu, dziękuję za te komentarze. Jeśli będą się pojawiać, to oczywiście będę zaglądać i będę czytać. No to cóż, Avulnation, płyta Megalithic Symphony, to nasza dzisiejsza płyta przewodniczka w audycji Zdarta Płyta.

wszystko, czego potrzebuję, to ty, uśmiechająca się do mnie. Wszystko, czego potrzebuję, to życie, miłość z tobą. Nie potrzebuję niczego więcej. Jeśli możesz po prostu we mnie uwierzyć, to możemy być razem. Na zawsze. Avul Nation i All I Need z płyty Megalithic Symphony, rok 2011. Czyli 15 lat temu. I tak to sobie dzisiaj przebrniemy, jeszcze w różnych tempach i w różnych kompozycjach i w różnych nastrojach, ale to bardzo przyjemna kompozycja, która przecież traktuje o najpiękniejszych doznań, jakie mogą się człowiekowi przydarzyć, czyli o miłości. A tego się zawsze, zawsze warto trzymać. Tymczasem zerkniemy, kim jest w ogóle Avul Nation, czym jest zespół Avul Nation. To jest amerykański zespół rockowy, który pochodzi z Los Angeles, który został założony i jego liderem od samego początku działalności jest Aaron Bruno, który wcześniej miał epizody w takich dość niszowych grupach jak Under the Influence of Giants, Hometown Hero czy Insurgence. Zespół tak naprawdę zaczął działać od 2010 roku, kiedy wydali taką epkę Back from Earth. No a później, dokładnie rok później, w 2011 roku wydali swój pierwszy album studyjny Megalithic Symphony, na którym znalazł się ich najbardziej znany hit, czyli Sail, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. I właśnie ten utwór sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 10 milionów egzemplarzy. No i to jest 57. piosenka, która uzyskała status diamentowej płyty według tamtejszego zestawienia. I to jest dopiero 57. piosenka. Proszę sobie wyobrazić, wszystkie te wspaniałe amerykańskie utwory tych wszystkich niesamowitych amerykańskich wykonawców. A myślę, że państwu przyjdą do głowy teraz tacy bez liku i także tych wykonawców chociażby z Europy czy z innych części świata, którzy podbijali właśnie Stany Zjednoczone i tamtejsze listy przebojów. I piosenka Fail i zespół Avul Nation, który jest zespołem, no nie czarujmy się, dość niszowym, to uzyskał właśnie taki status, swoją największą największą kompozycją, największym utworem. A sama płyta Megalithic Symphony do 29 lutego 2016 roku, wtedy to był rok przestępny, album uzyskał status platynowej płyty. Sam Aaron Bruno rozpoczął swoją karierę z zespołem Avul Nation dość szczęśliwie, ponieważ zaprzyjaźnione studio nagraniowe po prostu do niego zadzwoniło i powiedziało: czy chcesz skorzystać z naszego studia nagraniowego w Los Angeles? Znali go właśnie z jego wcześniejszych dokonań w twórczości na tym poletku amerykańskim, poletku kalifornijskim. No i zwrócili się do niego, czy nie chciałby tworzyć właśnie u nich w profesjonalnym studiu nagraniowym. No i to był taki kamień milowy, taki przełom ku temu, żeby Aaron Bruno, zwany też Avulem, zebrał własną ekipę, własną drużynę do podróży i tę podróż nazwać właśnie zespołem Avul Nation. No i to studio szło mu bardzo na rękę, pozwolono mu nagrywać tyle, ile chciał i właśnie dzięki temu mogli nagrać swoją pierwszą epkę Back from Earth. No a później 2011 rok i album Megalithic Symphony. No ten utwór, w zasadzie ta płyta, która tak pchnęła do przodu całą twórczość zespołu Avul Nation, to jedna z pięciu płyt, jakie od tego zespołu otrzymaliśmy, bo później 2015 rok to był album Run, trzeci album to rok 2018, Here Come the Runs,
czwarty album, 2020 rok, czasy pandemii, bo to był kwiecień, Angel Miners and the Lightning Riders. No i piąty album studyjny to był rok 2024, a więc dwa lata temu, i płyta The Phantom Five. W międzyczasie jeszcze 2022 rok to była płyta z coverami My Echo, My Shadow, My Covers and Me. Tak to sobie Aaron Bruno ze swoimi kumplami wymyślili, ale dziś przede wszystkim skupiamy się na płycie tej pierwszej płycie Megalithic Symphony, a na niej dużo elektroniki, dużo rocka, to wszystko wymieszane bardzo sprawnie w mikserze, w malakserze, czy w czym tam panowie z Los Angeles gustują, a później dostajemy gotowy produkt i jak się do niego zasiada, to jakoś tak człowiekowo i po prostu miło na twarzy, na ustach. I po prostu można się w tym wszystkim zasłuchać, ale o tych odczuciach to jeszcze za chwilę parę więcej opowiem. Thank you for listening again, or for the first time.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za 5 minut będzie godzina 22. Grzegorz się odezwał na naszym fanpage'u facebookowym. Powiedział szczerze, że nie kojarzy tego zespołu. Nie może znać wszystkiego, może dlatego, że ma bardziej zajawkę na polski rock. Pozdrawiam serdecznie, tym razem z Łącka, gdzie słuchamy audycji i wypoczywamy tu w liczbie mnogiej, czyli zapewne pozdrowienia także od małżonki Małgosi, także serdeczne pozdrowienia dla Was obojga i dla wszystkich słuchających, a także jeszcze komentarz od Bartka, który zaczepiał mnie już w ciągu dnia, pytając, czy chodzi o zespół Nickelback. Kiedy anonsowałem naszą dzisiejszą audycję, to nie jest zespół Nickelback, ale może kiedyś taka audycja o tym zespole się pojawi. Tego wykluczyć nie mogę. Dzisiejsza audycja jest dedykowana zespołowi Avul Nation i płycie Megalithic Symphony. Zapraszam do kontaktu właśnie Facebook, e-mail wdartapleta@rdn.pl. A przed momentem utwór z tej płyty, utwór pod tytułem People. To są bardzo dobre kawałki radiowe moim zdaniem, przynajmniej te piosenki, które mieliśmy przed momentem zaprezentowane. Serdecznie polecam, żeby wrócić do całości tej płyty. My tutaj jeszcze kilka fragmentów, kilka kart z tej talii sobie dzisiaj poodsłaniamy i troszeczkę przekonamy się, jaka w większości ta płyta Megalithic Symphony zespołu Avul Nation jest. Ale jak do tej pory wybrałem takie kąski, które bardzo dobrze sprzedałyby się w radiu, bardzo dobrze brzmiałyby, czy to o poranku, czy to w trakcie dnia, czy to także wieczorową porą. I także z następnym utworem, który mam Państwu do zaprezentowania, jest podobnie, ponieważ to są takie utwory, które faktycznie gdzieś wpisują się w ten trend muzyki popularnej. Mają one około 3 minut, 3,5 minuty, przed momentem piosenka People 4 minuty, czyli to jest ten kanon radiowy, który dąży do tego, żeby jak najbardziej skondensować te piosenki. Do dziś mam taką rozmowę z moją koleżanką radiową, czy na przykład dzisiaj utwór Stairway to Heaven Led Zeppelin miałby możliwość i takie przebicie, żeby zaistnieć, i jakoś oboje doszliśmy do wniosku, że nie, że właśnie te lata 70., lata 80. bardzo ku temu sprzyjały, żeby muzyka długa, muzyka, gdzie każdy instrument miał prawo w pełnej krasie wybrzmieć, no i ten tekst niósł ze sobą wielkie przesłanie, że to wszystko mogło być ogrywane w radiu i brzmiało to doskonale. Dzisiaj na to po prostu nie ma czasu, ale jeśli można dobre treści troszeczkę skondensować i przekazać to, co najważniejsze właśnie w takiej pigułce, no to trzeba się starać, bo czasami pójście pod prąd ze światem, oczywiście, jeżeli muzyka jest świetna, jest dobra, to ona zawsze się obroni, nawet jeśli trzeba byłoby czekać kilka lat. Tutaj mam na myśli chociażby Cliffa Isaaca, który przecież swój największy przebój Wicked Game wydał, jeśli mnie pamięć nie myli, to był 89 rok, a dopiero 3 lata później, w 92, został on wyłowiony do filmu i wtedy dopiero wszyscy zakochali się w tym utworze, w utworze Wicked Game. Więc czasami nie warto iść ze światem na wskroś, tylko właśnie czasami może warto go chwycić za rękę, ale też na swoich zasadach, żeby przekazać ważne treści, które chce się przekazać, i żeby ta muzyka naprawdę była wartościowa i ta muzyka bardzo dobrze grała. I często tak jest, kiedy zespół debiutuje, to przekazuje coś swojego, coś świeżego, coś autentycznego, i w tej świeżości, w tej autentyczności zakochujemy się raz po raz. I przyznam się Państwu szczerze, że oczywiście pierwsze moje spotkanie z zespołem Avul Nation to było przy okazji utworu Sail, który był bardzo szeroko ogrywany nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Europie. Ale moje drugie spotkanie
To była piosenka, która także pochodziła z płyty Megalithic Symphony i to jest ten utwór, który nie dość, że jest dobry radiowo, ale także bardzo mądry tekstowo.

I jeszcze teledysk do tego utworu, czyli coś, czego nie mogę w radiu Państwu pokazać i do tego zachęcam, żeby gdzieś po tej audycji w najbliższych dniach wrócić. Trójka dzieci z amerykańskiego osiedla, z amerykańskiego domu, która po prostu zaczyna wariować, kiedy rodziców nie ma w domu. No a to wszystko przecież okraszone tekstem trochę abstrakcyjnym, ale jednak niosącym jakieś przesłanie, które mówi, żeby zabić swoich bohaterów. To jest takie bardzo dosłowne, ale oczywiście nie należy tego traktować bezpośrednio i dosłownie, tylko chodzi o to, żeby oderwać się od łatki tych osób, które dla nas były wzorem, oderwać się od tych osób, które gdzieś były naszymi autorytetami, byli naszymi idolami, a nie do końca okazało się, że są tymi ludźmi, którymi warto się trzymać, bo po prostu jesteśmy cały czas w ich cieniu, bo później przecież podmiot liryczny nawołuje do tego, żeby odlecieć, odfrunąć. I o to chodzi właśnie w tej piosence, żeby nie być w cieniu osób, które no właśnie już są wielkie, już są bohaterami, ale pracować na swoje własne nazwisko, pracować na to, kim się jest sobą, autentycznie sobą, bo każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest niezwykły. I proszę nigdy o tym nie zapominać, bo to jest coś, o czym czasami w ferworze dnia codziennego, w tej szarości o tym zapominamy, a przecież każdy z nas, każda z nas jest wyjątkowy, wyjątkowa i warto, żeby właśnie w tym kluczu przeżyć każdy kolejny dzień. I wracając do płyty Megalithic Symphony zespołu Avulnation, to chciałbym wspomnieć, że przecież ta płyta i jest różnorodna. Jest oczywiście dobra popowo, jest dobra, jeśli chodzi o taki rock alternatywny, jest dobra, jeśli chodzi o muzykę taką z pogranicza elektroniki, ale oczywiście w takim wykonaniu łagodnym, wykonaniu popularnym. Ale co ma każdy także album, który chciałby troszeczkę uciec od tego, co jest rozpisane od A do Z, co wpisuje się w kanony nowoczesnych albumów, no to jest piosenka, która trwa dłużej niż 3 minuty, niż 4 minuty, niż 5 minut, ponieważ wtedy można się po prostu twórczo wyżyć. I taka piosenka także na płycie Megalithic Symphony się ukazała. Piosenka, która kończy cały album. Kończy album Megalithic Symphony z roku 2011. Jest to ostatnia pozycja na tej płycie. I utwór trwa niecałe 12 minut. Ale proszę być od samego początku do samego końca tego utworu, bo ta historia, która tutaj jest opowiedziana nie tylko słowami, ale także instrumentalnie, po prostu wciąga. I powiem Państwu szczerze, że ja od pierwszego przesłuchania to często wracam właśnie do tego utworu. Nie dość, że mi szybciej mija czas, bo po prostu te minuty płyną, płyną, płyną, ale to jest po prostu dobry utwór, który można zagrać i porankiem, i po południu, i późną środową nocą, chociażby o 22.07 na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w audycji Zdarta Płyta.

Rycerze wstydu, Knights of Shame, 11 minut i 50 sekund. Tyle trwał najdłuższy utwór pochodzący z Megalithic Symphony i piosenka, która kończy właśnie ten album zespołu Avol Nation. Zespołu, w skład którego wchodzą wspominany już wielokrotnie Aaron Bruno, czyli założyciel i lider tego zespołu, Drew Stewart grający na gitarach, Christopher Thorne także gitary, Kenny Carkett na syntezatorach, Hayden Scott na perkusji, David Amezcua na basie. No i w tym konkretnym utworze jeszcze gościnnie zaśpiewali Cameron Daddy, Kurt Ains i Tarah Toland. Może to są imiona i nazwiska, których nie kojarzy muzyka popularna tak zbyt dobrze. Nawet tego Aarona Bruno niezbyt muzyka może kojarzyć. Ale warto próbować, warto tworzyć, warto działać, bo czasami właśnie takie perełki się pojawiają, jak Megalithic Symphony, album sprzed 15 lat, rok 2011, dokładnie 15 marca ten album wyszedł na światło dzienne. No i taka lekka, spóźniona impreza urodzinowa właśnie dla tej płyty. To sobie dzisiaj zorganizowaliśmy w Zdartej Płycie. Zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj troszeczkę wcześniej. Zakończymy także utworem z albumu Megalithic Symphony zespołu Avol Nation, piosenką Soul Wars. No a cóż mogę Państwu powiedzieć? Tylko tyle, że za tydzień słyszymy się po raz ostatni przed wakacyjną przerwą, no bo to już czerwiec pomału dobiega końca. Lipiec i sierpień to będzie taki czas, kiedy po prostu sobie odpoczniemy od Zdartej Płyty. Odpoczniemy w tym sensie, że trzeba będzie troszeczkę zebrać sił, zebrać materiałów, żeby wrócić z pełnią sił już po tej przerwie wakacyjnej i z nowymi opowieściami o fantastycznych wykonawcach, fantastycznych albumach. Bo jeszcze mam mnóstwo takich ukochanych artystów, o których nie opowiadałem w takim pełnowymiarowym czasie, żeby całą audycję przeznaczyć właśnie danemu artyście, czy to z Polski, czy z zagranicy. Więc będzie ku temu jeszcze okazja. Także tym bardziej serdecznie zapraszam za tydzień na to nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie w ramach audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A cóż, z mojej strony życzę Państwu dobrej nocy. Anglia gra teraz z Chorwacją na Mistrzostwa Świata, 1-0 dla Anglii. Harry Kane strzelił z rzutu karnego, przynajmniej tak było przed momentem, jak patrzyłem. A o pierwszej w nocy na przykład gra Ghana na Panamę. I powiem Państwu szczerze, jak polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, to zawsze sobie szukam takiej drużyny, której mogę pokibicować, która wcale nie jest jakoś taka najlepsza, bo oczywiście super kibicować Argentynie, Hiszpanii czy innym wielkim. No a jednak zawsze szukam takiego zespołu, który wcale nie jest na czołówkach gazet. I oczywiście wszyscy teraz mówimy mnóstwo dobrych rzeczy o Republice Zielonego Przylądka, także to Curaçao jako taki kopciuszek, chociaż zostali obici przez Niemcy 7-1, to także z wielką estymą o nich się wyrażamy. Bardzo dobrze się zaprezentowała Jordania dziś rano z Austrią, chociaż przegrali 3-1. No i mecz, który przed godziną się zakończył, przed półtorej godziny, Demokratyczna Republika Kongo zremisowała z Portugalią, w której gra Cristiano Ronaldo. Więc takie niezwykłe, niesamowite historie się dzieją. A o pierwszej w nocy gra Ghana, a potem o czwartej jeszcze Uzbekistan na Kolumbię. To już chyba dla tych najbardziej wytrwałych. No ale życzę Państwu dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Dziś poruszymy sobie bardzo ważny temat: rozstanie z klasą, z nauczycielem, ogólne zmiany. Jak można pomóc dziecku oswoić te emocje?
4: To jest takie bardzo, myślę, takie ważne pytanie, ponieważ najczęściej dorośli rodzice patrzą na zakończenie roku szkolnego głównie tak organizacyjnie, czyli wakacje, zmiana klasy, zmiana szkoły, świadectwo. Natomiast dla dziecka rzeczywiście, tak jak pani o to pyta, bywa to doświadczenie bardzo emocjonalne, a często wręcz takie doświadczenie straty, takiej wręcz żałoby. Bo szkoła to nie tylko miejsce nauki, to codzienny świat relacji, rytuałów, przyzwyczajeń, poczucia przynależności, i dziecko przez wiele miesięcy buduje takie więzi z kolegami, z nauczycielem, z atmosferą w grupie, i kiedy się ten etap kończy, naturalne jest, że pojawia się często właśnie taki smutek. I problem polega na tym, że często my dorośli próbujemy ten smutek od razu naprawić, jakoś mu zaradzić, przecież jeszcze się zobaczycie, ale nie przesadzaj, to tylko szkoła, a dla dziecka to nie jest tylko szkoła, tylko to jest kawał jego takiego codziennego życia. I to przejście pomiędzy takimi etapami życia, no często właśnie wiąże się z taką wspomnianą przeze mnie żałobą. Po tym, co znane, przewidywalne, bezpieczne, nagle idziemy w coś, czego nie znamy. Więc wtedy dobrze byłoby dziecku powiedzieć: widzę, że jest ci smutno, to była dla ciebie ważna klasa, można tęsknić za ludźmi, bo byli ważni. I takie zdania, one nie rozkleją nam dziecka, bardziej pomogą też zrozumieć samemu dziecku jego własne emocje. Dobrze jest też na przykład z dzieckiem obejrzeć zdjęcia z danego roku szkolnego, czyli będziemy mieć pewne takie rytuały. Jeżeli dziecko słyszy wyłącznie takie komunikaty o brakach, to będzie zaczynało myśleć o tym, że jest jakieś tam niewystarczające i być może będzie budowało jeszcze większą stratę. Natomiast myślę sobie o tym takim rytualnym pożegnaniu z nauczycielem, nazwanie dobrych wspomnień, o rozmowach o tym właśnie, co było ważne. I myślę sobie o tym, że ten smutek po rozstaniu z klasą, z nauczycielem, to nie jest taki wyraz słabości emocjonalnej, a wręcz przeciwnie, to jest niesamowicie istotnie rozwojowo taki ważny moment. To jest sygnał, że nasze dziecko potrafi budować więzi, że ono potem za nimi tęskni, że być może z tego narodzą się jakieś przyjaźnie, które przetrwają na całe życie. To jest bardzo taki ważny moment, że nasze dziecko w swoim życiu doświadcza ważnych relacji, za którymi tęskni. I nie są to relacje rodzinne, tylko to są relacje, które samo sobie zbudowało.
3: A więc właśnie, powiedziałyśmy sobie o tych zmianach, które już za dzieckiem, ale jak przygotować dziecko na nowe, czyli nowa klasa, nowa szkoła, jak rozmawiać z nim, żeby nie wzmacniać w nim lęku?
4: No, zmiana jest jednym z takich największych wyzwań dla psychiki dziecka. Nawet jeżeli nowa sytuacja obiektywnie wydaje się taka dobra, to dziecko może przeżywać ogromny niepokój. No, dlaczego? No bo lęk często nie dotyczy samej zmiany, ale często dotyczy utraty tego, co znane. Więc dziecko się zastanawia, czy sobie poradzę, czy znajdę kolegów, czy będę lubiane, czy nauczyciele mnie zaakceptują. I to jest niezmiernie ważne i nie możemy tego też bagatelizować. To często jest taki duży dylemat wtedy, kiedy dziecko przechodzi z trzeciej klasy do czwartej klasy szkoły podstawowej, kiedy to będą bardzo różne relacje, będą to bardzo różni nauczyciele, którzy w bardzo różny sposób będą prowadzili lekcje. Dlatego z jednej strony nie możemy uspokajać dziecko tak za wszelką cenę, czyli na pewno będzie świetnie, nie ma się czego bać, ponieważ wtedy dziecko zacznie czuć, że ten jego lęk to jest jakiś nie okej, że on jest nie w porządku. Lepiej powiedzieć: no słuchaj, to normalne, że się stresujesz, każda nowa sytuacja budzi niepewność. pewność, bo to daje dziecku takie poczucie takiego myślenia, że te emocje są naturalne. No i też bardzo ważne jest, żeby nie budować takiej katastroficznej narracji, bo czasem dorośli sami pełni takiego napięcia, zdenerwowania zaczynają mówić, no to teraz ci się zacznie prawdziwa szkoła, tam już nie będzie tak łatwo. No i wtedy dopiero dziecko zaczyna odbierać taką sytuację jako takie prawdziwe zagrożenie. Lepiej pokazywać takie pewne sprawstwo, czyli nowe sytuacje są trudne na początku, człowiek stopniowo się oswaja. Również dobrze jest przypomnieć takie wcześniejsze doświadczenia, czyli pamiętasz, jak się bałeś pierwszego dnia w przedszkolu albo w pierwszej klasie, a potem zobacz, znalazłaś swoje miejsce, bo to wzmacnia w dziecku takie przekonanie, że kiedyś już sobie poradziłem, nie? No i myślę, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że dzieci regulują emocje poprzez emocje dorosłych. Czyli jeżeli rodzic sam jest pełen lęku i napięcia, to dziecko przejmuje ten stan. Czyli czasem największym wsparciem dla dziecka jest spokojny, ufający dorosły, który swoim zachowaniem mówi, zmiany bywają trudne, ale razem damy radę i wspólnie sobie z nimi poradzimy.
5: Pani doktor, czy dzieci przeżywają zakończenie roku szkolnego emocjonalnie, nawet jeśli tego nie pokazują?
4: Powiem króciutko, zdecydowanie tak. I warto o tym pamiętać, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci i nastolatków. Ponieważ wielu rodziców bardzo często, nawet w poradni się zdarza, że mówią, że ale on nic nie przeżywa, ona wygląda tak, jakby wszystko było jej obojętne. Tymczasem taki brak widocznych emocji wcale nie oznacza braku przeżyć. Dzieci, szczególnie starsze, bardzo często uczą się ukrywania emocji, czasem dlatego, że same nie potrafią ich nazwać, czasem dlatego, że boją się oceny, a czasem dlatego, że po prostu chcą wyglądać doroślej. I końcówka roku szkolnego będzie takim momentem dużego napięcia emocjonalnego, ponieważ pewien etap się kończy, pojawia się niepewność związana z przyszłością, dziecko też dokonuje różnych takich wewnętrznych podsumowań siebie i nawet jeśli nie mówi o tym wprost, to jego organizm, jego psychika to bardzo przeżywają. Czasem dzieci stają się bardziej drażliwe, wycofują się, czasem mają nagłą potrzebę samotności, a czasem przeciwnie, są takie nadmiernie pobudzone. Dlatego ogromnie ważna jest taka uważność rodzica, ale bez nacisku, bo nie każde dziecko chce rozmawiać wprost. Niektóre dzieci potrzebują bardziej obecności niż pytań. Czasem najlepsze rozmowy dzieją się obok codzienności, podczas jazdy samochodem, spaceru, wspólnego działania, wspólnego sprzątania. I najważniejsze jest właśnie stworzenie takiej atmosfery, w której dziecko czuje, jeśli będę chciał porozmawiać, ktoś mnie wysłucha. I myślę, że jeszcze jedno, że zakończenie roku szkolnego dla wielu dzieci jest takim symbolicznym momentem konfrontacji z samym sobą. Dlatego potrzebują wtedy nie tylko oceniania wyników, ale przede wszystkim takiego doświadczenia, że są ważne, niezależnie od tego, jaki był ten miniony rok szkolny.
5: A jak wspierać dzieci, które obawiają się, że stracą kontakt z kolegami, ze znajomymi ze szkoły w czasie wakacji?
4: Naprawdę czasem ten lęk przed utratą kontaktu po zakończeniu roku szkolnego może być u dzieci bardzo silny, bo często w myślach dziecięcych pojawia się takie myślenie, a co jeśli oni o mnie zapomną, a co jeśli po wakacjach wszystko będzie inne, a co jeśli nie będę już częścią grupy. I znów, najważniejsze jest to, żeby nie bagatelizować tych ich komunikatów, ale też żeby uwzględniać, że coś takiego w myślach i w przeżywaniu dziecka może się pojawić, bo dla dorosłego 2 miesiące wakacji mogą wydawać się chwilą, ale dla dziecka to jest ogromnie bardzo długi czas i warto pomóc dziecku zobaczyć, że te relacje mogą mieć różne formy podtrzymywania, czyli mogą to być krótkie wiadomości, mogą to być jakieś zaplanowane spotkania, czasem jakieś wspólne plany, nawet zwykła pamięć o sobie, ale równie ważne jest też to, żeby budować w dziecku takie poczucie, że wartościowa relacja nie znika tylko dlatego, że pojawia się przerwa i jest to taka niezmiernie ważna lekcja też w takim rozwoju emocjonalnym, bo dobrze jest też wspierać dziecko w inicjowaniu kontaktu, czyli nie czekać wyłącznie, aż ktoś cię zaprosi, napisze, bo relacje buduje się aktywnie, czyli możemy zachęcić dziecko, słuchaj, ale napisz, a może zadzwoń. No i jeszcze jedna bardzo ważna refleksja, że czasem taka wakacyjna przerwa pokazuje, że relacje są naprawdę ważne i często jest też tak, że widzimy, które z tych relacji są naprawdę ważne. I to jest taki element dojrzewania społecznego. Najważniejsze, żeby dziecko nie zostało samo z tym lękiem, że mnie opuszczą, zostawią, bo człowiek znacznie łatwiej będzie sobie radził ze zmianą, kiedy czuje, że jego emocje są rozumiane, przyjmowane przez tego bezpiecznego dorosłego. Czyli z jednej strony możemy zachęcać do aktywnego budowania relacji, ale z drugiej strony też musimy rozumieć, że ten lęk u dziecka może być czymś takim bardzo naturalnym i czymś takim rozwojowym.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.